Gdybym nie poszedł na tamtą imprezę, gdybym nie pogadał jeszcze w Uberze, gdybym nie powiedział, że nadal wierzę, gdybym komuś później oddał swe serce, co wtedy? Co wtedy? Boję się tego, gdy patrzę na siebie.

0: Reklama.
1: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać. Tak jak lubicie. I cieszyć się seksem. Maxigra Max. Bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
2: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: I po reklamie.

0: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
1: Dzień dobry, w czwartek, dzień dobry, Tomek Szymlet. Przydadzą się dzisiaj parasole, tak samo jak się przydadzą w piątek, przydadzą się też w sobotę. Będą też przejaśnienia na szczęście, więc nie będzie najgorzej. Dzisiaj termometry w Lesznie pokażą mało, tylko 16 stopni powyżej zera.
0: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin.
2: Jest 6 na zegarach, zaczynamy z KNews, Marcin Procki, dzień dobry. Amerykańska armia przeprowadziła kolejne ataki na cele w Iranie. Teheran powiadomił z kolei o przeprowadzeniu uderzeń odwetowych na cele w regionie. Strona irańska ogłosiła też zamknięcie żeglugi w ciśninie Ormus. Dowództwo centralne USA podało natomiast, że tranzyt statków handlowych trwa. A przez blisko 9 godzin odpowiadał na pytania śledczych. Jarosław Kaczyński był przesłuchiwany w związku ze śledztwem w sprawie tzw. dwóch wież. Prezes PiS został wezwany do prokuratury w charakterze świadka i z tymi informacjami reporterski Michał Skolimowski.
3: Rzecznik prokuratury przekazał, że przesłuchanie przebiegło w większości w dobrej atmosferze, było rejestrowane, w trakcie zarządzono kilka przerw, a protokół liczy 40 stron. Jarosław Kaczyński odpowiedział na wszystkie pytania, choć na początku zaznaczył, że samą prokurator, która mu je zadawała, uznaje za nielegalną. Prezes PiS nie rozmawiał z dziennikarzami ani przed, ani po przesłuchaniu. Z kolei mecenas Jacek Dibuła, czyli jeden z pełnomocników austriackiego biznesmena, który ma status pokrzywdzonego, uważa, że odpowiedzi Jarosława Kaczyńskiego były niewiarygodne i liczy, że ocena prokuratury będzie podobna.
2: A śledztwo dotyczy planów budowy wieżowców przez spółkę powiązaną z PiS-em Srebrna. Konferencje, eksperckie debaty i wystawy sprzętu zbliżają się warszawskie targi obronne. Pierwszy dzień jest przeznaczony dla firm z branży, drugi dla wszystkich zainteresowanych tematyką bezpieczeństwa.
4: Na zewnątrz będzie duża wystawa sprzętu wojskowego, będzie m.in. czołg Abrams, będzie Rosomak.
2: Mówi redaktor naczelny Superekspresu Grzegorz Zasępa. Warszawskie targi obronne już 19 i 20 czerwca w Centrum Targowym Expo 21.
0: SK Leszno News.
1: Tomek Szymlet. To będzie pierwsze takie rozwiązanie w Lesznie. Przy starostwie powiatowym stanie urzędomat, zapowiada Maciej Wiśniewski, starosta leszczyński.
5: I dowody rejestracyjne będzie można odebrać w tym urządzeniu.
1: Dzięki temu nie będzie trzeba już umawiać się na wizytę w urzędzie czy stać w kolejce. Ostatnie miejsce młodych żużlowców Unii Leszno w piątej rundzie Ekstraligi U24. Na torze w Gorzowie Byki jechały bardzo nierówno i uzbierały zaledwie 24 punkty, przegrywając nawet z Grudziądzem. Liderem zespołu był Kacper Mania, a całe zawody wygrał KS Tor.
0: Jankes,
6: Kama
0: i Wiktor.
6: W Radiu SK.
2: No i mamy czwartek, słuchajcie, mundial wystartował, a nasi zawodowcy zostali w domu, niestety.
7: Nasi słuchacze to zawodowcy, idźmy dalej tym krokiem.
8: No właśnie, ciekawe w takim razie, jakie zawody słuchają nas z samego rana. Dajcie znać, kto dzisiaj nie zawodzi. Eskowy Messenger czeka.
2: Messengerowe bla bla bla. Mam super pracę.

0: To już o 8 po 6.
1: Zakrystia, tak śpiewali, prawda?
0: Tak, nie. Dokładnie. Nie? Nie? Ja słyszałem, jaką zakrystię.
1: Jaki zawód z nami? Zawód zakrystia.
0: No to na tacę zbieramy za chwilę.
1: Tak jest. Kto wstał? Kto idzie do roboty? Halo, dzień dobry. Albo jedzie.
2: Siemano, Radio SK. Pozdrawiam was z Podlublina. Prowadzę ciężarówkę obecnie i jadę do Siedlec. Rozładuję, wracam i weekend. Także pozdrawiam mojego szefa, was wszystkich, prezesa. No i tyle. Ciągnę dalej.
3: Nie, no dzięki takim pozdrowieniom to co najmniej dwie premie.
0: Co najmniej. Prezes, kierownik, kierowniczka, pani sekretariatu. Ściskamy oczywiście. Ktoś jeszcze?
1: Oczywiście, że tak. Słuchaj.
4: Siemandero, Wojsko Polskie. Witam na posterunku. Jedziemy na służbę. Nie mogę powiedzieć gdzie.
1: No, tajemnica.
0: Tajemnica wojskowa. Pewnie jak będzie stał na ambonie, to będzie dzisiaj mokro, bo tam, no.
5: Słuchaj, kotku, nie martw się. Słuchaj, kotku, nie martw się.
1: Dajcie znać, do jakiej roboty wstajecie.

0: jestem. Ja nie mogę was zawieść, bo muszę was zawieść. Pozdrawiam.
1: Pani Mirosławo, taksóweczka stoi.
2: Na

0: 18 minut po godzinie 6. Dzień dobry, pani Jadziu.
1: Dzień dobry, dzień dobry.
2: Poranne prasowanie.
3: No to dzień zaczynamy dobry. Przegląd prasy. U ciebie wszystko w porządku, Jadziuniu?
2: Tak.
0: Czy dzisiaj złapała się może na Jadziu na mokrą podkoszulkę?
2: Tak.
0: Mis mokrego podkoszulka
2: tak,
0: jesteś.
2: Tak, mam bardzo lało, ale miałam kurtkę, więc podkoszulkę miałam suchą.
0: Jedna, dobrze, to mis no. Mokrej kurtki.
3: Ale nawet jeśli ma się kurtka, a idzie się szybko, to można mieć jednak mokrą podkoszulkę. No,
4: ale ważne, żeby gazety ci się nie zmoczyły, słuchajcie. Tak. Piszą dzisiaj od samego rana tak. Sarah James, czyli nasza piosenkarka znana.
0: Młoda dziewczyna.
4: Świętowała 18.
0: Już 18?
4: Tak.
0: To całą chwilkę po mnie.
4: Malutką chwilkę.
0: No.
4: No i na imprezie w stylu japońskim, bo tak sobie zażyczyła, uwaga, serwowano sushi oraz do picia była matcha.
0: Matcha.
4: Matcha. No.
0: Nie matcha, tylko matcha.
4: Matcha.
2: Mhm. Trochę się pozmieniało. Mhm. U mnie były paluszki w szklance.
0: Kurde, mnie też.
3: I krakersy w kształcie rybek.
0: No, o, tak było, tak. A do popicia herbata. No,
4: i takie ciasteczka z takim dżemikiem czerwonym.
0: W środku. No, a to są takie jeszcze czasami.
3: No dobrze, to skoro starzy ludzie już coś powiedzieli, to przejdźmy do jeszcze starszych, ale takich, którzy są przystojni. Brad Pitt.
4: Kojarzę. No. Kibicował naszej tej paletkarce.
3: No, ja bym chciała, żeby mi kibicował. No, ale spokojnie. Natomiast jest mała skaza, ponieważ kolejne dziecko Brada Pitta odcina się od ojca i tym razem jego 21-letnia córka idzie do sądu, żeby...
5: Pieniędzy.
3: Uwaga! Nie! Właśnie nazwiska! Chcę? Ona chce pozbyć się jego nazwiska!
2: Aha, zrozumiałe. To by chciał mieć nazwisko kojarzące się z urzędem skarbowym.
0: No to prawda.
4: Może Speed zmieni sobie na ZUS.
6: O. Ranne prasowanie tylko w Radiu SK.
0: Dziękujemy ci, Jadzie. I co, jaki plan na dzisiaj?
2: Nie wiem.
0: O, będzie grzeszyć.
3: To coś ci zorganizujemy.

0: Znowu śpiewają o Kamie Supergirl.
1: No, to prawda. Może kiedyś o nas też coś zaśpiewają.
0: Superboy.
1: No, nie ma takiego utworu.
0: Ja coś poszukam w kategorii
2: disco. Chłopaki do sprzątania, o, na przykład. Ta piosenka.
0: Albo chłopaki do wzięcia z Polsatu.
1: Albo 624 i zawody naszych słuchaczy. Dajcie znać, co robicie, czym się zajmujecie, jakie zawody są z nami od samego rana.
3: Hej, Eska. W sumie to dzisiaj nie zawodzą mnie na pewno moje super opony, bo na takim mokrym asfalcie to można polecieć na zakręcie w las, że oho.
1: Czyli pani kierowczyni.
2: Mm-hmm. Nie wiem, czy powinnam się chwalić tym, ale ja opony zimowe wymieniłam 2 dni temu.
0: To nie! Jankes,
4: Kama i Wiktor.
2: I dzisiaj żałuję.
1: Gratulujemy.
0: Kamciano. Marcin Brocki też nie zawodzi, za chwilę wpadnie z newsami.

0: dorzucamy jeszcze 5 stów kieszonkowego.
1: Zgłoś się na SK.pl.
2: Na wspólną zabawę zaprasza sponsor konkursu, właściciel parku wodnego Santago. www.santago.com.
3: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Wszystko, czego dziś chcę,
6: to Coca-Cola, butelka 1,5 litra, 5,99 przy zakupie dwóch. A litrowy olej rzepakowy lub słonecznikowy, olala, 3,99 kupując dwa.
7: Intermarché, wszystko, czego dziś chcę.
8: Castorama.
9: Teoria
8: i praktyka.
9: W teorii wykańczenie mieszkania, może wykończyć.
8: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Teraz w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, drzwi zewnętrzne, panele, podłogi drewniane i podkłady. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 15 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: Hej! Leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft!
11: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy 10 czerwca dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych rodzajów czekolady Wedel lub tuńczyka Lisner. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
12: Jest mi niezmiernie przykro, że muszę dzwonić z taką nowiną. Pani pieniądze są zagrożone.
13: Jak to zagrożone? To czemu pan mówi, że mam się nie denerwować?
12: Zaraz wszystko wyjaśnię.
14: Nie daj się wkręcić cyberoszustom. Wykorzystaj wolne chwile. Posłuchaj kryminalnego serialu Jazgot o Tembanku i przygotuj się na chwyty oszustów. Jazgot znajdziesz na najpopularniejszych platformach podcastowych.
15: Szukasz nowego auta w atrakcyjnej cenie, ale na polskim rynku brak ciekawych egzemplarzy? Zaufaj ekspertom z Flycars i jeszcze dziś zleć sprowadzenie wybranego samochodu z USA. Zapewniamy fachową pomoc na każdym etapie. Skorzystaj z naszych usług importu i odkryj, jak łatwo i szybko możesz mieć wymarzone auto z USA. Znajdź nas w Lesznie, Poznaniu, Wrocławiu, Kaliszu lub na www.flycars.pl. Zadzwoń i umów się na spotkanie. 789 789 514. Flycars.pl. Twoje auto z USA bliżej niż myślisz.
16: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
17: Lidl, to się opłaca.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie, wie, wie.
20: I po reklamie.
21: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
22: Trzeba się przygotować do tego, że taka aura, jaka dzisiaj obowiązywać będzie w Lesznie, towarzyszyć nam też będzie w piątek, w sobotę i w niedzielę, czyli z deszczem, ale też z przejaśnieniami. Będzie chłodno. Dzisiaj 16, 17, 18 na plusie w piątek, w sobotę i w niedzielę. Na drogach w Lesznie póki co spokojnie, szerokości.
21: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin.
23: Zbliża się 6.30, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Burze i ulewy nad Polską najmocniej pada w tej chwili na Mazurach i Podlasiu. Z kolei na południu Małopolski i Podkarpacia obowiązuje alert trzeciego stopnia przed burzami. A coraz mniej Polaków uważa, że należy oddawać długi. Tak wynika z raportu Związku Przedsiębiorstw Finansowych. Za spłatą zobowiązań jest teraz 88% pytanych. To o 3 punkty procentowe mniej niż przed rokiem. Moralnego obowiązku oddawania długów najczęściej nie czują osoby młode.
24: SK Sport News.
23: Koszykarze Legii Warszawa wyrównali stan rywalizacji o złoto Mistrzostwa Polski. W drugim meczu finału stołeczna drużyna wygrała we własnej hali ze Stalem Zielona Góra 104-82. Rywalizacja w finale Orlen Basket Ligi toczy się do 4 zwycięstw. Kolejne 2 mecze w sobotę i poniedziałek w Zielonej Górze. A Hubert Hurkacz odpadł w pierwszej rundzie turnieju w Herzogenbosch. Polski tenisista wygrał pierwszego seta z Martonem Fuczowiczem w dwóch kolejnych. Górą był jednak Węgier, a porażka oznacza, że Hurkacz wypadnie z czołowej setki rankingu ATP.
25: Przepraszam, gdzie grali? Jeszcze raz?
23: Z Herzogenbosch.
25: Jeszcze raz?
23: Już wystarczy.
26: Jan, Kama
27: i Wiktor
26: w Radiu SK.
0: Dzień dobry, witamy raz jeszcze w czwartek. Za kwadrans piątek już jest, super.
1: Ahoj.
2: Jeszcze raz?
0: Nie. Zawody. Jakie zawody są z nami?
3: Siema Eska. Ratownicy medyczni nigdy nie zawodzą. Słuchają was karetce. Pozdro.
2: No, to tam bezpiecznie tylko.
0: Kochamy was.
4: I taka wskazówka dla tych, którzy nie wiedzą. Jak jedzie karetka na sygnale, to trzeba szybko zjechać, a nie wolno.

0: Przypomina mi się odnoce ściśle tajne.
1: Tę piosenka wyjazdu.
0: No, tą piosenką zaczęliśmy i tą piosenką skończyliśmy.
1: To był nasz hymn rzeczywiście.
2: No dobrze, nie o tym, bo co się działo na wyjeździe ściśle tajnym, zostaje na wyjeździe ściśle tajnym.
1: A co się działo na warszawskim balatonie, mowa o jeziorku, to zostaje w jeziorku.
2: Bo co właśnie się wydarzyło? Jakaś ryba.
1: Sprawę tego Suma, który został wyciągnięty, zabrany do samochodu i cała akcja związana z tymi ludźmi, którzy to zrobili?
0: To jest nieliczna sytuacja, kiedy mężczyzna mówi, że taka ryba i faktycznie była taka, bo to był sum gigant.
1: I teraz uwaga, jest plot twist w tej historii. Ten sum podobno przeżył i wrócił do tego jeziorka.
2: Ale czekajcie, ale co sobie samochodem pojeździł? No to przecież jego, prawda? No.
3: Jankes i Wiktor.
4: Reklama.
5: Trwa rekrutacja do przedszkola i żłobka Norlandia Leszno. Oferujemy pobyt dziecka za złotówkę z wyżywieniem. Zapraszamy dzieci i

0: Landia Leszno oraz pod numerem 573 975 480. Jesteśmy przy ulicy Generała Józefa Kustronia 1 w Lesznie. Do zobaczenia!
1: Na sprzedaż lub wynajem nowe lokale usługowe przy szpitalu w Lesznie. pbodeveloper.pl.
2: Wykorzystaj ostatnie dni wiosny, by zadbać o siebie ze swoimi ulubionymi kosmetykami w Biedronce. Bo w Biedronce trwa wielka wyprzedaż kosmetyków. Tylko do środy 24 czerwca twoje ulubione kosmetyki do ciała, włosów oraz produkty do makijażu aż 50% taniej. Tak, aż 50% taniej. Kup minimum 3 produkty objęte promocją, a na każdy z nich dostaniesz 50% rabatu. Szczegóły oferty na biedronka.pl. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
3: Sezon rowerowy w Eurorower otwarty. W ofercie ponad 1000 modeli rowerów dla profesjonalistów, amatorów i dzieci. Ogromny wybór rowerów elektrycznych. Zapraszamy do salonów Eurorower w Lesznie, ulica 17 stycznia 45 oraz we Wschowie, ulica Nowopolna 6. Szczegóły na www.euro-rower.pl. Eurorower, tu jest twój rower.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Urodzinowe pizzobranie w Da Grasso. Pizza 32 cm z napojem za jedyne 37 zł. Zamów na dagrasso.pl.
6: I po reklamie.

0: смешно.
1: Let's get it started in here. And the bass

0: 12 do 7. Happy birthday
1: to you. Jacek, Jacek.
2: SK budzi w urodziny.
3: Kiedyś był Jacek i Placek, teraz jest Jacek i córa. Zaspaliście?
4: No, troszeczkę.
5: No dzień dobry, Jacku, jesteśmy na tej radio SK, cały świat nas słyszy. No witamy, witamy i zapraszamy czas na święto twoje, 40 urodziny.
1: Też na druga połówka napisała nam, że od dzisiaj możesz oficjalnie narzekać na pogodę, mówić kiedyś to było, zasypiać przed końcem filmu i wydawać dźwięki przy wstawaniu z kanapy.
6: O Jezu, jak mnie plecy bolą, jestem taki stary.
5: A wydawać dźwięki, to też nie są takie inne dźwięki, jak się
1: tak,
5: wstaje?
1: Tak, jak wstajesz, ci kolana skrzypią. To tak, co masz to normalnie dźwięki. Na co dzień?
5: Ja pomyślałem o innych dźwiękach.
6: W krzyżu ci strzyka.
1: Jacek, ale żeby była jasność, ona również nam napisała, że nadal jesteś tym samym facetem, w którym się zakochała, tylko podobno tego żółtego sweterka już nie masz. Trochę włosów
4: no,
1: mniej.
4: No nie mam.
6: Tak.
3: I to jest ten moment, Jacek, kiedy ty zaczynasz mówić, przejmujesz antenę i oficjalnie dziękujesz swojej ukochanej. 3, 2, 1, start.
4: No dziękuję mojej ukochanej za niespodziankę. Oczywiście to jest bardzo podobne do niej, że lubi robić takie właśnie niespodzianki. Mhm. Ale no... Nie czuję się jakoś mocno staro, nawet bym powiedział, że chyba coraz lepiej.
1: Dobrze, cieszymy się.
5: Czyli, stronę to
1: czyli aktualizacja weszła. A gdybyś miał faktycznie jakąś aktualizację sobie załadować, to co byś chciał, żeby się tak trochę upgrade'owało u ciebie? Mm.
3: Jest coś, co chcesz poprawić?
4: No może troszeczkę więcej aktywności fizycznej mi się przydało.
5: Dobrze.
6: Nie, no już nie przesadzajmy.
1: Tym oto sposobem, że ona zabierze ci kluczyki do auta i od dzisiaj tylko i wyłącznie na rowerze. Tak. Dokładnie.
5: Słuchaj, no. Prezent mamy dla ciebie jeszcze.
3: Tak jest, mały dylemat, na co wydać stówkę, bo 100 zł wpada na twoje konto.
4: Super, dziękuję.
5: Wszystkiego dobrego, Jacku. Baw się dobrze, fantastycznego dnia tobie życzymy i miłego biegania.
4: Dziękuję, dzięki nawzajem.
5: Za żoną.
4: Pozdrawiam.
5: O Jezu, ale mnie plecy bolą.

0: można żyć bez powietrza, tak.
1: Jankę, zgadza się.
2: Bo ty nic nie wiesz. Marta i Damian podobno poszli na terapię, a i Jacek ma nową dziewczynę.
1: No. O czym mówicie, przepraszam?
0: Jezu, życia nie znasz,
1: człowieku,
0: panie,
1: no. Znowu jakieś takie te programy, takie
2: za dużo ci tłumaczyć. Jankes.
3: Reklama. Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
4: Są rzeczy, które po prostu muszą występować w duecie. Kawa i dobra książka, czy słońce i plaża.
5: Tak samo w moim domu. Najlepszy duet to markiza zewnętrzna, która ogranicza nagrzewanie, i roleta wewnętrzna, która zaciemnia poddasze.
4: Niektóre rzeczy po prostu lepiej działają razem. Kup zestaw markizy i rolety na okno dachowe Velux i zaoszczędź 10%. Dowiedz się więcej na velux.pl.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Cześć, tu Jacek z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801-181-181 lub sprawdź na autoglas.pl.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Wybierz w Play pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
9: Play.
10: Doktorze, syn znowu kaszle.
11: Winny może być kopciuch. Stary piec jest przyczyną groźnego dla nas smogu, który powoduje duszności i infekcje dróg oddechowych.
10: Co mogę zrobić?
11: Zachęcam do wymiany pieca i ocieplenia domu w ramach programu Czyste Powietrze. Można dostać dotację do 100%. To recepta na zdrowie całej rodziny. Wejdź na czystepowietrze.gov.pl.
12: Kampania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Ministerstwa Klimatu i Środowiska, finansowana ze środków Unii Europejskiej, Krajowego Planu Odbudowy i Funduszu Modernizacyjnego.
13: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
14: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką.

0: aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
1: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
2: I po reklamie.

0: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
1: Rowery można odstawić na najbliższy weekend, bo często opady deszczu towarzyszyć nam będą. Jeśli chodzi o pogodę, to będzie też chłodno w Lesznie. Dzisiaj na przykład 16, na plusie tak od 17 do 18 w piątek, sobotę i w niedzielę. Na drogach coraz większy ruch. Najdłużej czekacie tradycyjnie przed dojazdem do Ronda Gronowo od każdej strony.
0: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin.
2: Jest 7, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Policjanci wyjaśniają tragedię na Dolnym Śląsku. W miejscowości Bardo kierowca wjechał na chodnik i śmiertelnie potrącił dwie osoby, mężczyznę i jego 12-letniego syna. Funkcjonariusze na miejscu zbierali dowody i przesłuchali świadków, a sprawca wypadku trafił do szpitala. Marcin Kierwiński zostaje na stanowisku. Sejm odrzucił wniosek PiS o odwołanie ministra spraw wewnętrznych i administracji. Opozycja zarzucała mu chaos w zarządzaniu służbami, niewystarczające działania w sytuacjach kryzysowych oraz spadek zaufania do instytucji państwa. Minister Kierwiński podkreślał z kolei, że wzrosła liczba policjantów, a granica z Białorusią została uszczelniona.
3: Im częściej składacie te wnioski, tym ja wiem, że lepiej wykonuję swoją robotę.
2: A był to drugi wniosek o odwołanie Kierwińskiego, który został odrzucony przez Sejm. Meksyk, RPA. Ten mecz dziś wieczorem otworzy piłkarskie Mistrzostwa Świata. Mundial na stadionach Kanady, USA i Meksyku potrwa ponad miesiąc, a zagra w nim 48 reprezentacji. Wśród nich nie będzie polskiej, mówi Jan Tomaszewski, były bramkarz reprezentacji.
4: Mamy naprawdę najlepszych piłkarzy w historii polskiej piłki. Jeśli chodzi o indywidualne jakieś umiejętności, to mówią eksperci angielscy, światowi eksperci. Ale dlaczego nie gramy? To jest żenujące.
2: A Polaków nie będzie, ale będzie czterech debiutantów. Jordania, Uzbekistan, Republika Zielonego Przylądka i Curaçao.
5: No to bardzo smaczna jest. To Curaçao.
0: SK Leszno. News.
1: Tomek Szymlet. Policja szuka mężczyzn, którzy zaatakowali rodzinę z dziećmi. Do zdarzenia doszło w sobotę wieczorem na Alei Kasztanowej z Rydzyny do Kłody, mówi Monika Rzymełka z Policji w Lesznie.
6: Trzy osoby zostały pobite, a także pokopane przez kilku młodych sprawców.
1: Rodzina wracała z Purtelamu w Rydzynie. Z kolei kościańscy policjanci ustalili złodzieja roweru sprzed dworca kolejowego w Widziszewie. Okazał się nim 38-latek z gminy Śmigiel. Na jego posesji mundurowi znaleźli też inny skradziony jednoślad. Mężczyzna był już wcześniej karany za podobne przestępstwa, więc odpowie przed sądem w warunkach recydywy.
7: I lecimy dalej w czwartek za kwadrans piątek, 2 minutki po godzinie 7.
8: Ach, no właśnie, witamy się z wami. Pamiętajcie o tym, że za momencik to, co kochamy najbardziej, czyli weekend.
7: A na razie pytamy, jakie zawody nie zawodzą, kto jedzie do pracy i gdzie.
9: Cześć, Cieszka, kto nie może zawieść? Oczywiście kierowca z warzywozu, za kierownicą już od trzeciej, ale że dzisiaj luźny czwarteczek, to jeszcze ze dwie godzinki i do domu.
8: Pozdrowienia z Preston. Po bakłażanie i do domu.
7: To po ikonce bakłażana trzeba jeszcze dodać te takie kropelki wody.

0: Hej, to SK, 9 minut po godzinie 7.
1: No to chciałabym teraz powiedzieć coś o moim serdecznym kolegu, Krzysztofie Iwiszu.
0: Kolegu?
1: Kolegu.
0: Daj tego kolegu. Kolego!
2: A Krzysztof Iwisz to najlepszy prezent. A Krzysztof Iwisz jest Boży
1: Zemra. Pamiętajcie, Krzysztof Iwisz to jest bardzo młody człowiek, coraz młodszy, więc on nie musi odmieniać dobrze wszystkich rzeczy. Ale tak zupełnie serio, słuchajcie, Krzysztof Iwisz 3 razy próbował się oświadczyć swojej ostatniej żonie.
0: A czy kiedyś, czy teraz?
1: Nim stała się jego żoną. Okay. No. Wykupił nawet billboard w Warszawie.
0: A to fajne.
1: Ale jego obecna małżonka Asia, no po prostu wzięła była i go nie zauważyła.
0: No nie, w pakiecie z pierścionkiem polecamy jeszcze okulary.

wiesz, jaram jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem, w przeprosinach złożę życzenia urodzinowe.

0: Dzisiaj mamy Międzynarodowy Dzień Zabawy, no to zabawmy się.
1: Siódme wygrywa w Radiu SK.
2: 664-402-302 to jest nasz numer telefonu, pod który można dzwonić, żeby zdobyć nasze eskowe gadżety. Natomiast bardzo ważne, trzymajcie, prosimy, telefon przy uchu, żebyśmy się dobrze słyszeli, inaczej Bogaj będzie rozłączał,
3: no,
2: tak?
3: Nie bądźcie pogłosiarzami.
4: Pewnie, że tak.
3: Pogłosiarzom, mówimy nie.
2: A jak?
4: Szum mnie odstrasza.
2: Jedna sekunda na udzielenie prawidłowej odpowiedzi, no i oczywiście nagrody gwarantowane za dobrą odpowiedź na pytanie numer 7.
3: Wszystko się zgadza, formalności dopełnione, można grać. Dzień dobry.
5: No, dzień dobry, witam państwa.
0: No, witamy pana również. Uwaga, pierwsze pytanie. Z czego robi się marcepan?
5: Z pierników.
0: Nie.
2: Kocham twoje eksperymenty kulinarne.
0: To jest chyba ten słuch, który nas ostatnio chyba zaskoczył, jak pytaliśmy o to, kto gra, jeśli chodzi o Australię, Boże, o Rolanda Garrosa, chyba tak. To ty
3: być
0: byłeś?
3: Boże.
5: Nie, tym razem nie ja, ale i tak wygrałem, bo się dodzwoniłem.
2: Ale no, cieszymy się. Oczywiście pięknego dnia ci życzymy, natomiast na pytanie, z czego robi się marcepan, trzeba powiedzieć, że z prażonych i posiekanych migdałów i drobnego cukru.
6: Dużo cukru, dużo lubimy.
5: Wiedziałem.
2: No,
0: dziękujemy. Dziękujemy, do widzenia. Druga osoba, halo, halo, dzień dobry.
7: Halo, halo, dzień dobry.
1: Drugie.
2: Z kim lub z czym walczył Don Kichot? Lub Kichot, jak niektórzy mówią.
0: A psik!
2: Z wiatrakami.
3: A słuchacz walczył sam ze sobą.
2: Trzymaj się, pięknego dnia.
7: Dzięki, pa.
0: Dziękujemy, no przecież to było oczywiste, no.
3: Fajnie na razie, 100%
0: skuteczność. Aczkolwiek człowiek się dopiero się obudził, jeszcze nie jest po kawie, no, czy przed kawą, no to no, może tak się tak przymulić troszkę.
2: Halo? Oczywiście.
7: Halo, halo.
1: Trzecie.
3: Dzień dobry, witamy serdecznie i od razu pytamy o 3 najpopularniejsze nazwy dla psa na polskiej wsi.
2: W sensie imiona.
3: Jak się
2: jak się wabi?
7: Burek, Fundel i...
2: Hau, hau.
7: Hau, hau.
2: Nie, Reksio, Szarik, Burek.
0: No przecież to było proste. Dziękujemy pięknie, ale dzisiaj czarna seria, dobra, okej. Okay. Teraz będzie czwarte. Dzień dobry, witamy tu Radio SK i siódme wygrywa.
3: Halo.
2: Cześć, cześć. No i mamy czwarte. Dla ciebie już czwarte pytanie. Proszę bardzo.
3: Czy to prawda, że nie ma dzisiaj z nami Wiktora?
0: Pytanie zadał tobie Wiktor. Dziękujemy pięknie, moi drodzy, ale leźmy dalej.
2: Wiktor, nie martw się, popracujemy nad twoją rozpoznawalnością. No. Może w końcu się kiedyś nauczą twojego imienia.
3: Być może.
0: Janka jest kama Wiktor, dzień dobry.
8: Cześć, Kuba z tej strony.
0: Cześć, Kubuś, leźmy.
1: Piąte. Jaką funkcję sprawuje pan Jan Rodzeń, przewodniczący Warszawskiego Klubu Księgarza?
8: Jest przewodniczącym Warszawskiego Klubu Księgarza.
0: Nie bywa.
8: Się obudziłem.
2: Oj, oj. Słuchaj, jeszcze tylko dwa pytania przed tobą. Więc powiedz od tyłu, kobyła ma mały bok.
6: To jest podchwytliwe pytanie.
8: Bok mały ma kobyła.
2: Nie, no, ale ja bym mu uznała. Nie. Bo nie było powiedziane, że po literkach. Powiedział od tyłu.
3: Kobyła ma mały bok od
8: powiedział
3: tyłu.
8: Od tyłu.
3: Kobyła ma mały bok. Uznajemy, czy
2: ja
3: nie?
2: Ja bym uznała.
3: Dobra, niech będzie.
0: Tak, uznajemy. Rzeczywiście. I uwaga, siódme, uważaj teraz. Jesteś gorylem, kłócisz się ze swoją żoną gorylicą. Jak to brzmi?
8: Moja żono.
2: W ogóle polecamy, jest faktycznie w internecie taki filmik, który robi teraz furorę, jak pan goryl...
0: Tak rozmawia, no.
3: Pokłócił się z żoną.
2: Nie, no to żona się z nim kłóciła.
3: A potem siedzi i rozkminia.
2: Po co mnie to było? Słuchaj, fantastycznie, bardzo się cieszymy, że zadzwoniłeś. Cieszymy się, że udało ci się odpowiedzieć na nasze pytania. Bogaj się trochę mniej cieszy, bo on lubi, jak nie odpowiadać.
4: Ale akurat te 3 ostatnie pisał Wiktor.
2: No, i proszę,
3: frontem do klienta.
2: Nasze eskowe gadżety lecą do ciebie, no jeszcze orędzie do narodu.
8: Chciałbym pozdrowić serdecznie moją żonę, nie gorylicę.

0: Niby Zara, a Gratera. Zara Larson i Midnight Sun, 26 minut po siódmej.
1: Za chwilę u nas Marcin Brodzki, zabieramy się za porcję newsów. Proszę być blisko radia, ważne, żebyście byli na bieżąco.
2: No, szczególnie jeżeli jesteście teraz w trasie i będziecie jechać A4, to posłuchajcie, bo są tam utrudnienia.
3: Kama i Wiktor.

0: Reklama.
1: RTV Euro AGD.
2: Jak okazje?
1: To w euro!
2: Emocje rosną!
1: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor TCL 85 cali QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4999. Teraz za 4499 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 latach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Link 4. Masz furę, rozbiłeś furę.
4: AC Link 4.

0: Komfort u agenta lub pod 2274. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Auto Assistance Comfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OWU Twoje auto na link4.pl.
1: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
2: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: 1, 2, 3, 4, 5% na koncie. Powiedz mi, co czujesz?
5: Czuję moc, a moje konto wypełnia zysk. To czas spokoju i korzyści.
6: Tę moc poczujesz w Alior Banku. Otwórz konto oszczędnościowe na start w aplikacji Alior Mobile i zyskaj do 5% w skali roku na 3 miesiące do 200 tysięcy złotych. Spełnij warunki określone w regulaminie promocji Konto oszczędnościowe na start, 9 edycja, dostępnym na aliorbank.pl. Promocja obowiązuje do 30 lipca 2026 roku.
7: Remont, budowa, porządki na magazynie. Potrzebujesz pozbyć się gruzu, złomu lub odpadów? Nowimex zrobi to za ciebie. Podstawiamy kontenery na gruz oraz odpady budowlane i przemysłowe. Odbieramy złom, makulaturę i folię. Szybko, legalnie i ekologicznie. Zadzwoń 603 56 32 07. Odwiedź nas. Konkolewo, ulica Zielona 10 lub na nowimex.com.pl. Zapraszamy.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Ruszyła sprzedaż trzeciego etapu osiedla Ostoja przy Lesie. Nowe mieszkania z idealną lokalizacją blisko natury. Atrakcyjne udogodnienia takie jak ogrzewanie podłogowe, klimatyzacja i zielone patio sprawią, że poczujesz się jak w domu od pierwszego dnia. Sprawdź ostojaprzylesie.pl i wybierz swoje wymarzone mieszkanie od PBO Developer.
10: I po reklamie.
11: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
12: Chyba nikt się nie dziwuje tym, co dzieje się dzisiaj w Lesznie za oknami. Pada deszcz, jest zimno. Było mówione, że tak będzie i proszę bardzo, jest. A ma jeszcze zagrzmieć dzisiaj koło 9:00. Tak mi tutaj wyskakują informacje. Słuchajcie, będzie lepiej w pogodzie. Jutro z przejaśnieniami prawie 20 na plusie. Dzisiaj 17 powyżej zera. To jest maks, na jaki można liczyć.
11: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin.
13: 7.30 to czas na SK News. Marcin Procki. Zapraszam, a zaczynamy od ważnych informacji dla kierowców na Podkarpaciu. Są utrudnienia na autostradzie A4 w Trzebownisku na odcinku między węzłami Rzeszów Północ i Rzeszów Wschód, to w kierunku Przemyśla. Samochód osobowy uderzył w bariery. Zablokowany jest lewy pas, ruch odbywa się prawym. Zamiast plaży, poligon. W Kielcach sporo chętnych do udziału w kolejnej odsłonie programu Wakacje z WOT. Ten jest też sposobem na zarobek, wylicza rzecznik świętokrzyskiej brygady Daniel Woś.
14: Tak, w przybliżeniu otrzymuje kwotę około 7 tysięcy złotych. A później służąc już podczas szkoleń terytorialnych, w weekendy mniej więcej za miesiąc takiego szkolenia plus gotowości do tego szkolenia to jest około 1000 zł.
13: A kolejna szansa na wakacje w mundurze w lipcu.
15: SK Sport News.
13: Piłkarska reprezentacja Portugalii wygrała u siebie z Nigerią 2-1. To w ostatnim meczu towarzyskim przed wylotem na Mistrzostwa Świata w Ameryce Północnej. Cristiano Ronaldo wystąpił w pierwszym składzie. Pewne zwycięstwo w sparingu rozegranym już w Orlando odniosła Anglia, która 3-0 wygrała z Kostaryką. Dziś wieczorem mecz otwarcia mundialu. Meksyk zagra z RPA. Natalia Bukowiecka wróciła do rywalizacji w biegu na 400 metrów. Podczas diamentowej ligi w Oslo Polka zajęła 3. miejsce. Kolejny meeting odbędzie się 19 czerwca w Dausze.
16: Kama i Wiktor. Radio SK.
17: Pół do ósmej, pół do piątku, wszystko się zgadza. Czwartek, 11 czerwca.
18: Czy wam się zgadza z samego rana? Co robicie? Gdzie jedziecie? Gdzie pracujecie?
19: Oczywiście Elbląg. Właśnie jadę z synkiem otworzyć przedszkole, żeby rodzice spokojnie mogli iść do pracy.
20: Szkoda, że nie widzieliście, jak Jankes kiwa głową z aprobatą. Tak, tak, dziękujemy, dziękujemy.
17: Dziękujemy ci, przedszkole.
18: Kolorowe krętki.

Kaleszno. Czułem eska w ten deszczowy czwartek, zaraz piąteczek. Ja właśnie spakowana w delegację jadę do pracy ostatni raz biurowej w tym tygodniu. Także życzę Wam spokojnego czwartku, udanego piątku

0: 7.39. Cieszymy się, że jesteście z nami od samego rana. Samochody, samochody, auta, auta, drogi, drogi.
1: I pojawił się temat przedszkola, przedszkola. Mm-hmm. Okazuje się, że... No właśnie.
2: Czarek, jedziesz do przedszkola?
3: Nie ma przedszkola.
2: Dziękujemy bardzo.
4: Nie ma przedszkola.
5: No właśnie, że jest przedszkola.
1: Nie ma przedszkola.
6: Jak nie ma przedszkola, to rodzice jest. Nie mają wolnego. To no prawda. Ale na momencik zabieram was na wycieczkę do Niemiec. Mhm. Tam, proszę państwa, pewien Niemiec pobił rekord w jedzeniu miodu.
1: Są takie zawody?
4: Zawody no. W jedzeniu miodu? Mhm.
1: Okay. Kto więcej, kto szybciej?
6: Wciągnął ponad kilogram w jedną minutę.
1: Oż ty.
4: A to tak się musiało mocno kleić, rzeczywiście.
1: To było duże, co nieco.
7: Jankes. Jankes. I Wiktor.
8: Reklama.
9: Amica Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z naszych promocji na wybrane urządzenia AGD marki Amica. Na przykład pakiet usług objęty promocją za złotówkę, a kupując piekarnik wraz z płytą zmywarka za złotówkę. Sprawdź produkty objęte tymi promocjami, a także pozostałe promocje w ramach Amica Days. Takie okazje tylko do 15 czerwca. Szczegóły w tym regulaminy promocji w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
10: Już 19 i 20 czerwca w sercu Warszawy. Wydarzenie, którego nie możesz przegapić. Warszawskie Targi Obronne w centrum Expo 21. Przyjdź i poznaj rozwiązania, które wpływają na bezpieczeństwo. Twoje i twojej rodziny. Technologia, sprzęt, eksperci. Kup bilet na warszawskietargiobronne.pl. Partnerzy strategiczni wydarzenia Orlen S.A. i Polska Grupa Zbrojeniowa S.A.
11: Będzie się jadło. W pizzerii Koloseum zawsze coś dobrego. Spróbuj naszych bestsellerów. Pizza Szaman, grillowany kurczak, wiejska prosciutto. Do tego codziennie dostępna oferta 2 plus 1 gratis. Pizzeria Koloseum, ulica Armii Krajowej 15. Telefon 526 24 34. Jedz, pij, żyj!
12: Rekrutacja do przedszkola i żłobka Norlandia Leszno. Oferujemy pobyt dziecka za złotówkę z wyżywieniem. Zapraszamy

0: Irlandia Leszno oraz pod numerem 573 975 480. Jesteśmy przy ulicy Generała Józefa Kustronia 1 w Lesznie. Do zobaczenia!
1: Skład kamienia naturalnego w Lasocicach zaprasza. Oferujemy bardzo duży wybór kamieni ozdobnych, polecamy grysy w bogatej kolorystyce oraz piasek kwarcowy i keramzyt. U nas znajdziesz także parapety i schody na wymiar z kamienia lub konglomeratu. Wszystko w konkurencyjnych cenach. Prowadzimy sprzedaż detaliczną i hurtową. Zadzwoń 698 98 20 21 lub przyjedź Lasocice, ulica Święciechowska 19. Skład kamienia naturalnego w Lasocicach. Więcej na kamienieleszno.pl lub na Facebooku.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Grill już rozpalony? Bo my jesteśmy gotowi. W sklepach firmowych Słomiński 1904 wrócił pełny asortyment grillowy. Kiełbasy, karkówki i grillowe specjały z polskiego mięsa z naturalnymi przyprawami i według receptur, które znamy od ponad 120 lat. Słomiński 1904. Tradycja, która smakuje przy każdym grillu.
4: I po reklamie.

0: 11 minut do godziny 8. Mamy sygnał kolejowy, czy nie mamy? Mamy, oczywiście, że mamy.
1: O. Jeszcze raz serdecznie przepraszamy za utrudnienia w podróży.
2: Nie ma problemu.
3: A dzisiejszym utrudnieniem będzie Nosel.
4: Nosel wkręca. Nosel wkręca. Nosel wkręca w Radio SK.
5: Dzień dobry.
2: Chłopcy, Kamenika po tej stronie. Telefony z działu reklamacyjnego. Ja bym chciała porozmawiać z panią Martyną. Mhm. Ukoleję państwo po tej stronie, dział reklamacji. Proszę pani, dostaliśmy reklamację na opóźnienie 130-minutowe pociągu. Proszę mi powiedzieć tam, jakie pani ma roszczenia, bo dwie sprawy muszę z panią tutaj załatwić, żeby uwzględnić, proszę pani, reklamację.
5: Chciałabym zwrot za bilet. Aha. Które tutaj opłaciłam.
2: Bo wie pani co, zwrot by był, ja bym uwzględniła reklamację w przypadku, gdyby pani mogła mi udokumentować, chyba że pani gdzieś tam ma, wodę mineralną plus wafelek, czyli poczęstunek na czas opóźnienia.
5: Nic nie dostałam takiego.
2: To skąd pani wie, że jest opóźnienie?
5: No bo ja miałam opóźnienie. Było opóźnienie.
2: Jakby
5: no
2: było opóźnienie, to by poczęstunek był, proszę pani. I na podstawie
5: no
2: tego
5: to nie
2: my już...
5: dostałam.
2: No to na podstawie tego my już wiemy, że było opóźnienie i uwzględniamy reklamację.
5: Na jakiej podstawie nagle teraz nie miałam opóźnienia z uwagi na to, że dostałam wafelka, jakby.
2: No bo każde opóźnienie równa się, proszę pani, poczęstunek, zgodnie z przepisami prawa. I jeżeli ten poczęstunek jest, to my wiemy, że jest opóźnienie.
5: No ale przecież mają państwo rozkład, wiedzą państwo, ile było opóźnienia i że pociąg się spóźnił, ten, na którym byłam.
2: No to więc proszę udokumentować, proszę pani, butelkę wody plus wafelek i my będziemy wiedzieli, że to jest opóźnienie.
5: Nic nie dostałam, nie miałam żadnych informacji.
2: No więc chce pani wyłudzić, proszę pani, reklamację teraz, tak?
5: No ale przecież było opóźnienie, macie wszystko to w swoich systemach.
2: To może inaczej, proszę pani. Dałaby pani radę, proszę pani, zdobyć w jakimś pociągu, proszę pani, wafelek plus wodę i udokumentować to nam? Ja bym, proszę pani, przetrzymała pani reklamację jeszcze tydzień na dostarczenie tego elementu i wtedy bym ewentualnie uwzględniła.
5: Ale ja mam kłamać i pójść na jakiś inny pociąg i dostać wafelek i wodę.
2: Ja pani mówię, jak to inni ludzie robią.
5: Ale ja tak nie chcę robić, bo ja nie zależy mi na takim czymś. To nie jest, nie jestem...
2: No to bez dokumentacji, proszę pani, bez dokumentacji wafelkowo-butelkowej ja pani tego nie uwzględnię.
5: No ale w tym momencie będę kłamać i jeszcze ma pani większą podstawę do tego, żeby jeszcze mi bardziej...
2: Proszę pani, to zostanie między nami, ja tylko pani powiedziałam, jak to inni ludzie robią.
5: Dobrze, ja to przemyślę i odzwonię do pani.
2: To może Rafał by pani w tym pomógł?
6: Cześć Martyna, zostałaś wkręcona w Radiu SK.
5: Okej. Okay. No dziękuję bardzo.
4: Nosel wkręca w Radiu SK.
0: Czekam na wasze zlecenia na sk.pl.
7: Szyny były złe, a podwozie też było złe. Dłoni

0: Macie młodości.
1: Mamusiał się odezwać i jest. Macie Musiałowski w Radiu SK, 6 minut do godziny 8.
2: To jest ten aktor z tych aktorów?
1: Blisko nie. Byłeś, ale nie? Znam Maćka Musiała.
2: Słuchajcie, za chwilę 5 słów, 5 stów, czyli szansa na gotówkę żywą, tylko trzeba połączyć się mózgowo z Kamą, z Jankesem albo ze mną, dopasować słówka, no i potem liczyć na pieniążki.
3: Faktycznie, za każde dobre skojarzenie będziemy płacili stówkę, a mamy 5 stów do wydania. Natomiast najpierw musicie się zgłosić. Zgłaszacie się na jaskowym messengerku, wysyłając nam wiadomość ze swoim numerem telefonu. I uwaga, we wtorek były ładne widoczki, to może teraz brzydkie widoczki.
4: Tak, zgłaszajcie się brzydkimi widoczkami, chętnie przyjmuję wszystkie na messengerze.
2: I ktoś znowu wyśle zdjęcie Kamy? Nie powiedziałem tego. 5 stów.
5: Autopromocja. Cześć, tu Sławomir Peszko. Mam dla was coś naprawdę.
6: Sławek, spokojnie, powiedz, o co chodzi.
5: Chodzi o to, że w Radiu SK będziecie mogli...
6: Aha, a co, można wygrać?
5: No wiem, co do wygrania jest.
6: Dobra, czyli na razie nic nie wiadomo.
5: Dokładnie, ale będzie się...
7: Wkrótce w Radiu SK. SK Karniaki K.
5: Strzelisz coś?
8: Autopromocja. Reklama.
9: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
10: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
11: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
12: Kaufland jest fresh. Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku polska sałata masłowa tylko złoty 79 za sztukę z Kaufland Card Extra. A arbuz ze skrzyni jedynie 2,49 za kilogram. Tak, arbuz ze skrzyni jedynie 2,49 za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
13: Radio SK oraz wójt gminy Buczek zapraszają na 10. Krajowe Święto Truskawki w Buczku wraz z SK Music Tour. 20-21 czerwca. Plac przy ulicy Parkowej. W sobotę wystąpią Dżamal, Mesaja i Piersi. W niedzielę zagrają Julia Żugaj, Kuba i Kuba i Kleo.
14: Partner wydarzenia Województwo Łódzkie.
13: Organizator gmina Buczek oraz Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Buczku.
15: Odkryj zachwycające SUV-y Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
16: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Teraz aż 70% rabatu na drugą tańszą płytę CD i winyle z wybranej oferty. Miksuj je dowolnie między gatunkami. I do 70% zniżki na wybrane zabawki. Tak, aż 70%. A na Empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
17: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku rollercoasterów numer 1 na świecie. Tylko teraz rodzinna promocja 3+1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl i zaplanuj wakacje już dziś.
18: Urodzinowe pizzobranie w Da Grasso. Pizza 32 cm z napojem za jedyne 37 zł. Zamów na dagrasso.pl.
19: To będzie ostatnia reklama.
20: Link 4. Masz furę, rozbiłeś furę. A C-Link 4.

0: agenta lub pod 227-4. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Auto Assistance Comfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OWU Twoje auto na link4.pl.
1: I po reklamie.

0: 11, maksymalnie dzisiaj 17 stopni powyżej zera. Co do sytuacji korkowych, widzę, że tutaj mocno na czerwono wyjazd z Zatorza w kierunku Wilkowickiej, potem sama Wilkowicka w kierunku Ronda Gronowo. No tam na pewno poczekacie.
1: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin.
2: Jest 8, to czas na SK News. Marcin Procki, zapraszam. A na początek tragiczny wypadek w Łódzkiem. Na Krajowej 70 w Arkadii niedaleko Łowicza doszło do zderzenia busa i samochodu ciężarowego. Jedna osoba nie żyje, a 5 zostało rannych. Na miejscu cały czas pracują służby ratownicze i prokurator, a policja wyznaczyła objazdy drogami lokalnymi. Prezydent w niedzielę poleci do Stanów Zjednoczonych. Karol Nawrocki otrzymał zaproszenie na urodziny Donalda Trumpa. Szczegóły ustala reporter SK Michał Skolimowski. Michale, co wiemy o tej wizycie?
3: Będzie miała charakter nieoficjalny. Szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz, który będzie towarzyszył prezydentowi, przekazał, że Karol Nawrocki leci do Stanów Zjednoczonych na zaproszenie Donalda Trumpa i weźmie udział w zorganizowanej w Białym Domu gali UFC, czyli gali mieszanych sztuk walki. Ma ona upamiętnić 250. rocznicę powstania Stanów Zjednoczonych i uczcić Dzień Flagi, ale będzie też częścią obchodów 80. urodzin prezydenta Donalda Trumpa. Wizyta, jak czytamy, będzie też okazją do rozmów w zakresie bezpieczeństwa i relacji dwustronnych.
2: A według naszych informacji Karol Nawrocki spędzi za oceanem 2 dni. Teraz ważna zmiana przepisów dla kierowców. Kupując używany samochód, nie musimy już zdejmować tablic rejestracyjnych i iść z nimi do urzędu, mówi Maciej Kulka, ekspert do spraw przepisów drogowych.
4: Jeżeli państwo kupujecie samochód i nie zamierzacie zmienić tablic rejestracyjnych, to w tym momencie nie musicie podczas rejestracji tych tablic do Wydziału Komunikacji zanosić, pod warunkiem, że tablice są czytelne, oznakowane i podpisujecie oświadczenie, że spełniają warunki, i to ułatwia życie.
2: A zmienione przepisy dotyczą osób rejestrujących używane samochody zarejestrowane wcześniej w Polsce.
1: SK Leszno News.
0: Tomek Szymlet. Żużlowcy w Ogólni Leszno rozpoczynają rundę rewanżową. W piątek o 20:30 Byki podejmą u siebie ekipę z Torunia. Walka toczy się o 2 punkty meczowe oraz niezwykle cenny bonus, bo w pierwszym meczu Torunianie wygrali zaledwie 2 punktami. Oba zespoły pojadą w najsilniejszych składach. 9 imprez sportowych i kulturalnych w ramach aktywnego lata nad Jeziorem Górznickim. Gmina Krzemieniewo opublikowała letni harmonogram. Od czerwca do końca sierpnia nad wodą odbędą się turnieje plażowe, wyścigi kajaków, zawody strażackie oraz kino plenerowe.
5: Jankes.
6: I Wiktor.
7: I Wiktor.
5: W Radiu SK.
8: Dzień dobry, cześć, siemano, jest 8 rano, konkretnie 2 po.
9: Jest 20 rano.
8: A to za chwilkę.
10: No właśnie, a za chwilkę u nas 5 słów, 5 stów. Ostatnia chwila na to, żeby się zgłosić do naszej zabawy na eskowym Messengerze.
8: A wy teraz, zapraszamy. Co robicie teraz?
11: Cześć, SK. Nauczycielki przedszkola nie zawodzą. Właśnie jadę do pracy i dzisiaj idziemy na wycieczkę. Pozdrawiam.
8: I słychać, że deszcz pada.
9: Co się robi na takiej wycieczce z dziećmi?
12: Przelewa się wodę z lewej na prawą. Proszę bardzo.
10: Chyba i mokne.

0: Pamiętam, jak Dua Lipa no, odwołała swój występ na festiwalu w Gdyni. To wtedy wyszedł tako i śpiewał ten utwór, ale w wersji polskiej. To dopiero był hicior. Takie były czasy.
1: Pięć słów, pięć stów.
2: Ciekawe, czy będzie wśród tych pięciu słów na przykład tako i trzeba będzie dopasować coś do tego.
0: Co byś powiedziała, Kama?
3: Ja bym powiedziała, że jestem głodna, ale miło, że pytasz.
0: Tak od razu Hemingway!
2: Dzień dobry, kto przy telefonie, kto się z nami bawi? Witamy serdecznie.
4: Cześć, z tej strony Klaudia.
2: Klaudia jest osobą, która znajduje się na najbrzydszej stacji benzynowej w kraju, bo Bogaj prosił o brzydkie zdjęcia i dostaliśmy zdjęcie stacji.
3: A dokładnie dostaliśmy zdjęcie cen paliw.
4: Dokładnie tak.
3: Ojejku, Klaudia, to w takim razie, żeby cię nie bolało, to postaramy się zdobyć 5 stów dla ciebie. Najpierw powiedz, kogo z naszej trójki wybierasz? Masz do wyboru Jankesa, Wiktora lub Jankesa?
4: Wiesz co, Kama, wybieram ciebie.
0: I to nam się podoba! Dokładnie! Kama!
3: Ja osiwieję przez was wszystkich, ja się tak
0: ale
3: stresuję za każdym.
0: Ale 4 stówy dziewczyna wygrała.
2: Jesteś gwarancją.
4: Ja też! No,
2: jesteś gwarancją. Dobrze, pieniędzy.
3: Klaudia, to my nie siwiejmy, w takim razie lepiej się poznajmy.
0: Wiesz, ja mam długów? Wiesz, ja mam kredytów?
3: Klaudia, opowiedz mi, do jakiej pracy codziennie chodzisz?
4: Ja pracuję w sprzedaży i aktualnie właśnie jestem w drodze do pracy z moją 3-letnią niespełna córką w foteliku z tyłu pod żłobeczkiem.
3: No to cudownie, w takim
0: ale
3: razie
0: całujemy. Ale z córką jakiś towar?
4: Proszę?
2: Czy córka w tym biznesie bierze udział?
4: Tak, oczywiście, tak.
0: Wprowadza 8 stów do firmy.
3: Chciałam się zapytać o twoje hobby, ale jak powiedziałeś, że masz 3-letnią córkę, to domyślam się, że czasu na hobby nie masz żadnego.
4: Raczej moje hobby jest podobne do twojego, więc chodzę na siłownię, jeżdżę na rowerze, trochę biegam.
3: Jejku, moi ludzie, ekstra.
2: Dobra, Kama,
3: Klaudia, to
2: wypad,
3: ja wychodzę.
2: Wypad ze studia.
3: Pamiętaj, im prościej,
2: dziękujemy,
3: tym lepiej.
2: Kama, dobra. Kama wychodzi, a my możemy przejść do części zasadniczej.
5: Niech telefon zostawi.
2: Będziemy dopasowywali słówka.
0: Właśnie, Kama, nie słuchaj tam, nie posłuchuj.
2: Czy ona już wyszła na pewno ze studia?
5: No wyszła.
2: Czy na pewno już nie słyszy?
0: Dobra. O, jest okej. Dobra, mamy. No dobra, to co, gotowa?
4: Tak, jak najbardziej.
0: Pierwsze słowo.
2: Ogłoszenie.
4: Reklamowe?
0: Mhm. O, to ładne.
2: No, fajne.
0: Uwaga, lećmy dalej.
2: Drugie słowo.
0: Partner.
4: Biznesowy.
0: No to też fajnie, ładnie, może tak być, no.
2: Trzecie słowo to ćma.
4: Noc.
0: Dobra jest. Uważaj, figura.
4: Szachowa?
0: Oj, ja bym od razu powiedział Kasia, jakby tak mi się wydaje.
2: I na koniec coś ekskluzywnego, czyli czereśnie.
4: Drogie.
2: Mamy to.
0: To też ładne. Ogłoszenie.
2: Partner. Ćma, figura i czereśnie.
0: Bardzo dobrze. Ogłoszenie reklamowe, partner biznesowy, ćma, noc, figura, szachowa i czereśnie. Drogie to... No tak to wygląda. Za chwilę po króciutkiej przerwie pojawi się Kama. No i zobaczymy, posłuchamy jej skojarzenia. Bardzo dobrze, bardzo dobrze.
1: Pięć słów, pięć stów.
6: Two ships in the night. Teardrops in an innocent ocean. Four walls painted white.

0: macie tu, to okamie, no bo nie ma jej w studiu. Wyszła i dobrze.
1: Pięć słów.
0: Ale Klaudia jest za to z nami. Dzień dobry.
2: Jestem, dzień dobry, cześć.
3: Zabawa pod tytułem Pięć słów polega na tym, że my podajemy pięć słów, wy je kojarzycie, później jedna z nas, jedna z osób, która tutaj siedzi w studiu albo wychodzi właśnie, kojarzy tak samo. Im więcej tych samych słów, tym więcej kasy.
0: No i przypomnijmy, Klaudia, przed chwilą dla tych, którzy się dopiero włączyli, na ogłoszenie powiedziałaś?
2: Reklamowe.
0: Partner.
2: Biznesowy.
0: Ćma.
2: Noc.
0: Figura.
2: Szachowa.
0: I czereśnie.
2: Drogie.
3: Wczoraj jadłem, ale tyle kosztowało, że kupiłem sobie na sztuki. Kama wchodzi, halo, dzień dobry.
0: Chodź, Kama.
3: Kama, chodź, zapraszamy oczywiście.
0: Dobrze, że takie mamy grube drzwi w tym nowym studiu.
3: Klaudia, żeby cię wzmocnić, powiedziała, jeśli nie zgarnę trzech stów, znajdę Kamę. No tak, żeby cię, wiesz, tak trochę, no.
4: Janka, spożyć trzy stówy.
2: Albo z cztery od razu.
4: No.
3: Albo pięć.
0: Kama, pierwsze słowo, które musisz mieć zgodne z Klaudią, to ogłoszenie.
4: Klaudia,
2: na
4: czy
2: pewno
4: to,
2: wiesz.
4: Czy to będzie takie związane z tym, że potem jest mąż i żona?
2: Nie. Tak jak czasami w radiu, jak jest pauza.
3: O nie, no po takiej odpowiedzi to bez sensu. Ale no możemy iść tą drogą, no.
4: No dobra, to strzelam.
0: No, dawaj.
4: Ogłoszenie, reklama?
5: No słowo się nie zgadza tak naprawdę.
4: Reklamowe?
3: No, no. Tak! Ogłoszenie reklamowe.
4: Bo w urzędzie skarbowym powinni zatrudnić. Wiesz, ty taki skrupulatny
0: jesteś. Klaudia, dostajesz żółtą kartkę za łatwe podpowiadanie.
3: Ale niełatwo.
0: Uwaga, Kama, drugie słowo.
3: Partner.
5: Bez podpowiedzi.
0: Partner.
2: Jestem cicho.
4: Czy tutaj będzie właśnie coś związane z drugą połówką płci męskiej?
2: Nie, absolutnie.
0: I to tyle z podpowiedzi.
4: Dobrze, to czy coś jest związane z twoją pracą?
2: Tak.
4: Handlowy?
3: Ajajajajaj. Ale blisko było.
0: Biznesowy. Ale dobra, słuchajcie, stówę mamy, lecimy dalej po kolejną.
4: Ja bym uznała.
0: Ja nie.
2: Ja też.
3: To sobie róbcie inne radio.
0: Trzecie słowo, proszę o skupienie, to jest ćma.
3: Ćma.
0: No.
2: Kurczę.
4: No. Rzuć mi jakąś tutaj transfę ratunkową.
3: Jak cię wspiera, wiesz?
4: Urocze. Dziękuję ci, Klaudia. Musisz jakąś transfę ratunkową mi rzucić.
0: No pomyśl sobie, ćmy, no. Co to są za zwierzęta?
3: Zwierzęta.
4: No, nocne takie, no. Latające. No.
0: Czyli odpowiedzią jest co?
4: Nocna.
0: Ćma.
4: Latająca, nocna.
2: Prawie,
0: to też jest podpowiedź.
3: Ostatecznie. Ćma, Kama, dawaj, ćma.
0: Jakie jest twoje słowo? Co mam zaznaczyć?
3: Kama, nie patrz na mnie, bo wiesz dobrze, że ja tobie nie podpowiem.
4: No ja wiem, no dlatego tak się wpatruję w Wiktora, no.
3: Wiktor, nie mrygaj tymi oczami.
0: Jak zamykam oczy, to jest?
4: Ciemno.
3: Jezus. Ale wy się rozumiecie bez słów.
0: No. Noc, to było to hasło. Noc.
4: O Jezu, powiedziałam nocna, mówiłam nocna.
3: Tyle tych rzeczy, że wiesz, no to nie była ostateczna odpowiedź.
0: Nie uznajemy tego.
3: Uwaga, no, lećmy dalej.
0: Czwarty wyraz i szansa na drugą stówę. Figura.
2: Na pewno wiesz.
4: No dobra, ale to teraz chodzi o to, co się w szkole uczyliśmy?
2: Mm-mm. Chyba nie.
4: Mhm. Okay. Czyli nie, że geometryczna, no dobra.
0: Bardziej w stronę dziadka bym poszedł, wiesz?
4: Dziadka, nie wierzę mu. On dobrze podpowiada, Klaudia?
3: Dobrze, dawaj.
2: Tak, dobrze.
3: Figura,
2: dobrze.
3: Dawajcie, no.
4: Szachowa. Tak?
3: Rewelacja.
0: Ostatnia stuwa.
3: Dziewczyny, macie już dwie stówki, jest okej? Okay. Uwaga, ostatnie słowo, czereśnie.
0: Czereśnie. Dwie stówy na razie. Trzy to będą, jak odpowiesz dobrze na czereśnie.
4: Mhm. To ja bym poleciała w stronę cen. Czy to będzie dobry kierunek,
2: tak,
4: Klaudia?
2: Tak.
4: Że drogie.
3: Tak! I co? Klaudia, mamy dla ciebie informację.
1: Zgarniasz
3: 300!
2: Ale super, dzięki!
0: Ale weszło, dobre.
3: Bardzo ładnie.
0: Klaudia, czy chciałabyś coś przekazać wszystkim innym, którzy są po drugiej stronie głośnika i nie zgarnęli trzech stów tak jak ty?
2: No. Zgłaszajcie się, to było moje was 10. zgłoszenie i w końcu zadzwoniliście.
1: Pięć słów, pięć stów.
0: Mam wrażenie, że teraz każdy będzie zawsze wybierał kamę.
4: Au.
3: No ale jak nas wybiorą, to będą mieli pińców.
4: To się nagrało?

0: królowa razem z nami, królowa popu, czyli Brigida Spears, Baby One More Time.
1: No a za momencik będziemy mówić o tym, co się dzieje po drugiej stronie globu, bo dokładnie w Chinach nasi siatkarze niebawem wygrają.
0: No, po co nam mundial, jak w tę drugą piłkę nam idzie dobrze? Jan,

0: Show.
1: Zgłoś się na SKPL.
2: Na wspólną zabawę zaprasza sponsor konkursu, właściciel parku wodnego Santago. www.santago.com.
3: Autopromocja.
4: Reklama.
5: RTV Euro AGD.
6: Jak okazje?
5: To w euro!
6: Emocje rosną!
5: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor TCL 85 cali QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4999. Teraz za 4499 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 latach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
7: Ze znajomymi jeżdżę do restauracji u Lipowego. Szybkie obiady w pracy jem u Lipowego. Z dziećmi na pyszną kawę i smaczny deser chodzę do Lipowego. Przy trasie do Boszkowa jem obiad u Lipowego we Włoszakowicach. Jadąc z Leszna do Głogowa, zawsze jemy obiad u Lipowego we Wschowie. Restauracja u Lipowego. Wschowa Henryka Wieniawskiego 19. Przy drodze krajowej nr 12. Włoszakowice, ulica Karola Krupińskiego 2. Musicie tu być.
8: Wiadomo, że gdy niskie ceny są w grze, to masz wsparcie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie wędzone łososie Marinero. Drugi tańszy produkt 60% taniej. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. A wszystkie paczkowane parówki, kabanosy i kiełbasy Tarczyński. 2 plus 1 gratis. Limit dzienny 6 opakowań. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Do tego lody familijne Grycan od 900 do 1100 ml. 1 plus 1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
9: Masz problem z filtrem cząstek stałych? Firma Ekologiczne Auto Skrzywienia gwarantuje najskuteczniejszą regenerację DPF-ów popartą 10-letnim doświadczeniem i tysiącami zregenerowanych filtrów. Dostarcz do nas swój DPF lub przyjedź na kompleksową usługę. Odwiedź nas na ekologiczneauto.pl lub zadzwoń pod numer 602 100 082. Nie ryzykuj, wybierz nas. Ekologiczne Auto Krzywiń, lider w regeneracji DPF.
10: Marzysz o idealnej kuchni? Poznańska 6.pl. W Cermax Leszno tworzy meble na wymiar, dopasowane do Twojego stylu. Kuchnie, sypialnie, salony. Od projektu aż po perfekcyjne wykonanie. Nowoczesny design i jakość, którą widać. Zaufaj doświadczeniu i stwórz wnętrze, do którego chce się wracać. Poznańska 6.pl. Cermax Leszno. Wylot z Leszna na Poznań 500 metrów za wiaduktem po prawej stronie. Poznańska 6.pl. Meble tworzone z pasją.
1: To będzie ostatnia reklama.
5: Wielosztuki w RTV.

0: regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: I po reklamie.
2: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
3: Przyszły weekend z temperaturami 30 stopni Celsjusza w cieniu i słonecznie ma być. Ten, który się rozpocznie jutro, zdecydowanie inny. Temperatury nie będą dobijać nawet do 20. Będzie przelotnie padać w sobotę i w niedzielę, bez deszczu w piątek. Dzisiaj do 17 stopni powyżej zera. Jeszcze troszkę popada, ale będą też przejaśnienia.
2: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin.
4: 8.30, to jest SK News, Marcin Procki. Zapraszam. Krajowa 70 w Łódzkiem zablokowana, to po tragicznym wypadku w Mysłakowie koło Łowicza. Bus zderzył się tam z ciężarówką. Zginęła jedna osoba, a 5 zostało rannych. Policja wyznaczyła objazd. Najwyższy, 3 stopień ostrzeżeń przed burzami dla Małopolski i Podkarpacia. W tych regionach Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało mieszkańcom alerty przed ulewami i silnym wiatrem. A polscy siatkarze zaczęli grę w Lidze Narodów. Turniej w Chinach zaczęli od zdecydowanej wygranej 3-0 z Kubą. Biało-czerwoni rządzili w tym meczu na siatce, notując 11 punktowych bloków. A już dziś drugi mecz. O 14 Polacy zmierzą się ze Słowenią, a w piątek czeka ich starcie z Japonią.
5: Jankes, Kama, Kama i Wiktor.
6: Wiktor
5: w radiu SK.
7: Jankes, Krzysztof i Wiktor. Kama.
8: No.
7: Piszą słuchacze, że będą dalej ciebie wybierać.
8: No pewnie, bo ja jestem gwarantem sukcesu.
9: Już nowy przydomek, Złota Kama. A kto z nami? Dzień dobry.
10: Cześć, Jacka. Koleżanka tutaj na antenie wspominała, że już jutro piątek, a ja mam taki fajny tydzień, bo dla mnie jest dzisiaj poniedziałek, wracam po zwolnieniu lekarskim, więc lubię takie tygodnie.
8: No, słychać było ten entuzjazm, słychać.

0: Przepraszam bardzo, która godzina?
1: 37, 8, proszę bardzo.
0: 37 do 8,
2: dziękuję bardzo. Najwyższa pora na to, żeby ogłosić bardzo ważną informację, bo wyciekły pierwsze zdjęcia z planu nowego rancha. Bogaj, to się tak wzruszył, że aż się prawie popłakał.
3: To jest kultowy serial, który oglądają,
0: oglądały i oglądać będą miliony Polaków.
2: No, aktorzy zaczęli wrzucać na Instagrama mnóstwo postów z pierwszego dnia na planie. Pani Ilona Ostrowska się normalnie wzruszyła, rozemocjonowała.
0: Gazety też o tym piszą. Wszędzie trąbią o tym, słuchajcie. No niesamowite.
2: To po prostu trochę jakby nasze dobro narodowe.
3: Tak się trochę nawet rozmarzyłem i jakby człowiek na tej ławeczce posiedział, napił się... Herbaty.
4: I Wiktor.
5: Reklama.
6: 3, 17, 41.
7: Co tak liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
7: O, ja też umiem liczyć.
8: 8, 11. A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: Masz stary pojazd? Każdy ci powie. Złomuj go u nas, w Śmiłowie. Firma Maci. Telefon 733 70 70 70. Złomowanie aut osobowych, ciężarowych, busów i sprzętu rolniczego. Zadzwoń 733 70 70 70.

0: tymczasem w salonie Filman.
1: I jak pani widzi?
2: Widzę wyraźnie nadchodzącą beztroskę.
0: Załóż okulary, poczuj lato. Okulary przeciwsłoneczne z korekcją już od 199 zł. Odwiedź salon optyczny Filman w Galerii Leszno.
3: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Okulary korekcyjne są wyrobem medycznym służącym do korygowania wad wzroku. Podmiotem prowadzącym reklamę jest Filman Spółka z o.o. Lista producentów produktów objętych ofertą znajduje się pod adresem filman.pl/info/producenci.
4: Trwa rekrutacja do przedszkola i żłobka Norlandia Leszno. Oferujemy pobyt dziecka za złotówkę z wyżywieniem. Zapraszamy dzieci i

0: Landia Leszno oraz pod numerem 573 975 480. Jesteśmy przy ulicy Generała Józefa Kustronia 1 w Lesznie. Do zobaczenia!
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Haier, podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2999 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: 22 urodziny Kodano. Teraz wszystkie okulary korekcyjne aż 70% taniej. Przyjdź do salonu Kodano Optyk i odbierz 70% zniżki na swoje wymarzone okulary. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów i regulamin akcji dostępny w salonie. Podmiot prowadzący reklamę Kodano Optyk.
6: I po reklamie.

0: Daj to mnie. 13 minut do 9. Sean Paul.
1: Ach, wszystko się zgadza. Słuchajcie, no to już dzisiaj Shakira rozpali mundial. Shakira będzie śpiewała na otwarciu, jeśli chodzi o mundial tegoroczny.
0: Właśnie, mundial mamy. Jakoś w ogóle nie czuję tego klimatu.
2: Ty, nie uwierzysz. Ja też nie.
0: O, proszę. No.
1: Słuchajcie, ale są niesamowite historie. No takie historie w futbolu kocham najbardziej. Reprezentacja Curaçao.
0: To jest takie coś do picia.
1: Tak, jedzie na mundial. Przyjechała na mundial. Zapisuje się tą sytuacją w dziejach najbardziej prestiżowej imprezy sportowej świata.
0: I oni się dostali, a my się nie dostaliśmy,
1: no
0: tak?
1: Właśnie, to karaibska wyspa zamieszkana, przepraszam, przez 160 tysięcy ludzi.
0: Czechy się też dostały, a my nie.
1: No, ale Czechy tak.
2: Ale my mamy morze, a oni nie.
1: No, no to już dzisiaj rzeczywiście, słuchajcie, mecz otwarcia Meksyk RPA, godzina 21:00, będą to pokazywać w telewizorze.
0: Jankę, zapytaj się mnie, czego na tych mistrzostwach na pewno nie usłyszymy.
1: Słuchajcie, mam do was pytanie, tak teraz mi przyszło do głowy, czego na tych mistrzostwach z pewnością nie usłyszymy.
0: Lewandowski!

0: Jesteśmy gotowi na mundiale. To jest to, pięknie.
1: Przypominamy,
2: 21.
3: Ja
2: dzisiaj.
3: Bardzo,
2: Meksyk RPA.
0: A komu będziemy kibicować w tych mistrzostwach?
3: Wszystkim. I to jest najpiękniejsze, bo nieważne komu będziesz kibicował, i tak wygra.
0: Ja zawsze będę kibicował tym, którzy będą przegrywać w trakcie meczu.
1: O. Ja no dzisiaj ryśkom kibicuję, bo dzisiaj jest Międzynarodowy Dzień Rysia, słuchajcie, w kalendarzu.
0: Rysza? No. Tego rysia?
1: Tego rysia. Tego z klanu i...
4: Wszystkie ryśki to porządne chlopy.
5: Jankes, Kama i Wiktor. Promocja.
6: Legenda. Powróciła w Radiu SK w każdy piątek od 20. Miksują Lost Frequencies, Robin Schulz, Afrojack, James Hype i inni.
7: A punktualnie o 22:00 stery przejmuje sam on.
8: What's up Radio SK, it's Armin van Buuren. I'm super excited to announce that my radio show is returning to Radio SK.
7: SK Remix już w piątek po 20:00
6: i przez cały czas w naszej eskowej apce.
5: Autopromocja.
9: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
10: Bo w Media Expert taniej masz.
11: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
12: Widzisz lusterko na przedniej szybie? Często za nim znajdują się kamery, które dbają o twoje bezpieczeństwo. W Autoglas kalibrujemy systemy, które pomagają widzieć to, czego ty nie zauważasz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
11: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
13: Ale patrz!
14: Ale co?
13: Ale niskie ceny!
15: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
16: A teraz w Lewiatanie mamy ręcznik papierowy Puella Gigarolka. Trzywarstwowy. Tylko 9,99 za sztukę przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody na patyku Maxim. Różne smaki. Jedynie 2,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
17: Sposób na twój dobry dzień?
15: Mamy to w Lewiatanie.
16: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
18: Kto zwalcza ból? Kto?
19: Kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion.
20: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
21: Jedziemy?
22: Dziś ja prowadzę. Prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
23: Od 1 do 15 czerwca Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
24: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
25: Studio Disney i Pixar prezentuje Toy Story 5.
26: Kopelatko w boju.
27: Ty ducha we mnie masz.
25: Wasze ulubione zabawki. Buzz, Woody, Jessie i reszta paczki powracają w kolejnej części kultowej serii Toy Story 5. Tylko w kinach od 17 czerwca.
28: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
29: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku rollercoasterów numer 1 na świecie. Tylko teraz rodzinna promocja 3 plus 1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl i zaplanuj wakacje już dziś.
30: To będzie ostatnia reklama.
31: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
32: Czy można powtórzyć pytanie?
31: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
32: Tak.
31: Brawo!
33: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
34: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
35: I po reklamie.

0: News, Marcin Procki, zapraszam. Trzeci stopień alertów na Podkarpaciu i niespokojna noc w wielu regionach. Przez Polskę przetacza się front z burzami i ulewami. Mateusz Gołębiewski ze szczegółami.
1: Dziś najgorsza sytuacja znów będzie na Podkarpaciu. IMGW wydało ostrzeżenia trzeciego najwyższego stopnia przed burzami w powiecie gorlickim i jasielskim. A ostatnie godziny też nie były spokojne. Otrzymujemy informacje od słuchaczy, że zalania wystąpiły m.in. w Żychlinie i Ozorkowie w Łódzkiem, Zabrzu na Śląsku czy w Krośnie. Na Podkarpaciu, mimo że w nocy padało, strażacy interweniowali tylko 10 razy. Zgłoszenia dotyczyły powalonych drzew na drogach, uszkodzonych przewodów telekomunikacyjnych czy wody w piwnicach. Dziś niestety może być gorzej.
0: Decyzja prezydenta możliwa jeszcze dziś. Ważą się losy orderu Orła Białego Władimira Zełenskiego po politycznej burzy wokół wojskowej jednostki imienia bohaterów UPA. Karol Nawrocki chce odebrania odznaczenia, ale czeka z decyzją, a tak sprawę komentuje rzecznik ukraińskiego MSZ-u Georgij Tychyj. Z przykrością obserwujemy tę eskalację, która, jestem przekonany, budzi jedynie radość w Moskwie. Łączy nas więź z Polską, z naszymi sojusznikami i przyjaciółmi. A Władimir Zełenski otrzymał order z rąk Andrzeja Dudy w 2023 roku. A za oceanem dziś początek piłkarskich mistrzostw świata i pierwsza z trzech ceremonii otwarcia. Te odbędą się w każdym z trzech krajów gospodarzy. Gwiazdą wieczoru w stolicy Meksyku będzie Shakira, a po ceremonii boisko będzie już należało do piłkarzy. W meczu otwarcia zagrają reprezentacje Meksyku i RPA, a pierwszy gwizdek o 21:00.
2: SK Leszno News.
3: Tomek Szymlet, Tornado nad Lesznem, organizatorzy Antidotum Airshow ogłosili, że za tydzień na pokazach pojawi się legendarny Panavia Tornado. To w ogóle będą rekordowe pokazy, mówi Michał Graczyk, prezes lotniska.
4: Spodziewamy się frekwencji około 85 tysięcy.
3: Pokazy już w następny weekend. Cztery pary odznaczono w Lesznie medalami za długoletnie pożycie małżeńskie. Wśród nich byli pan Marian i pani Walentyna, która zdradziła sekret 50-letniego stażu.
5: Łóżko wszystko goi.
3: Uroczystość odbyła się po raz pierwszy w bibliotece ratuszowej.
6: Naprawdę wiele razy w ciągu ostatnich dni usłyszałem: jakoś nie czuję tego piłkarskiego mundialu. No naprawdę to już? I ja się wcale nie dziwię, ale my mamy coś, żebyście poczuli jednak te piłkarskie emocje. O tym dosłownie za chwilę. Alex Warren, Fever Dream będzie na pewno, będzie też Wiktor Waligura, a na początek Margaret. Michu Sapkowski, witajcie, zapraszam.

0: Can't Fight This Feeling, czyli Junior Cardera i Sophie Ellis Bextor.
1: W czasie mundialu możesz ustrzelić nawet 10 tysiaków. SK Karniaki Cup w Radiu SK.
0: Dokładnie tak, a to razem ze Sławkiem Peszko, który jest gospodarzem tego wszystkiego, no współgospodarzem razem z nami, dokładnie tak, już wkrótce rozpoczynamy kompletowanie naszego eskowego teamu, który będzie walczył, w sensie nie wspólnie, ale już między sobą, na PGE Narodowym w wielkim finale 4 lipca o 10 tysięcy złotych, a jako, że gospodarzem zabawy jest właśnie Sławek Peszko, no to pewne jest jedno, że to się skończy karniakami. Nawet jeżeli nikt się nie spóźni, tego możecie być pewni. Szczegóły i zgłoszenia macie na sk.pl. Tak to będzie można poczuć atmosferę mundialu właśnie na antenie Radia SK w najbliższych tygodniach. PZ, Hour i piękny Dom nad Wodą w Radiu SK. Już za moment, a później Kygo i Save My Love.
2: Radio SK. Reklama.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
4: Barbara, kupiłem taniej!
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3249 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
6: Jaka matka taki synek, szlak by to. Przelałeś 7,5 klocka facetowi, którego nawet nie widziałeś na oczy? I co będzie następny? Nigeryjski książę?
7: Uważaj, by nie stracić czujności, również w wakacje. Posłuchaj kryminalnego serialu Jazgot o Dębanku i dowiedz się, jak przygotować się na chwyty oszustów. Jazgot znajdziesz na najpopularniejszych platformach podcastowych.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: Widzisz lusterko na przedniej szybie? Często za nim znajdują się kamery, które dbają o twoje bezpieczeństwo. W Autoglas kalibrujemy systemy, które pomagają widzieć to, czego ty nie zauważasz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
10: Leszno, gotowi na nowość?
11: Tu kot Bella.
10: Miau. Robot Bella już w Bajkolandii. Bella tańczy, Bella animuje i Bella rozkręca urodziny.
11: Bella lubi pizzę i dobrą zabawę.
10: Urodziny, obiady rodzinne i domowa atmosfera w jednym miejscu. Bajkolandia. Leszno, Wolińska 21B.
12: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty. Oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody.
13: Skoda.
14: Nie czekaj na kryzys. Sprawdź, jak zadbać o bezpieczeństwo swojej rodziny. 20 czerwca przyjdź do hali Expo 21 na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, prezentacje sprzętu Wojska Polskiego i służb mundurowych. Do tego warsztaty z samoobrony, pierwszej pomocy i strzelnica laserowa. To wszystko w sobotę 20 czerwca w hali Expo 21. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się twoje bezpieczeństwo i technologia.
15: Ze znajomymi jeżdżę do restauracji u Lipowego. Szybkie obiady w pracy jem u Lipowego. Z dziećmi na pyszną kawę i smaczny deser chodzę do Lipowego. Przy trasie do Boszkowa jem obiad u Lipowego we Włoszakowicach. Jadąc z Leszna do Głogowa, zawsze jemy obiad u Lipowego we Wskowie. Restauracja u Lipowego. Wskowa Henryka Wieniawskiego 19. Przy drodze krajowej numer 12. Włoszakowice, ulica Karola Krupińskiego 2. Musicie tu być.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Mózg paruje od szarej codzienności? Czas na totalny reset. Wskakuj na rower i ruszaj przed siebie malowniczymi trasami Velo Małopolska. Tatry, Pieniny, rzeki, świetne widoki i absolutny chillout. Jedziesz kompletnie bez spiny, w swoim tempie, robisz fajne foty i chłoniesz wolność. Czysta energia pod kołami. Sieć tras rowerowych Velo Małopolska to doskonały plan relaksu. Sprawdź na rowery.visitmałopolska.pl. Zaprasza Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
18: I po reklamie.

się wszyscy. Coraz więcej wiemy na temat przyszłorocznej zorzy od Dawida Podsiadło. Wiemy, że w każdy zorzowy piątek ma pojawić się Soblem, z którym wcześniej ma wejść do studia i nagrać co nieco. Ale zanim to wszystko, no to oczywiście obrotowy tur od Dawida Podsiadło i nowy materiał, który mamy dostać na jesieni i jego zapowiedź, czyli Na Błysk. Dawid Podsiadło, wesce już teraz.

0: Nicki Minaj na antenie Radio SK. Skoro Starships to statki kosmiczne, to nie można się dziwić, że pojawiła się ostatnio Nicki Minaj właśnie na odpaleniu jednego ze statków Ilona Muska w ramach projektu SpaceX oczywiście. Nicki Minaj, no muzycznie u niej nie za dużo, ale z różnych innych wypowiedzi można wnioskować, że momentami to ona mocno odlatuje. Ed Sheeran is on fire, weste za moment, później Calvin Harris i Dua Lipa. Obiecuję takie duo. Radio
1: SK. Autopromocja. Cześć, tu Sławomir Peszko, mam dla was coś naprawdę.
2: Sławek, spokojnie, powiedz o co chodzi.
1: Chodzi o to, że w Radiu SK będziecie mogli...
2: Aha, a co, można wygrać?
1: No wiem, co do wygrania jest.
2: Dobra, czyli na razie nic nie wiadomo.
1: Dokładnie, ale będzie się...
3: Wkrótce w Radiu SK. SK Karniaki K.
1: Strzelisz coś?
4: Autopromocja.
5: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.

0: pszenny jedynie 2,49 za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Trwa rekrutacja do przedszkola i żłobka Norlandia Leszno. Oferujemy pobyt dziecka za złotówkę z wyżywieniem. Zapraszamy

0: Facebooku Norlandia Leszno oraz pod numerem 573 975 480. Jesteśmy przy ulicy Generała Józefa Kustronia 1 w Lesznie. Do zobaczenia!
1: Szefie, brakuje nam kabla solarnego, profili i uchwytów tych, no, dachowych. Montaż opóźni się o 2 dni.
2: Nic się nie opóźni. Odkąd korzystamy z hurtowni MK Team, wszystko jest na czas. MK Team to hurtownia z pełnym asortymentem dla fotowoltaiki, dostarczająca wysokiej jakości produkty dla instalatorów z całej Polski.
1: A magazyny energii też mają?
2: Oczywiście, są również kompleksowym wykonawcą instalacji fotowoltaicznych. Wejdź na mkteam.pl lub odwiedź na Facebooku i przekonaj się sam.
0: Blisko, wygodnie, wyjątkowo. G-

0: produkty w jednym miejscu. Do tego wygodny podziemny parking. Galeria Starówka. Serce zakupów w sercu Leszna. To będzie ostatnia reklama.
1: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku ser Rycki Edam 135 gramów. Teraz tylko złoty 79 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 6,19. A Jakobs Kronung kawa mielona 500 gramów. Teraz tylko 27,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 45,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: I po reklamie.

Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych. Adresy salonów sprzedaży Dako dostępne na dako.eu. SK

0: Jesteś moim przeznaczeniem? Możemy być legendarni? I takie sformułowania padają w tekście tego numeru. Czy Justin Trudeau, były premier Kanady, mógł się spodziewać, że kiedyś usłyszy takie rzeczy na swój temat? Bo to chyba o nim, co? Katy Perry, Legendary Lovers w Radiu SK tuż przed 10:00. Po 10:00 Andy Dust i Zokaria.
1: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych. Adresy salonów sprzedaży Dako dostępne na dako.eu.
0: Razem z Harrisem.

0: Reklama.
1: Już jest! Zestawomania w MediaMarkt. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Już przy zakupie dwóch produktów taniej o 30% ceny tańszego produktu. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
2: Skrzynia biegów w twoim samochodzie odmawia posłuszeństwa? Zaufaj fachowcom z 20-letnim doświadczeniem. Serwisujemy, naprawiamy, regenerujemy skrzynie manualne i automatyczne z gwarancją. Firma Kistowski. Tworzanki 2. 600 785 190. www.kistowski.shop. Jesteśmy uczestnikami programu Rzetelna Firma oraz laureatem złotych certyfikatów rzetelności. Uwaga! Zajmujemy się również sprzedażą silników regenerowanych i używanych.
3: Dmuchańce Bożkowo. Kolorowe dmuchańce, kłady, wata cukrowa, popcorn i lody. Bożkowo przy wjeździe od strony Leszna, ulica Dworcowa. Wszystkie atrakcje w jednym miejscu z darmowym parkingiem dla 100 aut. Baw tatu Bożkowo. Musicie tu być.
4: Dzień dzieciaka z Łomy gra ta czwarta edycja.
5: Sobota, 13 czerwca od 10 do 15.
6: Wśród darmowych atrakcji czekają na was malowanie limuzyny i gratów, park dmuchańców, kłady, fotobudka 360, piana party,
5: a także byczek Fredek i żużlowcy Unileszno, niesamowite show driftowe, akrobatyka na linie, pokazy kaskaderskie oraz wiele innych atrakcji pełnych emocji.
4: Nie zabraknie również pysznych przekąsek i czegoś na ochłodę.
6: A to wszystko za free!
5: Całe wydarzenie poprowadzi duet
6: DJ Inox
5: i Tomasz Dryła.
6: Spotykamy się w sobotę 13 czerwca na placu Złomuj Grata.
5: Lasocice przy S5, zjazd Leszno-Zachód.
4: Wpadaj do nas!
7: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
8: Barbara, kupiłem taniej!
9: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
10: Sezon rowerowy w Eurorower otwarty. W ofercie ponad 1000 modeli rowerów dla profesjonalistów, amatorów i dzieci. Ogromny wybór rowerów elektrycznych. Zapraszamy do salonów Eurorower w Lesznie, ulica 17 stycznia 45 oraz we Wschowie, ulica Nowopolna 6. Szczegóły na www.euro-rower.pl. Eurorower, tu jest twój rower.
11: Wakacje z rodziną, a może z paczką przyjaciół, albo romantyczny wyjazd we dwoje? W Rainbow w Galerii Leszno mamy dla każdego coś innego. Skuś się na gorące last minute, albo zaplanuj urlop marzeń z wyprzedzeniem. Zwiedzaj, odpoczywaj, odkrywaj. Blisko i daleko. Zajrzyj do Rainbow w Galerii Leszno i zarezerwuj już dziś swoje wymarzone wakacje.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Urodzinowe pizzobranie w Da Grasso. Pizza 32 cm z napojem za jedyne 37 zł. Zamów na dagrasso.pl.
14: I po reklamie.
15: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska

0: W Polsce nielegalnie. Reporterski Mateusz Gołębiewski zna szczegóły. Mateuszu, jak wyglądała ta akcja?
1: Akcję przeprowadzono na początku czerwca i wzięło w niej udział ponad 24 tysiące policjantów w całej Polsce. Wśród zatrzymanych są osoby poszukiwane za najpoważniejsze przestępstwa, m.in. udział w zorganizowanych grupach przestępczych oraz ułatwianie nielegalnego przekraczania granicy obywatelom państw trzecich. Służby podkreślają, że takie akcje przeprowadzone są cyklicznie.
0: Andrzej Poczobut we wrześniu chce wrócić na Białoruś. Taką deklarację działacz Związku Polaków na Białorusi złożył podczas wizyty w Białymstoku. Podkreśla, że chce wesprzeć tamtejsze środowisko Polaków.
2: To, co robię, to robię dla Polaków, którzy mieszkają na Białorusi. Związek Polaków działa i jestem potrzebny dla Związku Polaków.
0: Na Poczobut w białoruskim więzieniu spędził 5 lat. Wrocław ma krasnale, Kraków smoki, a Przemyśl spiżowe niedźwiadki. W mieście jest ich już 28, a w wakacje w ich odnalezieniu ma pomóc mapka.
3: Mapka to będzie bardzo łatwy format, tak zwany kieszonkowy. Będą figurki niedźwiadków i na odwrocie zarys planu miasta z ulicami i zaznaczone będą niedźwiadki, gdzie stoją.
0: Mówi przewodnik turystyczny Marta Kroczek, a mieszkańcy i turyści znajdą takie mapy w instytucjach kultury czy w hotelach.
4: SK Leszno News.
5: Tomek Szymlet. 8 osób zatrzymali w ciągu 2 dni gostyńscy policjanci. 5 poszukiwanych było do odbycia kary więzienia. Wśród nich 49-latka, która za kierowanie pojazdem po alkoholu spędzi za kratkami 69 dni. 3 zatrzymanych to cudzoziemcy, którzy przebywali w Polsce nielegalnie i będą deportowani. Młodzież Unii Leszno wygrała 2 rundę drużynowych Mistrzostw Polski na toruńskiej motoarenie. Sukces Młodych Byków skazał jednak na dalszy plan fatalny wypadek Marcela Juskowiaka. Kontuzjowany 18-latek z powodu złamania obojczyka musi przejść operację.
6: Czwartek, 11 czerwca i fajne granie w Esce po godzinie 10, bo będzie Benson Boone, będzie Jay-Z i Alicia Keys, Thomas Gray również, nowy Gibbs także pojawi się na antenie Radia SK. A teraz Zokaria, 10:03 na zegarach. Michu Sobkowski, witajcie, zapraszam.

0: Thomas Gray i Rumors na antenie Radio SK. Wcześniej Jay-Z, Alicia Keys i Empire State of Mind. Jeden z najbardziej nowojorskich numerów, jakie znam. Jeśli ktoś ma ochotę na jeszcze bardziej nowojorski, to jest Empire State of Mind, część druga na płycie Elements of Freedom od Alicia Keys. A skoro Nowy Jork, no to finały NBA i to, co się stało dziś w nocy, to są niesamowite rzeczy. San Antonio prowadziło w kolejnym spotkaniu, w drugiej kwarcie już 71 do 42. 29 punktów straty, które New York Knicks odrobiło i wygrało i są o krok od mistrzostwa, prowadząc w tej rozgrywce 3 do 1. Niesamowite fragmenty można sobie w social mediach wyhaczyć tego właśnie spotkania. Enrique Iglesias, Pitbull, I Am Chino, Temo Bien w Radiu SK. Za moment później będzie Terry Swims u nas. A ten powrót to największy, najwyższy, najlepszy powrót w historii finałów NBA, jeśli chodzi o odrobienie tych 29 punktów straty.
1: Autopromocja.
2: A gdyby w tym roku zacząć lato w tropikach?

0: Dorzucamy jeszcze 5 stów kieszonkowego.
1: Zgłoś się na SKPL.
2: Na wspólną zabawę zaprasza sponsor konkursu, właściciel parku wodnego Santago. www.santago.com.
1: Autopromocja.
3: Reklama.

0: Taniesz gratis.
1: Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie karma dla kotów Gourmet Gold. Kup 5 puszek, 5 dodatkowych dostaniesz gratis. A ręcznik papierowy Velvet Turbo opakowanie tylko 11,99 lub 1 grosz z kuponem Kaufland Card Extra za 850 punktów. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
2: Jeszcze to spróbuję. Co? Cisnę!
3: A mówiłam, Stachu, kabina to nie guma, nijak jej nie naciągniesz. Trzeba było?
2: Trzeba było, trzeba było. Trzeba było dopasować kabinę do łazienki w salonie Thermax. Jeśli szukasz nietypowej kabiny, to serwisant dokona pomiaru w twoim domu, a ty zamiast zimnego prysznica od żony weźmiesz kąpiel. W salonie Thermax wykonamy wizualizację twojej łazienki w 3D, a przez cały czerwiec do każdej kabiny marki Radaway otrzymasz w prezencie kosmetyk do jej pielęgnacji. Thermax, wyloty z Leszna na Poznań, 500 metrów za wiaduktem po prawej stronie. Thermaxleszno.pl.
4: Czas na nowe mieszkanie w Gostyniu. Osiedle Wichrowa Park. Klimatyzacja, monitoring i rolety elektryczne w standardzie. Komfort, bezpieczeństwo i spokój każdego dnia. Wichrowa Park. Od PBO Developer.
5: Ekonomiczny na przyrodniczym? No przecież! 1 czerwca ruszyła rekrutacja na studia stacjonarne i niestacjonarne na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Proponujemy nowoczesne kierunki studiów, ekonomię oraz finanse i rachunkowość. Rekrutujemy również na kierunki prowadzone w języku angielskim. Studia z przyszłością? Wybierz Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Szczegóły na ekonomicznynaprzyrodniczym.pl.
6: Wiesz, co czuje dziecko, gdy ma przed sobą cały dzień? Że wszystko jest możliwe. We wrocławskim zoo tak jest każdego dnia. Ponad 12 tysięcy zwierząt, jedyne afrykarium w Polsce. 32 hektary przygody w samym sercu miasta. Zacznij dzień tam, gdzie kończy się zwykły świat. Zaplanuj przygodę wcześniej, a tańsze bilety kupisz online na stronie zoo.wrocław.pl. Zapraszamy.
7: 22. urodziny Codano. Teraz wszystkie okulary korekcyjne aż 70% taniej. Przyjdź do salonu Codano Optyk i odbierz 70% zniżki na swoje wymarzone okulary. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów i regulamin akcji dostępny w salonie. Podmiot prowadzący reklamę Codano Optyk.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Nie czekaj na kryzys. Sprawdź, jak zadbać o bezpieczeństwo swojej rodziny. 20 czerwca przyjdź do hali Expo 21 na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, prezentacje sprzętu Wojska Polskiego i służb mundurowych. Do tego warsztaty z samoobrony, pierwszej pomocy i strzelnica laserowa. To wszystko w sobotę 20 czerwca w hali Expo 21. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się twoje bezpieczeństwo i technologia.
10: I po reklamie.

0: Avicii, Hey Brother na antenie Radia SK. Oj, braciszku, siostrzyczku, bo to było tak, że pierwszy straszny film to był rok 2000, później dwójka w 2001, 2003, 2006, piąta część w 2013 roku i od tego momentu mieliśmy przerwę i straszny film, czyli Scary Movie, powrócił w 2026 roku. Nieoficjalnie mówi się na niego, że to jest część szósta, ale tak naprawdę tytuł to jest straszny film. Ze względu na to, jak twierdzą twórcy, że to powrót do formuły pierwszej części, powrót do korzeni, więc sam tytuł bez numeru miał podkreślać nowy początek. Wy ten nowy początek oczywiście możecie zobaczyć z Eską. Zaproszenia do Cinema City na Scary Movie dla was mam, albo SMS-owo 664-402-302, albo oczywiście Eskowy Messenger do waszej dyspozycji. Bledka za chwilę, a później Maneskin wesce.
1: Reklama.
2: Castorama.
1: Teoria.
2: I praktyka.
1: W teorii wykańczenie mieszkania... Ech, może wykończyć.
2: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Teraz w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, drzwi zewnętrzne, panele, podłogi drewniane i podkłady. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 15 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Masz stary pojazd? Każdy ci powie. Złomuj go u nas, w Śmiłowie. Firma Maci. Telefon 733 70 70 70. Złomowanie aut osobowych, ciężarowych, busów i sprzętu rolniczego. Zadzwoń 733 70 70 70. Już 19 i 20 czerwca w sercu Warszawy. Wydarzenie, którego nie możesz przegapić. Warszawskie Targi Obronne w centrum Expo 21. Przyjdź i poznaj rozwiązania, które wpływają na bezpieczeństwo. Twoje i Twojej rodziny. Technologia, sprzęt, eksperci. Kup bilet na warszawskietargiobronne.pl. Partnerzy strategiczni wydarzenia Orlen S.A. i Polska Grupa Zbrojeniowa S.A.
4: No, to jedziemy.
5: Tato, czy dziś ja prowadzę?
4: Jasne, w końcu to Twój dzień.
5: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry.
6: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV Tiggo, które pomieszczą wszystkie Wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
7: Ekonomiczny na przyrodniczym? No przecież! 1 czerwca ruszyła rekrutacja na studia stacjonarne i niestacjonarne na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Proponujemy nowoczesne kierunki studiów, ekonomię oraz finanse i rachunkowość. Rekrutujemy również na kierunki prowadzone w języku angielskim. Studia z przyszłością? Wybierz Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Szczegóły na ekonomiczny-na-przyrodniczym.pl.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Wiesz, co czuje dziecko, gdy ma przed sobą cały dzień? Że wszystko jest możliwe. We wrocławskim zoo tak jest każdego dnia. Ponad 12 tysięcy zwierząt, jedyne afrykarium w Polsce. 32 hektary przygody w samym sercu miasta. Zacznij dzień tam, gdzie kończy się zwykły świat. Zaplanuj przygodę wcześniej, a tańsze bilety kupisz online na stronie zoo.wrocław.pl. Zapraszamy.
10: I po reklamie.

0: Takie fajne granie mam za was tuż przed godziną 11. Ale Farben, René Miller i Body Talk to koniec tej godziny hitów, ale to oznacza początek następnej. Już za chwilę po newsach Damiano Dawid i Born with a Broken Heart.
1: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych. Adresy salonów sprzedaży Dako dostępne na dako.eu.

0: Reklama.
1: Amica Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z naszych promocji na wybrane urządzenia AGD marki Amica. Na przykład pakiet usług objęty promocją za złotówkę. A kupując piekarnik wraz z płytą zmywarka za złotówkę. Sprawdź produkty objęte tymi promocjami, a także pozostałe promocje w ramach Amica Days. Takie okazje tylko do 15 czerwca. Szczegóły w tym regulaminy promocji w sklepach RTV

0: Będzie, będzie się jadło. W pizzerii Koloseum zawsze coś dobrego. Spróbuj naszych bestsellerów. Pizza Szaman, grillowany kurczak, wiejska prosciutto. Do tego codziennie dostępna oferta 2 plus 1 gratis. Pizzeria Koloseum, ulica Armii Krajowej 15. Telefon 526 24 34. Jedz, pij, żyj!
1: Jeszcze to spróbuję. Co cisnę?
2: A mówiłam, Stachu, kabina to nie guma, nijak jej nie naciągniesz. Trzeba było?
1: Trzeba było, trzeba było. Trzeba było dopasować kabinę do łazienki w salonie Cermax. Jeśli szukasz nietypowej kabiny, to serwisant dokona pomiaru w twoim domu, a ty zamiast zimnego prysznica od żony weźmiesz kąpiel. W salonie Cermax wykonamy wizualizację twojej łazienki w 3D, a przez cały czerwiec do każdej kabiny marki Radaway otrzymasz w prezencie kosmetyk do jej pielęgnacji. Cermax, wylot z Leszna na Poznań, 500 metrów za wiaduktem po prawej stronie. Cermaxleszno.pl.
3: Grill już rozpalony? Bo my jesteśmy gotowi. W sklepach firmowych Słomiński 1904 wrócił pełny asortyment grillowy. Kiełbasy, karkówki i grillowe specjały z polskiego mięsa z naturalnymi przyprawami i według receptur, które znamy od ponad 120 lat. Słomiński 1904. Tradycja, która smakuje przy każdym grillu.
4: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Twoje ulubione dni na zakupy.
5: Zamów mokrą karmę dla kota Szeba. 80 saszetek, 19 zł taniej już od 1,44 zł za saszetkę. Allegro Days tylko do 15 czerwca.
6: Mózg paruje od szarej codzienności? Czas na totalny reset. Wskakuj na rower i ruszaj przed siebie malowniczymi trasami Velo Małopolska. Tatry, Pieniny, rzeki, świetne widoki i absolutny chillout. Jedziesz kompletnie bez spiny, w swoim tempie, robisz fajne foty i chłoniesz wolność. Czysta energia pod kołami. Sieć tras rowerowych Velo Małopolska to doskonały plan relaksu. Sprawdź na rowery.visitmałopolska.pl. Zaprasza Iwona Gibas, członek zarządu województwa małopolskiego.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku ser Rycki Edam 135 gramów. Teraz tylko złoty 79 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 6,19. A Jakobs Kronung kawa mielona 500 gramów. Teraz tylko 27,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 45,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: I po reklamie.
10: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
11: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
12: Dzisiaj mamy najchłodniejszy dzień w tym tygodniu w Lesznie. 16 na plusie maksymalnie pokażą termometry. Czy jeszcze spadnie deszcz? Ano około godziny 15 ma zacząć padać, potem do 20. Jutro raczej bez deszczu, z zachmurzeniem umiarkowanym, z 19 na plusie. 20 powyżej zera będzie w sobotę z przelotnymi opadami.
10: Na program zaprasza jego sponsor. Sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
13: Jest 11, zaczynamy SK News, Marcin Procki. Zapraszam, burze i ulewy. Synoptycy ostrzegają, w pogodzie będzie dziś niebezpiecznie. Alerty pierwszego stopnia wydano dla województw zachodniopomorskiego, lubuskiego, kujawsko-pomorskiego, podlaskiego i lubelskiego. W Świętokrzyskiem przez nawałnicę ranna została jedna osoba, na jedący samochód spadło tam drzewo.
14: Kobieta bez widocznych obrażeń została zabrana na obserwację do szpitala.
13: Mówi nam Marcin Żarek ze Straży Pożarnej w Pińczowie. Strażacy interweniowali też przy usuwaniu powalonych drzew i zalanych drogach. Kolejna niespokojna noc w Belfaście. 12 policjantów zostało rannych, a 16 osób zatrzymało.

0: abstrakcja. Przytoczył Uliego Hynesa, który powiedział, że nie jedzie na ten turniej, mimo że ma zaproszenie. To jest mundial dla bogaczy, nie dla kibiców. O ile w Katarze mundial był drogi, to tutaj już jest ekstremalnie drogi.
1: A początek dzisiejszego meczu o 21:00.
2: SK Leszno News.
3: Tomek Szymlet. Gmina Rydzyna kosztem 6,5 miliona złotych gruntownie zmodernizowała stację uzdatniania w Dąbczu, mówi wiceburmistrz Łukasz Bartkowiak.
4: Dzięki tej inwestycji bezpieczeństwo w dostawę wody na terenie gminy Rydzyna zostanie zapewnione.
3: W planach jest teraz remont kolejnej stacji w Kłodzie. Przytulisko dla psów w Poniecu zaprasza w niedzielę na dzień otwarty. Będzie można poznać jego podopiecznych i wyjść z psami na spacer. Będzie słodki poczęstunek, zabawy i stoisko z gadżetami. Będzie też fizjoterapeuta zwierzęcy, który opowie o zdrowiu czworonogów. Wszystko od 12.
5: W tej godzinie muzyczny przegląd gorącej 20 Radia SK, bo na miejscu trzecim Talk to You, czyli Another 54 i Ultra. Zagram. Potem Justin Bieber i Nicki Minaj, czyli Beauty and the Beat, czyli numer 2 z gorącej 20 Radia SK. A rozpoczyna bardzo dobre granie od Damiana Dawida. Born with a Broken Heart. 11:02 na zegarach. A my już wam gramy. Michu Sobkowski.

0: ależ to jest granie. Hit zawsze na czasie na naszej antenie i piękny wehikuł czasu Evanescence i Bring Me To Life na antenie Radia SK. Wehikuł czasu czeka nas też za tydzień już niecały, bo tyle pozostaje do występu The Black Eyed Peas w ramach Warsaw Music Festival. Zresztą to jest impreza trzydniowa w ten weekend, właśnie w przyszłą środę i w kolejny weekend. I ta przyszła środa to jest właśnie spotkanie z Black Eyed Peas, ale nie tylko, bo z Kacperczykami, z Tripsem, będzie też Alien i Mighties i nie tylko. I mamy dla Was w imprezce zaproszenia właśnie na ten dzień festiwalowy. To dziś po godzinie 18, a jutro po godzinie 18 w gorącej 20 Radia SK do zgarnięcia spotkanie z Black Eyed Peas. Meet and greet z zespołem. Zgłaszacie się oczywiście za free na sk.pl. Za chwilę Justin Bieber, Nicki Minaj, tak jak obiecałem, Beauty and the Beat, a później Wesce, coś o Sanach.
1: Radio SK.
2: Autopromocja.
3: Legenda.
4: Legenda.
3: Powróciła.
4: W Radiu SK. W każdy piątek od 20.
5: SK.
4: Lost Frequencies, Robin Schulz, Afrojack, James Hyde i inni.
3: A punktualnie o 22:00 stery przejmuje Sam On.
6: What's up Radio SK, it's Armin van Buuren. I'm super excited to announce that my radio show is returning to Radio SK.
4: SK Release już w piątek po 20:00 i przez cały czas w naszej SK-owej apce.
1: Autopromocja.
7: Reklama.
8: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Łącz dowolnie produkty z różnych kategorii i zgarniaj rabaty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
9: Sezon rowerowy w Euro Rower otwarty. W ofercie ponad 1000 modeli rowerów dla profesjonalistów, amatorów i dzieci. Ogromny wybór rowerów elektrycznych. Zapraszamy do salonów Euro Rower w Lesznie, ulica 17 stycznia 45 oraz we Wschowie, ulica Nowopolna 6. Szczegóły na www.euro-rower.pl. Euro Rower, tu jest twój rower.
10: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
11: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
12: Bo w Media Expert taniej masz.
13: Ze znajomymi jeżdżę do restauracji u Lipowego. Szybkie obiady w pracy jem u Lipowego. Z dziećmi na pyszną kawę i smaczny deser chodzę do Lipowego. Przy trasie do Boszkowa jem obiad u Lipowego we Włoszakowicach. Jadąc z Leszna do Głogowa, zawsze jemy obiad u Lipowego we Wschowie. Restauracja u Lipowego. Wschowa Henryka Wieniawskiego 19. Przy drodze krajowej numer 12. Włoszakowice, ulica Karola Krupińskiego 2. Musicie tu być.
1: To będzie ostatnia reklama.
14: Europrofil zaprasza. Jakie materiały budowlane mamy? Prawie wszystkie. Z nami budujesz od fundamentu po sam dach. W ofercie pokrycia dachowe, ogrodzenia, kostka brukowa, mieszalniki, farby, tynków, narzędzia, elektronarzędzia oraz materiały budowlane każdego rodzaju. Skontaktuj się jeszcze dziś po szybką i darmową wycenę, a potem przyjedź i wybieraj spośród materiałów budowlanych dostępnych od ręki. euro-profil.com.pl. Pelikan koło kościana. Zielona 28. Uwaga! Europrofil to także producent wiązarów dachowych. Indywidualne projekty, szybka dostawa.
15: I po reklamie.

0: Jonathan Pezetilivka na antenie Radio SK i obejmuje noce. Za chwilę wycieczka muzyczna do Skandynawii, konkretnie do Szwecji. Ma Zelmer Love, a później Swedish House Mafia. Wielkie dzięki za wszystkie próby przekonania mnie, że bilety na Scary Movie powinny trafić właśnie do was. Dużo głosówek, dłuższych, krótszych, a wystarczyło tym razem, tak jak Krzysiek, nagrać naprawdę krótką.
1: Łada! Siema SK. Ja bardzo chętnie po bilecik na Scary Movie się zgłaszam. Pozdrawiam.
0: Krzysiek, łaza! Dostaniesz nawet dwa. A co?
2: Yo.
3: Łaza!
4: Autopromocja.
5: Cześć, tu Sławomir Peszko. Mam dla was coś naprawdę...
6: Sławek, spokojnie, powiedz, o co chodzi.
5: Chodzi o to, że w Radiu SK będziecie mogli...
6: Aha, a co, można wygrać?
5: No wiem, co do wygrania jest.
6: Dobra, czyli na razie nic nie wiadomo.
5: Dokładnie, ale będzie się...
7: Wkrótce w Radiu SK. SK Karniaki K.
5: Strzelisz coś?
4: Autopromocja.
8: Reklama.
9: RTV Euro AGD.
10: Jak okazje?
9: To w euro!
10: Emocje rosną!
9: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor TCL 85 cali QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4999. Teraz za 4499 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
11: Żwirownia Włoszakowice Żwirlech zaprasza do skorzystania ze swojej oferty. Posiadamy betoniarnię. Znajdziesz u nas żwir sortowany do tynkowania, murowania oraz podsypkę. Posiadamy ziemię przesianą pod trawę. Ponadto oferujemy roboty ziemne, podbudowy pod hale, obiekty, korytowanie ziemi, podsypka z zagęszczeniem, stabilizacja betonowa, rozbiórki budynków, możliwość wywozu z systemem BDO. Więcej na żwirlech.pl. Żwirlech Głuszak, Włoszakowice, Wolności 15.
12: Skład kamienia naturalnego w Lasocicach zaprasza. Oferujemy bardzo duży wybór kamieni ozdobnych. Polecamy grysy w bogatej kolorystyce oraz piasek kwarcowy i keramzyt. U nas znajdziesz także parapety i schody na wymiar z kamienia lub konglomeratu. Wszystko w konkurencyjnych cenach. Prowadzimy sprzedaż detaliczną i hurtową. Zadzwoń 698 98 20 21 lub przyjedź Lasocice, ulica Święciechowska 19. Skład kamienia naturalnego w Lasocicach. Więcej na kamienieleszno.pl lub na Facebooku.
13: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Łopatka wieprzowa 50% taniej. 7,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 13 czerwca. Cena przed obniżką 15,99.
14: 22 urodziny Kodano. Teraz wszystkie okulary korekcyjne aż 70% taniej. Przyjdź do salonu Kodano Optyk i odbierz 70% zniżki na swoje wymarzone okulary. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów i regulamin akcji dostępny w salonie. Podmiot prowadzący reklamę Kodano Optyk.
15: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Kalafior cena przed obniżką 9,99, a teraz tylko 4,99 za sztukę. I polskie pomidory jedyne malinowe luzem. Cena przed obniżką 16,99. Teraz 5,99 za kilogram.
16: Lidl, to się opłaca.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Wiesz, co czuje dziecko, gdy ma przed sobą cały dzień? Że wszystko jest możliwe. We wrocławskim zoo tak jest każdego dnia. Ponad 12 tysięcy zwierząt, jedyne afrykarium w Polsce. 32 hektary przygody w samym sercu miasta. Zacznij dzień tam, gdzie kończy się zwykły świat. Zaplanuj przygodę wcześniej, a tańsze bilety kupisz online na stronie zoo.wrocław.pl. Zapraszamy.
19: I po reklamie.

Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych. Adresy salonów sprzedaży Dako dostępne na dako.eu.

0: Kuba i Kuba na antenie Radio SK tuż przed godziną 12 i stygnie lato. Ciekawe, czy to lato 2026 to będzie takie lato, które będziemy pięknie wspominać. Pięknie jak na przykład młodość spędzoną w uniwersum Toy Story. Tak, w naszym studiu wyobraźcie sobie, że są, jest chudy i baza astral. No i generalnie jest bardzo mocno Toy Story'owo i przypominam, że SK Toy Story Radio wciąż gra. Jeśli macie ochotę przenieść się i wasze pociechy w świat właśnie Toy Story, no to bardzo mocno polecamy. Wszystko w aplikacji Radio SK oczywiście. Mati Fuciło razem z wami po godzinie 12 i hity na czasie. Selena Gomez, Kill Em With Kindness. Od niego, ode mnie to już wszystko na dziś. Michu Sapkowski, mam nadzieję, że słyszymy się jutro w gorącej 20 Radio SK. Przypomnę, do wzięcia zaproszenia nie tylko na koncert Black Eyed Peas, ale również na spotkanie z artystami. Szczegóły na sk.pl.
1: Radio SK. Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych. Adresy salonów sprzedaży Dako dostępne na dako.eu.

0: Reklama.
1: Dmuchańce Bożkowo. Kolorowe dmuchańce, kłady, wata cukrowa, popcorn i lody. Bożkowo przy wjeździe od strony Leszna, ulica Dworcowa. Wszystkie atrakcje w jednym miejscu z darmowym parkingiem dla 100 aut. Baw tatu Bożkowo. Musicie tu być.
2: Szefie, brakuje nam kabla solarnego, profili i uchwytów tych, no, dachowych. Montaż opóźni się o 2 dni.
3: Nic się nie opóźni. Odkąd korzystamy z hurtowni MK Team, wszystko jest na czas. MK Team to hurtownia z pełnym asortymentem dla fotowoltaiki, dostarczająca wysokiej jakości produkty dla instalatorów z całej Polski.
2: A magazyny energii też mają?
3: Oczywiście, są również kompleksowym wykonawcą instalacji fotowoltaicznych. Wejdź na mkteam.pl lub odwiedź na Facebooku i przekonaj się sam.
4: Blisko, wygodnie, wyjątkowo. Galeria Starówka zaprasza na zakupy. Cukiernia Sowa, Family Pets, Pizza Hut, Sklep Trafika, Apart, Kanal Plus, Orange, Biedronka, Salon Plus, Siłownia Just Gym, Biuro Podróży TUI i inne punkty. Do tego wygodny podziemny parking. Galeria Starówka. Serce zakupów w sercu Leszna.
5: Marzysz o idealnej kuchni? Poznańska 6.pl. W Cermax Leszno tworzy meble na wymiar, dopasowane do Twojego stylu. Kuchnie, sypialnie, salony. Od projektu aż po perfekcyjne wykonanie. Nowoczesny design i jakość, którą widać. Zaufaj doświadczeniu i stwórz wnętrze, do którego chce się wracać. Poznańska 6.pl. Cermax Leszno. Wylot z Leszna na Poznań 500 metrów za wiaduktem po prawej stronie. Poznańska 6.pl. Meble tworzone z pasją.
6: Dzień dzieciaka złomy i gra, ta 4. edycja.
7: Sobota, 13 czerwca od 10 do 15.
8: Wśród darmowych atrakcji czekają na Was malowanie limuzyny i gratów, park dmuchańców, kłady, fotobudka 360, piana party,
7: a także byczek Fredek i żużlowcy Unileszno, niesamowite show driftowe, akrobatyka na linie, pokazy kaskaderskie oraz wiele innych atrakcji pełnych emocji.
6: Nie zabraknie również pysznych przekąsek i czegoś na ochłodę.
8: A to wszystko za free!
7: Całe wydarzenie poprowadzi duet
8: DJ Inox
7: i Tomasz Dryła.
8: Spotykamy się w sobotę 13 czerwca na placu Złomuj Grata.
7: Lasocice przy S5, zjazd Leszno-Zachód.
6: Wpadaj do nas!
9: Nie czekaj na kryzys. Sprawdź, jak zadbać o bezpieczeństwo swojej rodziny. 20 czerwca przyjdź do hali Expo 21 na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, prezentacje sprzętu Wojska Polskiego i służb mundurowych. Do tego warsztaty z samoobrony, pierwszej pomocy i strzelnica laserowa. To wszystko w sobotę 20 czerwca w hali Expo 21. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
10: Urodzinowe pizzobranie w Da Grasso. Pizza 32 cm z napojem za jedyne 37 zł. Zamów na dagrasso.pl.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Leszno, gotowi na nowość?
13: Tu kot Bella.
14: Miau.
12: Robot Bella już w Bajkolandii. Bella tańczy, Bella animuje i Bella rozkręca urodziny.
13: Bella lubi pizzę i dobrą zabawę.
12: Urodziny, obiady rodzinne i domowa atmosfera w jednym miejscu. Bajkolandia. Leszno, Wolińska 21B.
15: I po reklamie.
16: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
17: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
18: Pełne zachmurzenie i wizja opadów deszczu, bardzo realna, koło godziny 15 według synoptyków dzisiaj jeszcze popada. Jutro raczej bez deszczu z 19 na plusie, z przejaśnieniami popada znów, potem w sobotę będzie do 20 stopni powyżej zera.
16: Na program zaprasza jego sponsor, sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
19: Południa, Agata Chruściak, zapraszam. 3 lata więzienia dla kierowcy, który znacznie przekroczył prędkość, rok w zawieszeniu dla tego, który wiózł ofiary wypadku. Jest wyrok za tragedię w Chodlu w Lubelskiem. Zginęły wtedy 3 starsze kobiety. O szczegółach Aleksandra Waszczyńska.
20: Według sądu do wypadku doszło w wyniku nieprawidłowości, które popełnili obaj kierowcy. Ten, który przewoził pasażerki, nie upewnił się wystarczająco, czy może bezpiecznie wyjechać z drogi podporządkowanej i wymusił pierwszeństwo. Drugi natomiast jechał z prędkością 2 razy większą niż dozwolona Ramona, przez co nie był w stanie wyhamować i uniknąć wypadku.
19: Wyrok jest nieprawomocny, a o sprawie było głośno z powodu zamiany ciał dwóch ofiar. Prawie 2000 osób poszukiwanych listami gończymi zatrzymane to w ramach wielkiej akcji Policji i Straży Granicznej. Wpadło 140 obcokrajowców, którzy przebywali w Polsce nielegalnie. W dwudniowych działaniach udział wzięło blisko 650 funkcjonariuszy Straży Granicznej i ponad 24 tysiące funkcjonariuszy Policji. Jeden dzień dla branży, drugi dla zainteresowanych tematyką bezpieczeństwa. Za tydzień, w piątek i sobotę, warszawskie targi obronne. Będzie sprzęt wojskowy, ale nie tylko.
0: Już na samych targach będą punkty rekrutacyjne, zarówno policji, jak i wojska, więc będzie można porozmawiać z rekruterami.
19: Mówi redaktor naczelny Superekspresu Grzegorz Zasępa. Warszawskie targi obronne w centrum targowym Expo 21.
14: Eska Leszno News.
18: Tomek Szymlet. Jutro w Lesznie odbędzie się drugi wielkopolski zlot Pad Portów. To element programu Przyszłość a Ty, promującego wśród młodzieży życie bez używek i uzależnień.
15: Jeżeli rówieśnik mówi, staje się to bardziej wiarygodne.
18: Mówił Grzegorz Jach z Komendy Głównej Policji. Zlot zakończy się w sobotę o 11:00 happeningiem na rynku. Nie tylko akwawit. Miasto oprócz modernizacji pływalni będzie przygotowywać wokół niej infrastrukturę.
21: Przy ulicy Wolińskiej i Kardynała Wyszyńskiego, tak żeby autobusami dogodnie dojechać.
18: Prezydent Grzegorz Rusiecki dodaje, że powstaną m.in. nowe parkingi, by pomieścić wszystkich gości pływalni.
22: Ja wiem, że pogoda nie sprzyja, ale czy

0: trzeci wymiar, dla mnie masz styla. A teraz wyobraźcie sobie, że lecicie właśnie na wakacje, a potem lądujecie w wymarzonym miejscu. I okazuje się, że wasz pilot wcale nie miał licencji. Coś takiego wydarzyło się naprawdę w Kanadzie. Był pan, który latał największymi samolotami świata przez 16 lat dodatkowo. No i przewiózł tysiące pasażerów. A potem okazało się, że miał podrobioną licencję. To jest przypadek, gdy ktoś naprawdę poleciał za daleko. Radio SK. To jest SK, zaraz Kungs.
1: Autopromocja.
2: A gdyby w tym roku zacząć lato w tropikach?

0: Ocean.sk.pl.
1: Na wspólną zabawę zaprasza sponsor konkursu, właściciel parku wodnego Santago. www.santago.com.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Amica Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z naszych promocji na wybrane urządzenia AGD marki Amica. Na przykład pakiet usług objęty promocją za złotówkę, a kupując piekarnik wraz z płytą zmywarka za złotówkę. Sprawdź produkty objęte tymi promocjami, a także pozostałe promocje w ramach Amica Days. Takie okazje tylko do 15 czerwca. Szczegóły, w tym regulaminy promocji, w sklepach RTV.

0: wraz z SK Music Tour. 20-21 czerwca. Plac przy ulicy Parkowej. W sobotę wystąpią Dżamal, Messiah i Piersi. W niedzielę zagrają Julia Żugaj, Kuba i Kuba i Cleo. Partner wydarzenia Województwo Łódzkie. Organizator gmina Buczek oraz Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Buczku.
1: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
2: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Nie czekaj na kryzys. Sprawdź, jak zadbać o bezpieczeństwo swojej rodziny. 20 czerwca przyjdź do hali Expo 21 na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, prezentacje sprzętu Wojska Polskiego i służb mundurowych. Do tego warsztaty z samoobrony, pierwszej pomocy i strzelnica laserowa. To wszystko w sobotę 20 czerwca w hali Expo 21. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
5: Ale patrz!
6: Ale co?
5: Ale niskie ceny!
7: Mamy to od Lewiatanie, tanie!
8: A teraz w Lewiatanie mamy ręcznik papierowy Puella Gigarolka. Trzywarstwowy. Tylko 9,99 za sztukę przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody na patyku Maxim. Różne smaki. Jedynie 2,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
9: Sposób na Twój dobry dzień?
7: Mamy to w Lewiatanie!
8: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.

0: to będzie ostatnia reklama.
1: Ze znajomymi jeżdżę do restauracji u Lipowego. Szybkie obiady w pracy jem u Lipowego. Z dziećmi na pyszną kawę i smaczny deser chodzę do Lipowego. Przy trasie do Boszkowa jem obiad u Lipowego we Włoszakowicach. Jadąc z Leszna do Głogowa, zawsze jemy obiad u Lipowego we Wschowie. Restauracja u Lipowego. Wschowa Henryka Wieniawskiego 19. Przy drodze krajowej nr 12. Włoszakowice, ulica Karola Krupińskiego 2. Musicie tu być.
2: I po reklamie.

0: to Stromae, Allo on Danse. A ja mam pytanie, kiedy ostatnio wylegiwaliście się na plażę? Muszę wam powiedzieć, że bałem się tego słowa, ale udało się. No ale zakładam, że jak wszyscy, ostatni raz na plaży był zbyt dawno temu. Więc teraz wyobraźcie sobie, że moglibyście to bardzo łatwo zmienić. Wrzucić na luz. Już, jeszcze w tym tygodniu mamy dla was zgłoszenia do akcji SK in the Sun. Możecie razem ze swoją ekipą wybrać się na rozpoczęcie lata z SK w Parku Wodnym Santago. To 20 czerwca. Z noclegiem, z koncertem Messiah, a do tego jeszcze zgarnąć 5 stówek kieszonkowego. Brzmi dobrze? Jasne, że tak, więc opowiedzcie nam tylko, jaki macie sposób na najgorętsze lato przez cały rok. SK.pl, tam znajdziecie zgłoszenia.
1: Radio SK. Autopromocja.
2: Niektórzy nie dowierzają.
3: Jezu, naprawdę wkręciłam w takie coś?
2: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
4: No, udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
2: A są tacy, którzy po prostu grożą.
3: No, zabijecie po prostu.
5: Nosel wkręca w Radiu SK.
2: Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
6: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji.
7: Autopromocja.
2: Reklama.
7: Marian, a gdzie mogę kupić
8: na mediaexpert.pl?
7: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
8: Na mediaexpert.pl.
7: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
8: Barbara, na mediaexpert.pl.
9: Żwirownia Włoszakowice Żwirlech zaprasza do skorzystania ze swojej oferty. Posiadamy betoniarnię. Znajdziesz u nas żwir sortowany do tynkowania, murowania oraz podsypkę. Posiadamy ziemię przesianą pod trawę. Ponadto oferujemy roboty ziemne, podbudowy pod hale, obiekty, korytowanie ziemi, podsypka z zagęszczeniem, stabilizacja betonowa, rozbiórki budynków, możliwość wywozu z systemem BDO. Więcej na żwirlech.pl. Żwirlech Głuszak, Włoszakowice Wolności 15.
10: Widzę.

0: jest gratis. Dmuchańce Bożkowo. Kolorowe dmuchańce, kłady, wata cukrowa, popcorn i lody. Bożkowo przy wjeździe od strony Leszna, ulica Dworcowa. Wszystkie atrakcje w jednym miejscu z darmowym parkingiem dla 100 aut. Baw tatu Bożkowo. Musicie tu być.
1: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days.
2: Teraz konsola Xbox Series X 1 TB za 2479 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 2759 zł. Allegro Days do 15 czerwca.
3: Disney Plus.
4: To jest mój czas.
3: Inspirowana faktami historia szybkiej kariery chłopaka, którego sukces wciąga w niebezpieczną grę.
5: Mam propozycję.
6: To nie jest jakaś wkrętka?
3: Nowy polski film Król Dopalaczy. Oglądaj w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
7: Teraz w Biedronce coś specjalnego. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Nawet do 100 zł na voucher. Od 11 do 13 czerwca zrób zakupy za minimum 99 zł i odbierz 10% ich wartości w formie vouchera. Wykorzystasz go od 28 czerwca do 1 lipca na wakacyjne zakupy za minimum 99 zł. I tak rosną Twoje oszczędności. Akcja dotyczy jednorazowej transakcji. Limit: jeden voucher o maksymalnej wartości 100 zł na transakcję. Szczegóły i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl.
8: Sezon rowerowy w Euro Rower otwarty. W ofercie ponad 1000 modeli rowerów dla profesjonalistów, amatorów i dzieci. Ogromny wybór rowerów elektrycznych. Zapraszamy do salonów Euro Rower w Lesznie, ulica 17 stycznia 45 oraz we Wschowie, ulica Nowopolna 6. Szczegóły na www.euro-rower.pl. Euro Rower, tu jest Twój rower.
9: 1, 2, 3, 4, 5 % na koncie. Powiedz mi, co czujesz?
10: Czuję moc, a moje konto wypełnia zysk. To czas spokoju i korzyści.
11: Tę moc poczujesz w Alior Banku. Otwórz konto oszczędnościowe na start w aplikacji Alior Mobile i zyskaj do 5% w skali roku na 3 miesiące do 200 tysięcy złotych. Spełnij warunki określone w regulaminie promocji Konto oszczędnościowe na start, 9 edycja, dostępnym na aliorbank.pl. Promocja obowiązuje do 30 lipca 2026 roku.
12: To będzie ostatnia reklama. Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj. Kupuj taniej w sklepach CCC, aplikacji i na ccc.eu.
13: I po reklamie.
14: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.

0: Hugo Email Angel, John 18, Moving to the Sun. 6 minut przed 13. Miło byłoby mieć 250 milionów złotych, co? Słuchajcie, po ostatnich sukcesach Mai Chwalińskiej na tyle wyceniono jej wartość reklamową. Chodzi o to, ile trzeba byłoby wydać kasy, żeby tyle osób dowiedziało się o czymś. No więc w 3 tygodnie Maja zebrała tak ogromną moc. No i pewne są teraz dwie rzeczy. Po pierwsze, wszyscy kochamy Maję. I po drugie, ja właśnie odkryłem, że jestem warty trochę mniej.
1: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizan 1000.

0: Reklama.
1: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Czy można powtórzyć pytanie?
1: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Tak.
1: Brawo!
3: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Będzie się jadło. W pizzerii Koloseum zawsze coś dobrego. Spróbuj naszych bestsellerów. Pizza Szaman, grillowany kurczak, wiejska prosciutto. Do tego codziennie dostępna oferta 2 plus 1 gratis. Pizzeria Koloseum, ulica Armii Krajowej 15. Telefon 526 24 34. Jedz, pij, żyj!
6: Ruszyła sprzedaż trzeciego etapu osiedla Ostoja przy Lesie. Twoje nowe mieszkanie premium od PBO Developer w zielonej okolicy Leszna. Ciesz się spokojem natury i udogodnieniami w postaci ogrzewania podłogowego i klimatyzacji w standardzie oraz wyjątkowymi przestrzeniami wspólnymi. Wejdź na ostojaprzylesie.pl i znajdź swoje wymarzone miejsce już dziś.
7: Wszystko, czego dziś chcę.
8: To z kartą Moje Intermarché. Ketchup pudliszki aż 990 gramów. 8,69 kupując 2. A kawa mielona, Chibo Exclusive. W 500 gramów. Druga 70% taniej.
9: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
10: Europrofil zaprasza. Jakie materiały budowlane mamy? Prawie wszystkie. Z nami budujesz od fundamentu po sam dach. W ofercie pokrycia dachowe, ogrodzenia, kostka brukowa, mieszalniki, farby, tynków, narzędzia, elektronarzędzia oraz materiały budowlane każdego rodzaju. Skontaktuj się jeszcze dziś po szybką i darmową wycenę. A potem przyjedź i wybieraj spośród materiałów budowlanych dostępnych od ręki. euro-profil.com.pl. Pelikan koło kościana. Zielona 28.
11: Uwaga! Europrofil to także producent wiązarów dachowych. Indywidualne projekty szybka dostępne.

0: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Recordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl odkurzacz pionowy 2 w 1, 20 V marki Bosch, aż 30% taniej, 489 zł. Najniższa cena z 30 dni, 699 zł.
1: Lidl, to się opłaca.
3: I po reklamie.
4: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
5: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
6: Dynamicznie w pogodzie dzisiaj dominują chmury, dominuje deszcz momentami intensywny, ale będą też krótkotrwałe przejaśnienia. Może też zagrzmieć dzisiaj według synoptyków. Jutrzejszy dzień zdecydowanie lepszy. Przewaga chmur, czasami słoneczko i do 18 na plusie.
4: Na program zaprasza jego sponsor. Sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
7: Już prawie 13. Agata Chruściak, zapraszam. Jutro ma się odbyć sekcja zwłok ofiar tragedii w centrum Barda na Dolnym Śląsku. Kierowca, który śmiertelnie potrącił 9-latka i jego ojca, wciąż jest w szpitalu. Wiadomo, że 52-letni mężczyzna był trzeźwy.
8: Problemy zdrowotne mógł mieć ten mężczyzna. Zwrócono się o tą stosowną dokumentację lekarską z jego leczenia.
7: Tłumaczy Mariusz Pindera z prokuratury w Świdnicy. Zabezpieczono nagrania z kamer monitoringu. Działania mogą potrwać jeszcze wiele godzin. Strażacy pracują w hucie szkła w Turze w Kujawsko-Pomorskim. Rozszczelnił się tam piec i doszło do wycieku szkła. Zdaniem służb sytuacja jest pod kontrolą i nie ma zagrożenia dla mieszkańców. Wielkie piłkarskie emocje, czas zacząć. Pierwszy gwizdek na mundialu. Kibice usłyszą na Estadio Azteca w Mexico City podczas meczu Meksyk-RPA. O puchar powalczy 48 drużyn w Meksyku, Kanadzie i USA.
9: Na takim poziomie piłkę zawsze warto oglądać.
10: Macie jakiegoś faworyta?
11: Portugalia, ponieważ gra tam Cristiano Ronaldo.
12: Moim zdaniem Hiszpania wygra. Ma najbardziej jakby zrównoważony skład, na każdej pozycji dobra jest i nie ma braków w składzie.
7: Z kibicami rozmawiał Darek Brombosz, a mistrza świata w piłce nożnej poznamy 19 lipca.
13: SK Leszno News.
6: Tomek Szymlet. Nakaz natychmiastowego opuszczania mieszkania i zbliżania się do pokrzywdzonej. Takie środki zastosowano wobec 36-latka z powiatu gostyńskiego, który od 2 lat znęcał się psychicznie nad żoną. W chwili zatrzymania był pijany. Usłyszał zarzut, za który odpowie przed sądem. Bieganie, maszerowanie skikami i wiosłowanie przez całą dobę to sportowa część trzeciego ultramaratonu wsparcia w Lesznie dla Lilianki z Konkolewa. Do tego piknik rodzinny, mówi Maria Hampel.
14: Warkoczyki, animacje dla dzieci, maskotki.
6: Początek sobotą 10 na Jesionowej 13.
15: Może i chmury nie pomagają, może i deszcz nie pomaga, może i tak będzie przez kilka najbliższych dni, może i nie ma nas na mundialu. Ale wszystko jeszcze będzie dobrze, prawda? Mamy hity na przykład. Alex Warren, Fever Dream. Uśmiechnijmy się trochę. Mati Fuczyło, cześć.

Za smarki smarkiem, no bo młoda foka musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka. Nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za Ligą Plus, bo bez smoka ten program już nie wygląda

rywale Call of Duty. Tęsknię za quattro formaggi z diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.

0: Bauza, Magneryk i 17 minut po 13. To jest SK. Wspomniałem przed chwilką o tym, że kilku rzeczy teraz nie ma. Pogody na przykład. Ale jedna rzecz może sprawić, że trochę będzie lepiej w serduszku. U sąsiada też pogody nie ma. I dla niego naszej kadry też nie ma na mundialu. Ale wy możecie w kadrze być. W kadrze Radia SK, bo my zbieramy naszą 11. Pytanie tylko, czy strzelisz coś? Chodzi o SK Karniaki Cup. Czeka was strzelanie karniaków, uwaga, ze Sławkiem Peszką. On jest w tym całkiem niezły. Ale jeżeli wy też jesteście, to czeka was oglądanie mundialu ze Sławkiem w loży VIP na Stadionie Narodowym, a wcześniej też finał naszej akcji na PGE Narodowym. Do tego kaska i nocleg w Warszawie. Przekonajcie nas tylko, że powinniśmy powołać właśnie was i to na sk.pl.
1: Reklama. RTV Euro AGD.
2: Jak okazje?
1: To w euro!
2: Emocje rosną!
1: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor TCL 85 cali QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4999. Teraz za 4499 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 latach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się zerowa uczta, bo sery Camembert, Turek, Valbon lub Prezydent 120 gramów, drugi 50% taniej z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 13 czerwca. Carrefour, w sumie najlepszy.
4: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 190 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
5: Teraz w Play telewizor Samsung QLED Q7 F2 55 cali aż 50% taniej w pakiecie światłowodu i telewizji z Eleven Sports na rok w prezencie. Najniższa cena z 30 dni to 2199 zł, teraz 1099, bo w Play płacisz mniej.
6: Play.
7: Wpadaj do Lidla po niskie ceny, codziennie. To się opłaca. Już dziś. Ser Gouda XXL mlekowita. Cena przed obniżką 29,89. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, aż 60% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl. To się opłaca.
9: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić Ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
10: 1, 2, 3, 4, 5% na koncie. Powiedz mi, co czujesz?
11: Czuję moc, a moje konto wypełnia zysk. To czas spokoju i korzyści.
12: Tę moc poczujesz w Alior Banku. Otwórz konto oszczędnościowe na start w aplikacji Alior Mobile i zyskaj do 5% w skali roku na 3 miesiące do 200 tysięcy złotych. Spełnij warunki określone w regulaminie promocji konto oszczędnościowe na start 9. edycja dostępnym na aliorbank.pl. Promocja obowiązuje do 30 lipca 2026 roku.
13: Ale patrz!
14: Ale co?
13: Ale niskie ceny!
15: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
16: A teraz w Lewiatanie mamy ręcznik papierowy Puella Gigarolka. Trzywarstwowy. Tylko 9,99 za sztukę przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody na patyku Maxim. Różne smaki. Jedynie 2,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
17: Sposób na twój dobry dzień?
15: Mamy to w Lewiatanie.
16: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup minimum dwa produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich. A piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Łącz dowolnie produkty z różnych kategorii i zgarniaj rabaty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
20: I po reklamie.
21: My heart is a ghost.

0: zaczynają się w Esce.
1: 29 minut do 14. Mam takie pytanko, czy lubicie dostawać niespodzianki? Kto nie lubi? Najtrudniejsze jest tylko to reagowanie na nią, wiecie. Ojej, dziękuję. Nie wiem, czy was też to stresuje, że na przykład ktoś pomyśli, że wam się nie podoba tak, jak wam się podoba. Ale my bez te niespodzianki mamy naprawdę sprawdzone, bo to najlepsze muzyczne nowości od waszych ulubionych artystów. Tym razem przenosimy się do Włoch. Ach, byłoby miło, prawda? Stamtąd jest też ekipa Meduza, którą znacie z elektronicznych, klubowych brzmień. Oni zaprosili do współpracy panią Rani i nagrali Ciszę, to znaczy Silence. Tak nazywa się ich najnowszy hit. To posłuchajcie, bo wszystkie hity zaczynają się w Esce.

0: a podobno TikTok to dopiero od kilku lat. A to jednak Kesha w Radiu SK, 22 minuty przed 14, ale z TikToka przenosimy się teraz do kina. Co wy na to? Kto chciałby poprawić sobie humor? Uważam, że to jest dobra opcja, wybrać się do kina i troszkę sobie ten humor poprawić. Możemy wam to ogarnąć. Mam dla was 4 wejściówki do kina na film Władcy Wszechświata. Musicie mnie tylko przekonać. Czekam na wasze głosówki na Messengerze Radia SK. Wysyłajcie je i przekonujcie, a ja czekam. Radio SK. Joe, End of Beginning, to już za chwilę Westy.
1: Autopromocja.
2: Cześć, tu Sławomir Peszko, mam dla was coś naprawdę.
3: Sławek, spokojnie, powiedz, o co chodzi.
2: Chodzi o to, że w Radiu SK będziecie mogli...
3: Aha, a co, można wygrać?
2: No wiem, co do wygrania jest.
3: Dobra, czyli na razie nic nie wiadomo.
2: Dokładnie, ale będzie się...
4: Wkrótce w Radiu SK. SK Karniakika.
2: Strzelisz coś?
1: Autopromocja.
5: Reklama.
1: Blisko, wygodnie, wyjątkowo. Galeria Starówka zaprasza na zakupy. Cukiernia Sowa, Family Pets, Pizza Hut, Sklep Trafika, Apart, Kanal Plus, Orange, Biedronka, Salon Plus, Siłownia Just Gym, Biuro Podróży TUI i inne punkty. Do tego wygodny podziemny parking. Galeria Starówka. Serce zakupów w sercu Leszna.
6: Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie ryż na mleku Miller Rizzo. Kup 2 opakowania z Kaufland Card Extra, 2 dodatkowe gratis, 4 opakowania na osobę. A kawa mielona MK Cafe Premium opakowanie 500 gramów, tylko 27,99. Tak, tylko 27,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: No, to jedziemy.
8: Tato, czy dziś ja prowadzę?
7: Jasne, w końcu to twój dzień.
8: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry!
9: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
10: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś ser Gouda XXL mlekowita. Cena przed obniżką 29,89. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, aż 60% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
11: Lidl. To się opłaca.
12: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
13: W końcu słońce. Czas włączyć nową playlistę i wreszcie kupić rower. Wow, ale okazja!
12: Gdy ty polujesz na okazję, cyberoszuści polują na ciebie. Uważaj na takie super oferty. A jeśli jesteś klientem mBanku, po prostu sprawdź je ze specjalistą Cyber Rescue. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
14: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno multirabatów w Media Expert.
15: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
16: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
17: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
18: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
19: Nie czekaj na kryzys. Sprawdź, jak zadbać o bezpieczeństwo swojej rodziny. 20 czerwca przyjdź do hali Expo 21 na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, prezentacje sprzętu Wojska Polskiego i służb mundurowych. Do tego warsztaty z samoobrony, pierwszej pomocy i strzelnica laserowa. To wszystko w sobotę 20 czerwca w hali Expo 21. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się twoje bezpieczeństwo i technologia.
20: Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. Wybieraj spośród marek Reebok, Nine West, Gino Rossi, Beverly Hills, Polo Club i wielu innych. Nie zwlekaj i skorzystaj z rabatu do minus 50% w sklepach CCC, aplikacji i na CCC.eu.
21: To będzie ostatnia reklama.
10: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś wszystkie chipsy i chrupki, dwa opakowania plus jedno za grosz. A z kuponem Lidl Plus wszystkie produkty chemiczne do sprzątania. Drugi tańszy produkt aż 70% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
11: I po reklamie.
21: SK.
22: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.

0: BB Dexa, David Guetta i Sad Girls. To jest hit o smutnych dziewczynach, ale trudno jest być przy nim smutnym, prawda? Trudno jest być też smutnym oglądając film w kinie, szczególnie gdy nie jest to bardzo smutny film. Więc może by tak zrobić wam dzień? Marietta nagrała się na eskowym Messengerze.
1: Cześć wam, słuchajcie. Może przydałyby mi się w końcu te bilety. Mąż od pół roku mnie zapraszał do kina. Wyciągał mnie i wyciągał, a ja ciągle nie chciałam. Może w nagrodę już bym w prezencie sprezentowała mu takie bileciki i w końcu byśmy gdzieś razem wyskoczyli bez dziecka sami. Pozdrawiam. A jeszcze dodatkowo mamy 10. rocznicę ślubu, więc to by był fajny prezent.
0: Mhm, rocznica, mąż, który zapraszał. Marietta, ja jestem przekonany. 4 wyjściówki na Władców Wszechświata w Cinema City są twoje. A skoro chcecie oglądać bez dzieci, to najwyżej obejrzycie 2 razy.
2: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.

0: Reklama.
1: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Czy można powtórzyć pytanie?
1: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Tak.
1: Brawo!
3: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
6: Masz stary pojazd? Każdy ci powie. Złomuj go u nas w Śmiłowie. Firma Maci. Telefon 733 70 70 70. Złomowanie aut osobowych, ciężarowych, busów i sprzętu rolniczego. Zadzwoń 733 70 70 70.

0: książki, MediaMarkt i inne punkty w jednym miejscu. Do tego wygodny podziemny parking. Galeria Starówka. Serce zakupów w sercu Leszna.
1: W Biedronce, kiedy kupujesz więcej, jest taniej. Jakby nie patrzeć. Na przykład sok 100% pomarańczowy Reviva 1 litr. Tylko 3,79 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. A napój niegazowany Tymbark 1,75 litra w supercenie. 2,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Oraz ketchup pudliszki 480 gramów, łagodny lub pikantny. Tylko 5,89 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. To są właśnie biedronkowe ceny. Oferta obowiązuje do 30 czerwca. Szczegóły na biedronka.pl.
2: Sezon rowerowy w Eurorower otwarty. W ofercie ponad 1000 modeli rowerów dla profesjonalistów, amatorów i dzieci. Ogromny wybór rowerów elektrycznych. Zapraszamy do salonów Eurorower w Lesznie, ulica 17 stycznia 45 oraz we Wschowie, ulica Nowopolna 6. Szczegóły na www.euro-rower.pl. Eurorower, tu jest twój rower.
3: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
4: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty. Za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: 3, 17, 40.
7: Co tak liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
7: O, ja też umiem liczyć.
8: 8, 11.
9: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: I po reklamie.
11: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
12: Będzie sobie dzisiaj jeszcze tak popadywać do godziny 20 mniej więcej. Noc już spokojna, jutro też raczej bez opadów, z zachmurzeniem umiarkowanym. Jutro cieplej niż dzisiaj, 18 na plusie maksymalnie. Sobota za to może zaskoczyć, bo będzie padać, tylko nie wiadomo kiedy dokładnie. Będzie do 19 na plusie.
11: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
13: Już prawie 14. Agata Chruściak, zapraszam. Za zamkniętymi drzwiami ruszył proces za zbrodnie w Toruniu. Na ławie oskarżonych Wenezuelczyk, który rok temu zaatakował 24-latkę w parku Glazia. Młoda kobieta zmarła wskutek odniesionych ran. A w sądzie okręgowym w Toruniu jest nasza reporterka Marta Łazarska.
14: Tak, jestem właśnie pod salą 204, gdzie usłyszeliśmy akt oskarżenia. Trzy zarzuty, które usłyszeliśmy, to zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem, usiłowanie gwałtu, a także grożenie śmiercią świadkowi, który próbował pomóc ofierze. Tutaj mówi się o takim geście podcinania gardła, który miał wykonać Jomer Kert RS. Okoliczności sprawy są naprawdę bardzo brutalne, bardzo drastyczne i między innymi dlatego sąd wyłączył jawność tego posiedzenia.
13: Ma być zakazany i surowo karany. Chodzi o patostreaming. Sejm uchwalił ustawę o zakazie rozpowszechniania w sieci takich treści. Nowe prawo zakłada kary więzienia za celowe rozpowszechnianie treści, które przedstawiają na przykład przestępstwa hazardu, znęcania się nad zwierzętami czy poniżania ludzi. Może za to grozić do 5 lat więzienia. Mimo deszczu atmosfera jest bardzo gorąca. Na stadionie w Gdańsku trwa gala Football Free Change Makers.
15: Fajna bardzo gra była. Widać to, jak się tam strzelali, kiwali.
16: Taka sama gra piłkę jak na zwykłym meczu, jednakże dzieci same sobie wymyślają zasady.
17: Na pewno jesteśmy też podekscytowani tym, że gramy na tym samym stadionie co Lechia Gdańsk.
13: A w turnieju piłkarskim biorą udział uczniowie z 16 szkół z Polski.
18: SK Leszno News.
12: Tomek Szymlet. Rozpad łączy nas Leszno stał się faktem. Pierwszy radny klubu Łukasza Borowiaka zmienił barwy. Ireneusz Matłoka przeszedł do Koalicji Obywatelskiej. Czy zdradził swoich wyborców?
19: Ja ich nie straciłem, ponieważ moje wartości są nadal takie same.
12: Klub radnych Koalicji Obywatelskiej liczy teraz 15 osób. Najwięcej w historii leszczyńskiego samorządu. Leszno stawia na pomoc seniorom. Miasto pozyskało ponad 280 tysięcy złotych z unijnego programu Premia Społeczna. Dzięki temu osoby starsze i niesamodzielne otrzymały blisko 7 tysięcy godzin profesjonalnej opieki we własnych domach. Usługi zrealizują lokalne organizacje pozarządowe.
20: Dzisiaj pierwszy mecz tegorocznego mundialu. Ciekawe, kiedy pierwszy mecz Polaków na Mistrzostwach Świata. Coś mi mówi, że nie dzisiaj, ale jeszcze będzie pięknie. Polacy, nic się nie stało. Oj, Polacy, gramy. Summer Back to France to na początek. Mati Futuro, cześć.

0: Low, low, low. Florida, T-Pain i Radio SK 18 minut po 14. Zdarzyło się wam kiedyś ucieszyć się czymś, a potem wyszło jak zawsze? Kto tego nie przeżył, prawda? No to ja mam teraz dla was historię z serii Inni też tak mają. Będzie można poczuć, że nie jesteście w tym sami. Słuchajcie, na plaży w Niemczech ktoś zebrał naprawdę dużo bursztynu, a potem okazało się, że to wcale nie jest bursztyn, tylko fosfor, który wygląda totalnie tak samo jak bursztyn, tylko że jest bardzo niebezpieczny, a do tego nic nie warty. I to jest ten moment, w którym już się cieszysz i już układasz sobie życie na nowo, a los mówi: ha, dobre. Radio SK. Zuccaria, Andy Dust i Harris, to już zaraz.
1: Autopromocja.
2: A gdyby w tym roku zacząć lato w tropikach?

0: dorzucamy jeszcze 5 stów kieszonkowego.
1: Zgłoś się na SKPL.
2: Na wspólną zabawę zaprasza sponsor konkursu, właściciel parku wodnego Santago. www.santago.com.
1: Autopromocja.
3: Reklama. Europrofil zaprasza. Jakie materiały budowlane mamy? Prawie wszystkie. Z nami budujesz od fundamentu po sam dach. W ofercie pokrycia dachowe, ogrodzenia, kotka brukowa, mieszalniki, farby, tynków, narzędzia, elektronarzędzia oraz materiały budowlane każdego rodzaju. Skontaktuj się jeszcze dziś po szybką i darmową wycenę. A potem przyjedź i wybieraj spośród materiałów budowlanych dostępnych od ręki. euromyślnikprofil.com.pl. Pelikan koło kościana. Zielona 28. Uwaga! Europrofil to także producent wiązarów dachowych. Indywidualne projekty, szybka dostawa.
4: Nie czekaj na kryzys. Sprawdź, jak zadbać o bezpieczeństwo swojej rodziny. 20 czerwca przyjdź do hali Expo 21 na Warszawskie Targi Obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, prezentacje sprzętu Wojska Polskiego i służb mundurowych. Do tego warsztaty z samoobrony, pierwszej pomocy i strzelnica laserowa. To wszystko w sobotę 20 czerwca w hali Expo 21. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
5: 1, 2, 3, 4, 5% na koncie. Powiedz mi, co czujesz?
6: Czuję moc, a moje konto wypełnia zysk. To czas spokoju i korzyści.
7: Tę moc poczujesz w Alior Banku. Otwórz konto oszczędnościowe na start w aplikacji Alior Mobile i zyskaj do 5% w skali roku na 3 miesiące do 200 tysięcy złotych. Spełnij warunki określone w regulaminie promocji konto oszczędnościowe na start 9. edycja dostępnym na aliorbank.pl. Promocja obowiązuje do 30 lipca 2026 roku.
2: Miejski Dom Kultury i Radio SK zapraszają na Dni Zduńskiej Woli 2026 wraz z SK Music Tour.
8: Cześć, Radio SK, tutaj Mary z Polski. 20 czerwca gram na Dniach Zduńskiej Woli, ale to będzie projekt specjalny pod tytułem Mary z Polski gra kontrolę W i kosmetyki Mrs. Pinky. Czy coś wam mówi nazwa tego zespołu z lat 80? Chodźcie się przekonać i do zobaczenia.
2: Patronat honorowy nad wydarzeniem sprawuje prezydent miasta Zduńska Wola. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
9: Wakacje z rodziną, a może z paczką przyjaciół, albo romantyczny wyjazd we dwoje? W Rainbow w Galerii Leszno mamy dla każdego coś innego. Skuś się na gorące last minute, albo zaplanuj urlop marzeń z wyprzedzeniem. Zwiedzaj, odpoczywaj, odkrywaj. Blisko i daleko. Zajrzyj do Rainbow w Galerii Leszno i zarezerwuj już dziś swoje wymarzone wakacje.
10: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
11: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku rollercoasterów numer 1 na świecie. Tylko teraz rodzinna promocja 3+1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl i zaplanuj wakacje już dziś.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Urodzinowe pizzo branie w Da Grasso. Pizza 32 cm z napojem za jedyne 37 zł. Zamów na dagrasso.pl.
14: I po reklamie.

0: zawsze da się lepiej trafić muzycznie. Ordinary to Alex Warren. Jakiś taki kojący ma głos ten Alex, prawda? Coś jak rosołek w niedzielę. Ale nie o rosole teraz. Mówi się, że w Wigilię zwierzęta potrafią przemówić ludzkim głosem, podobno. I okazuje się, że nie tylko w Wigilię. W Chinach powstał model sztucznej inteligencji, który tłumaczy szczekanie psów. Nie wiem, jak to działa i nie wiem, czy to działa, ale trochę się boję, że gdybym to sprawdził, to dowiedziałbym się, co szczekało mnie mój pies, kiedy wracam z pracy i nie wiem, czy chciałbym to wiedzieć. A wy byście chcieli?
1: Autopromocja.
2: Legenda. Powróciła.
3: W Radiu SK. W każdy piątek od 20. Miksują Lost Frequencies, Robin Schulz, Afrojack, James Hyde i inni.
2: A punktualnie o 22:00 stery przejmuje sam on.
4: What's up Radio SK? It's Armin van Buuren. I'm super excited to announce that my radio show is returning to Radio SK.
3: SK Release już w piątek po 20:00. I przez cały czas w naszej eskowej apce.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
1: Zaplanuj bezpieczną podróż z firmą Eurowarsztat MagCar. Jeżeli twój samochód potrzebuje serwisu i kompleksowej naprawy, to zapraszamy do nas. Wymienimy oleje, filtry, paski i klocki hamulcowe. Prowadzimy całoroczną wymianę opon. Nasz warsztat to także serwis klimatyzacji. Eurowarsztat MagCar, Leszno Gronowo, Stawowa 6, 667 902 900. Warsztat samochodowy z wieloma korzyściami dla twojego auta.

0: dostaniesz gratis.
1: Tymczasem w salonie Filman.
2: I jak pani widzi?
3: Widzę wyraźnie nadchodzącą beztroskę.
1: Załóż okulary, poczuj lato. Okulary przeciwsłoneczne z korekcją już od 199 zł. Odwiedź salon optyczny Filman w Galerii Leszno.
4: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Okulary korekcyjne są wyrobem medycznym służącym do korygowania wad wzroku. Podmiotem prowadzącym reklamę jest Filman Spółka z o.o. Lista producentów produktów objętych ofertą znajduje się pod adresem filman.pl/info/producenci.
5: Marzysz o idealnej kuchni? Poznańska 6.pl. W Cermax Leszno tworzy meble na wymiar, dopasowane do twojego stylu. Kuchnie, sypialnie, salony. Od projektu aż po perfekcyjne wykonanie. Nowoczesny design i jakość, którą widać. Zaufaj doświadczeniu i stwórz wnętrze, do którego chce się wracać. Poznańska 6.pl. Cermax Leszno. Wylot z Leszna na Poznań 500 metrów za wiaduktem po prawej stronie. Poznańska 6.pl. Meble tworzone z pasją.
6: Dzień dzieciaka złomy i grata, czwarta edycja.
7: Sobota, 13 czerwca od 10 do 15.
8: Wśród darmowych atrakcji czekają na was malowanie limuzyny i gratów, park dmuchańców, kłady, fotobudka 360, piana party,
7: a także byczek Fredek i żużlowcy Unileszno, niesamowite show driftowe, akrobatyka na linie, pokazy kaskaderskie oraz wiele innych atrakcji pełnych emocji.
6: Nie zabraknie również pysznych przekąsek i czegoś na ochłodę.
8: A to wszystko za free!
7: Całe wydarzenie poprowadzi duet
8: DJ Inox
7: i Tomasz Dryła.
8: Spotykamy się w sobotę 13 czerwca na placu Złomuj Grata.
7: Lasocice przy S5, zjazd Leszno-Zachód.
6: Wpadaj do nas!
9: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
10: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
11: Bo w Media Expert taniej masz.
12: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
13: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
14: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Odkryj setki produktów w niskich cenach już za 5, 10 czy 15 zł. Do tego aż 70% rabatu na drugą tańszą książkę z wybranej oferty. Wybieraj spośród kryminałów, literatury obyczajowej, książek dla dzieci i wielu więcej. A na empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
17: I po reklamie.
18: Sponsorem programu jest firma Ziemia.

0: 5 minut przed 15. Olivia Rodrigo i jej Drop Dead. W ostatni piątek to było 12 miejsce gorącej 20 i wtedy to była nowość. Już jutro odliczamy 20 waszych ulubionych hitów. Ostatnim razem numerem 1 było nareszcie od tegorocznej orkiestry męskiego grania. SKPL, wpadajcie tutaj i głosujcie. Możecie tak zdecydować, jak będzie jutro po 18. Michu Sopkowski zaprasza wtedy, ale Michał Hanczak zaprasza już teraz na Wrzuć na luz. Więc można odpinać wrotki i wrzucać na luz.
1: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.

0: Reklama.
1: Ze znajomymi jeżdżę do restauracji u Lipowego. Szybkie obiady w pracy jem u Lipowego. Z dziećmi na pyszną kawę i smaczny deser chodzę do Lipowego. Przy trasie do Boszkowa jem obiad u Lipowego we Włoszakowicach. Jadąc z Leszna do Głogowa, zawsze jemy obiad u Lipowego we Wskowie. Restauracja u Lipowego. Wskowa, Henryka Wieniawskiego 19. Przy drodze krajowej nr 12. Włoszakowice, ulica Karola Krupińskiego 2. Musicie tu być.
2: Leszno, gotowi na nowość?
3: Tu kot Bella.
4: Miau.
2: Robot Bella już w Bajkolandii. Bella tańczy, Bella animuje i Bella rozkręca urodziny.
3: Bella lubi pizzę i dobrą zabawę.
2: Urodziny, obiady rodzinne i domowa atmosfera w jednym miejscu. Bajkolandia. Leszno, Wolińska 21B.
5: Skrzynia biegów w Twoim samochodzie odmawia posłuszeństwa? Zaufaj fachowcom z 20-letnim doświadczeniem. Serwisujemy, naprawiamy, regenerujemy skrzynie manualne i automatyczne z gwarancją. Firma Kistowski. Tworzanki 2. 600-785-190. www.kistowski.shop. Jesteśmy uczestnikami programu Rzetelna Firma oraz laureatem złotych certyfikatów rzetelności. Uwaga! Zajmujemy się również sprzedażą silników regenerowanych i używanych.
6: Ruszyła sprzedaż trzeciego etapu osiedla Ostoja przy Lesie. Nowe mieszkania z idealną lokalizacją blisko natury. Atrakcyjne udogodnienia takie jak ogrzewanie podłogowe, klimatyzacja i zielone patio sprawią, że poczujesz się jak w domu od pierwszego dnia. Sprawdź ostojaprzylesie.pl i wybierz swoje wymarzone mieszkanie od PBO Developer.
7: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
8: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji mobilni. Zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
9: Wszystko, czego dziś chcę,
10: to z kartą Moje Intermarché. Ketchup pudliszki aż 990 gramów. 8,69 kupując 2. A kawa mielona Chibo Exclusive 500 gramów. Druga 70% taniej.
11: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
12: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg, kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca, błąd śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica SPA.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
15: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
14: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
16: I po reklamie.
17: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
18: Raz słońce, raz deszcz, burzy jeszcze nie mieliśmy, ale wszystko przed nami i ona jest możliwa według synoptyków. Będzie lepiej jutro do 18 na plusie, więcej przejaśnień, sobota i niedziela, za to w sobotę bardziej popada, w niedzielę mniej, w sobotę 20, a w niedzielę 16 powyżej zera.
17: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
19: 15. Agata Chruściak, zapraszam. Jest prawomocny wyrok po dramacie w Świebodzinie. 26 lat więzienia za zabicie synka i znęcanie się nad rodziną. Sąd zdecydował w sprawie Roberta P. po apelacji prokuratury i obrony, a o szczegółach tej sprawy Ari Habir.
20: Sąd apelacyjny w Poznaniu utrzymał w mocy wyrok za tragiczną śmierć małego Wojtka ze Świebodzina. Do zbrodni doszło w marcu zeszłego roku, gdy ojciec został sam z dziećmi i skatował niemowlę, bo te obudziło się w nocy. Chłopczyk zmarł w wyniku dotkliwych ciosów w głowę. Prokuratura domagała się dożywocia, argumentując, że mężczyzna od lat stosował agresję. Sędzia uznał, że 26 lat więzienia to odpowiednia kara.
19: Akcja może potrwać jeszcze nawet kilkanaście godzin. Strażacy działają w Hucie Szkła w Turze w Kujawsko-Pomorskim. Doszło tam do rozszczelnienia pieca hutniczego.
0: Ratownicy pracują w bezpośredniej bliskości pieca. Są często wymieniani, ponieważ jest jeszcze tam wysoka temperatura.
19: Relacjonuje Bartosz Walkowiak ze Straży Pożarnej w Nagle. W chwili zdarzenia w zakładzie przebywało ponad 50 osób. Wszystkie ewakuowano. Przed nami wielkie koszykarskie święto 6 lipca. Reprezentacja Polski mężczyzn zmierzy się z Holandią. To w krakowskiej Tauron Arenie. To będzie mecz eliminacyjny do Mistrzostw Świata w koszykówce mężczyzn, które w przyszłym roku odbędą się w Katarze.
4: SK Leszno News.
18: Tomek Szymlet. Gmina Rydzyna kosztem 6,5 miliona złotych gruntownie zmodernizowała stację uzdatniania w Dąbczu, mówi wiceburmistrz Łukasz Bartkowiak.
16: Dzięki tej inwestycji bezpieczeństwo w dostawę wody na terenie gminy Rydzyna zostanie zapewnione.
18: W planach jest teraz remont kolejnej stacji w Kłodzie. Przytulisko dla psów w Poniecu zaprasza w niedzielę na dzień otwarty. Będzie można poznać jego podopiecznych i wyjść z psami na spacer. Będzie słodki poczęstunek, zabawy i stoisko z gadżetami. Będzie też fizjoterapeuta zwierzęcy, który opowie o zdrowiu czworonogów. Wszystko od 12.
21: Wrzuć na luz!
22: Wrzuć na luz!
23: W Radiu SK.
18: Ten dżingiel, ta czołówka, jak zwał, tak zwał, już sugeruje jedno. Już jest takie zaawansowane popołudnie i jesteśmy coraz bliżej końca pracy. A może już nawet po? 3 minuty po godzinie 15. Hanczak z tej strony. Mam też bardzo ładny hit na dobry początek naszego spotkania. I ciebie też bardzo zachęcam do posłuchania.

0: Dalszy na to Sugar Babes na antenie Radia SK, zawsze na czasie dziewczyny. Miu i Zalia, Thomas Gray już za kilka chwil na antenie Radia SK w programie Wrzuć na luz. Niektórzy już czekają na ostatni dzwonek albo ostatni gwizdek, żeby wyjść z pracy, ale są też tacy, którzy czekają dzisiaj na pierwszy gwizdek, no bo faktycznie ruszają Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. Wieczorem pierwszy mecz i chociaż nie ma Polaków w tym razem na Mundialu, to ja dzisiaj trochę o wasze historie piłkarskie was popytam. Poszukam mistrzów świata w piłce nożnej, ale tak w cudzysłowie troszeczkę, bo podejrzewam, że większość z was ma jakąś historię związaną z piłką nożną. W tym kraju nie da się nie mieć takiej historii. To może być historia związana z czasami szkolnymi, może bardziej profesjonalna, może to są jakieś super wyniki, a może po prostu jakieś historie związane luźno z piłką nożną. Zachęcam do nagrywania głosówek na Messengerze Radia SK, żeby ktoś zaczął zawsze najtrudniej, to ja zacznę. Ja mam dwie historie. Jedna jest taka, że kiedyś w szkole, jak graliśmy w piłkę nożną, to kolega tak kopnął, że ja chciałem zrobić główkę, tak zwaną, i dostałem w nos, który mam lekko krzywy chyba do dziś przez to właśnie. A druga moja historia jest taka, że kiedyś, w dawnych czasach szkolnych, gimnazjalnych, rywalizowałem o dziewczynę z piłkarzem. No takim młodym chłopakiem, który grał tam w jakichś młodzikach, juniorach, czy coś tam takiego. No i zgadnijcie, kogo ona wybrała? Do dzisiaj mam alergię na piłkarzy. Radio SK. I nie tylko. To czekam na wasze głosówki.
1: Autopromocja.
2: Cześć, tu Sławomir Peśko, mam dla was coś naprawdę.
3: Sławek, spokojnie, powiedz, o co chodzi.
2: Chodzi o to, że w Radiu SK będziecie mogli...
3: Aha, a co, można wygrać?
2: No wiem, co do wygrania jest.
3: Dobra, czyli na razie nic nie wiadomo.
2: Dokładnie, ale będzie się...
4: Wkrótce w Radiu SK. SK Karniakika.
2: Strzelisz coś?
1: Autopromocja.
5: Reklama.
1: Będzie się jadło. W pizzerii Koloseum zawsze coś dobrego. Spróbuj naszych bestsellerów. Pizza Szaman, grillowany kurczak, wiejska prosciutto. Do tego codziennie dostępna oferta 2 plus 1 gratis. Pizzeria Koloseum, ulica Armii Krajowej 15. Telefon 526 24 34. Jedz, pij, żyj!
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Cześć, tu Jacek z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801 181 181 lub sprawdź na autoglas.pl.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Skład kamienia naturalnego w Lasocicach zaprasza. Oferujemy bardzo duży wybór kamieni ozdobnych, polecamy grysy w bogatej kolorystyce oraz piasek kwarcowy i keramzyt. U nas znajdziesz także parapety i schody na wymiar z kamienia lub konglomeratu. Wszystko w konkurencyjnych cenach. Prowadzimy sprzedaż detaliczną i hurtową. Zadzwoń 698 98 20 21 lub przyjedź Lasocice, ulica Święciechowska 19. Skład kamienia naturalnego w Lasocicach. Więcej na kamienieleszno.pl lub na Facebooku.
9: Ekonomiczny na przyrodniczym? No przecież! 1 czerwca ruszyła rekrutacja na studia stacjonarne i niestacjonarne na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Proponujemy nowoczesne kierunki studiów, ekonomię oraz finanse i rachunkowość. Rekrutujemy również na kierunki prowadzone w języku angielskim. Studia z przyszłością? Wybierz Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Szczegóły na ekonomicznynaprzyrodniczym.pl.
1: To będzie ostatnia reklama.
10: Mózg paruje od szarej codzienności? Czas na totalny reset. Wskakuj na rower i ruszaj przed siebie malowniczymi trasami Velo Małopolska. Tatry, Pieniny, rzeki, świetne widoki i absolutny chillout. Jedziesz kompletnie bez spiny, w swoim tempie, robisz fajne foty i chłoniesz wolność. Czysta energia pod kołami. Sieć tras rowerowych Velo Małopolska to doskonały plan relaksu. Sprawdź na rowery.visitmałopolska.pl. Zaprasza Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
11: I po reklamie.

Wiesz, jaram nie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe, bo cię lubię.

0: Torba Szymańskiego na antenie Radia SK. 15.31 w tej chwili. Wrzucamy razem na luz. Hanczak z tej strony. No ja nie jestem mistrzem w piłkę nożną i dzisiaj w sumie do takich mistrzów też szukam z okazji rozpoczęcia mundialu bez Polaków, ale za to na antenie Radia SK dzisiaj możecie opowiedzieć o swoich historiach, w których tak naprawdę piłka nożna odegrała ważną rolę i czasami zmieniła życie. Czasami po latach, jak w przypadku Adama, który nagrał głosówkę na Messengerze SK.
1: Ja to po wielu latach spotkałem się ze znajomymi na piłeczkę. Dawne czasy się przypomniały. No i co? W połowie meczu, dach, operacja, pół roku wyjęte z życia. A co tam? Mówią, że sport to zdrowie.
0: Zerwane wiązadło. No tak, tak, no sport to zdrowie, ale w pewnym momencie swojego życia, żeby nie powiedzieć w pewnym wieku, to jednak z kolegami w piłkę lepiej grać na konsoli. To jeszcze w takim razie Grzesiek i jego historia.
2: Ja pamiętam, jak za czasów szkolnych nasz WF i stab na zbiórce rzucił hasłem, no to dzisiaj mata. Wszyscy tacy zaskoczeni. Mata? Jaka mata? No mata piłkę i grata.
0: Radio SK. A dzisiaj to w sumie można by było zapytać, jaki mata?
3: Kocham cię mała, skradłaś moje serce. No, i
0: w sumie mata jest trochę jak piłkarz, może czasami nawet lepszy, bo dwukrotnie pojawił się na Stadionie Narodowym w Warszawie i jeszcze miał pełną publiczność.

0: Wracamy powoli do domu z pracy i wrzucamy na luz. No chyba, że ktoś na home office, no to wraca za biurka do kuchni na przykład, żeby coś zjeść. Beat Freaks już za nami, za chwilę Victor Dyduła, będzie też Bibi Rexa z Davidem Guettą i New Religion. Ale że mundial nam się zaczyna, to ja was pytam o wasze historie z piłką nożną, która zmieniła wasze życie. Jeszcze żaden piłkarz się nie odezwał się piłkarz Szymon.
1: Kiedyś graliśmy na boisku, gdzie wcześniej był sad, no i wiadomo, były niepowycinane pnie do końca i leciała tak fajnie piłeczka w moją stronę, myślałem, że będzie gol stulecia, ale niestety piłka się tak niefortunnie odbiła, że zamiast piłkę uderzyłem w korzeń i ta historia skończyła się na sorze z nogą w gipsie.
0: Tu noga w gipsie, brawo, naprawdę, wcześniej zerwane więzadło. Jeszcze ktoś tam mi nagrał też o tym, że też się połamał. Naprawdę, ja dzisiaj tworzę tutaj ze słuchaczy Radia SK jakąś pierwszą ligę mistrzów świata w piłce nożnej. Ale przekonujecie mnie tylko i utwierdzacie w przekonaniu, że rzeczywiście z tą piłką nożną to trzeba uważać.
2: Autopromocja.
3: Niektórzy nie dowierzają.
4: Jezu, naprawdę wkręciłam w takie coś?
3: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
5: No udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
3: A są tacy, którzy po prostu grożą.
4: No zabijecie po prostu.
6: Nosel wkręca w Radiu SK.
3: Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
7: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji
2: Autopromocja.
8: Reklama.
9: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Łącz dowolnie produkty z różnych kategorii i zgarniaj rabaty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
10: Masz stary pojazd? Każdy ci powie. Złomuj go u nas w Śmiłowie. Firma Maci. Telefon 733 70 70 70. Złomowanie aut osobowych, ciężarowych, busów i sprzętu rolniczego. Zadzwoń 733 70 70 70.

0: gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Uwaga! Zabawki przejmują Eskową antenę.
2: Wszyscy tutaj to zabawki.
3: Znowu będziemy mogli dawać dzieciakom radość.
1: Wejdź do muzycznego świata Disneya i Pixara.
4: Eska Toy Story Radio.
5: Słuchaj w aplikacji Radia Eska. A potem ruszaj obejrzeć Toy Story 5 Disneya i Pixara. Tylko w kinach od 17 czerwca.
6: Wiadomo, że gdy niskie ceny są w grze, to masz wsparcie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie wędzone łososie Marinero. Drugi tańszy produkt 60% taniej. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. A wszystkie paczkowane parówki, kabanosy i kiełbasy Tarczyński 2 plus 1 gratis. Limit dzienny 6 opakowań. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Do tego lody familijne Grycan od 900 do 1100 ml. 1 plus 1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
7: Sezon rowerowy w Eurorower otwarty. W ofercie ponad 1000 modeli rowerów dla profesjonalistów, amatorów i dzieci. Ogromny wybór rowerów elektrycznych. Zapraszamy do salonów Eurorower w Lesznie, ulica 17 stycznia 45 oraz we Wschowie, ulica Nowopolna 6. Szczegóły na www.euro-rower.pl. Eurorower, tu jest twój rower.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Wiesz, co czuje dziecko, gdy ma przed sobą cały dzień? Że wszystko jest możliwe. We wrocławskim zoo tak jest każdego dnia. Ponad 12 tysięcy zwierząt, jedyne afrykarium w Polsce. 32 hektary przygody w samym sercu miasta. Zacznij dzień tam, gdzie kończy się zwykły świat. Zaplanuj przygodę wcześniej, a tańsze bilety kupisz online na stronie zoo.wrocław.pl. Zapraszamy.
10: I po reklamie.

0: Katy Perry. Dzisiaj w Radiu SK, a jutro będzie można ją zobaczyć i usłyszeć przed pierwszym mundialowym meczem rozgrywanym na terenie Stanów Zjednoczonych, w Los Angeles konkretnie. Legendary Lovers na 4 minuty przed godziną 16. Otwarcie mundialu przed nami, to już dzisiaj w Meksyku. Natomiast otwarcie lata też przed nami. W ramach SK in the Sun zabieramy was do Santiago 20 czerwca. Będzie dużo basenów, dużo palenek, będzie dużo leżaków, będzie do tego fajny koncert, spotkanie z ekipą Eski, no i prezenty oczywiście. I jeszcze do tego mogę komuś dorzucić nocleg na miejscu i 5 stówek kieszonkowego. To po godzinie 16, więc jeżeli chcecie jechać z nami, to zgłaszajcie się już na sk.pl, bo niedługo dzwonię.
1: Sponsorem programu jest raz, dwa, trzy, drukuj.pl. Sklep internetowy z zaopatrzeniem do biur.

0: Reklama.
1: Amiga Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z naszych promocji na wybrane urządzenia AGD marki Amiga. Na przykład pakiet usług objęty promocją za złotówkę. A kupując piekarnik wraz z płytą zmywarka za złotówkę. Sprawdź produkty objęte tymi promocjami, a także pozostałe promocje w ramach Amiga Days. Takie okazje tylko do 15 czerwca. Szczegóły, w tym regulaminy promocji, w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
2: Nie czekaj na kryzys. Sprawdź, jak zadbać o bezpieczeństwo swojej rodziny. 20 czerwca przyjdź do hali Expo 21 na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, prezentacje sprzętu Wojska Polskiego i służb mundurowych. Do tego warsztaty z samoobrony, pierwszej pomocy i strzelnica laserowa. To wszystko w sobotę 20 czerwca w hali Expo 21. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
4: Barbara, kupiłem taniej!
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor LG 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł. Media Expert.
6: Dmuchańce Bożkowo. Kolorowe dmuchańce, kłady, wata cukrowa, popcorn i lody. Bożkowo przy wjeździe od strony Leszna, ulica Dworcowa. Wszystkie atrakcje w jednym miejscu z darmowym parkingiem dla 100 aut. Baw tatu Bożkowo. Musicie tu być.
7: Jeszcze tu spróbuję. Co cisnę i...
8: A mówiłam, Stachu, kabina to nie guma, nijak jej nie naciągniesz. Trzeba było.
7: Trzeba było dopasować kabinę do łazienki w salonie Thermax. Jeśli szukasz nietypowej kabiny, to serwisant dokona pomiaru w Twoim domu, a Ty zamiast zimnego prysznica od żony weźmiesz kąpiel. W salonie Thermax wykonamy wizualizację Twojej łazienki w 3D, a przez cały czerwiec do każdej kabiny marki Radaway otrzymasz w prezencie kosmetyk do jej pielęgnacji. Thermax, wylot z Leszna na Poznań, 500 metrów za wiaduktem po prawej stronie. Thermaxleszno.pl.
9: Grill już rozpalony? Bo my jesteśmy gotowi. W sklepach firmowych Słomiński 1904 wrócił pełny asortyment grillowy. Kiełbasy, karkówki i grillowe specjały z polskiego mięsa z naturalnymi przyprawami i według receptur, które znamy od ponad 120 lat. Słomiński 1904. Tradycja, która smakuje przy każdym grillu.
10: Masz problem z filtrem cząstek stałych? Firma Ekologiczne Auto Skrzywinia gwarantuje najskuteczniejszą regenerację DPF-ów popartą 10-letnim doświadczeniem i tysiącami zregenerowanych filtrów. Dostarcz do nas swój DPF lub przyjedź na kompleksową usługę. Odwiedź nas na ekologiczneauto.pl lub zadzwoń pod numer 602 100 082. Nie ryzykuj, wybierz nas. Ekologiczne Auto Krzywiń, lider w regeneracji DPF.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl odkurzacz pionowy 2 w 1, 20 V marki Bosch, aż 30% taniej, 489 zł. Najniższa cena z 30 dni, 699 zł.
13: Lidl, to się opłaca.
14: I po reklamie.
15: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
16: Parki większe i mniejsze na leszczyńskich ulicach. Mamy szczyt komunikacyjny. Warto wymienić na przykład Rondo Grzybowo, bo tutaj dojazd od Unii Europejskiej czy od Gąkolewskiej, tam się troszkę poczeka. Zdecydowanie dłużej czekać będziecie wokół Ronda Gronowo w centrum Krasińskiego, także wiadukt. W pogodzie jutro będzie lepiej, więcej przejaśnień i cieplej do 19 na plusie.
15: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
17: Minęła 16, Agata Chruściak, zapraszam. Prezydent Karol Nawrocki po raz trzeci zawetował rządową ustawę, która miała uregulować rynek kryptoaktywów. Przepisy m.in. upoważniały Komisję Nadzoru Finansowego do nakładania kar na podmioty tego rynku. Proces toczy się za zamkniętymi drzwiami. Zakończyła się pierwsza rozprawa w sprawie zbrodni w Toruniu. Na ławie oskarżonych Wenezuelczyk, który rok temu zaatakował 24-letnią Klaudię w parku Glazia. Młoda kobieta zmarła na skutek odniesionych ran.
18: Oskarżony krótkie wyjaśnienia złożył, natomiast co do ich
0: treści nie mogę się wypowiadać. Świadkowie zostali przesłuchani.
17: Mówi prokurator Cezary Krause, Wenezuelczykowi grozi dożywocie. Finał głośnej sprawy na Uniwersytecie w Siedlcach. Uczelnia na Kolegium Elektorów odwołało profesora Mirosława Minkina z funkcji rektora. Z wyniku głosowania cieszą się sygnaliści, m.in. dr Marcin Chrząścik z Wydziału Nauk Społecznych.
14: Przyznam, że nie wierzyłem w to. Jestem bardzo szczęśliwy, że to się wydarzyło.
17: Minkina miał m.in. wysyłać do podwładnych wiadomości o charakterze seksualnym. Uczniowie z 16 polskich szkół, piłka i zasady, bardzo fair play. Na gdańskim stadionie zorganizowano dziś galę Football Free Changemakers. Uczniowie sami ustalali zasady rozgrywek.
18: Na przykład, że musimy kopać lewą nogą,
19: rękę na głowie, jak się strzela, żeby był zaliczony gol na przykład.
20: I po każdym golu musi być cieszynka, przed meczem no piątki, po meczu.
17: A równocześnie na gdańskim stadionie odbywały się także warsztaty z aktywną szkołą.
9: SK Leszno News.
16: Tomek Szymlet. Jutro w Lesznie odbędzie się drugi wielkopolski zlot Pad Portów. To element programu Przyszłość A Ty, promującego wśród młodzieży życie bez używek i uzależnień.
21: Jeżeli rówieśnik mówi, staje się to bardziej wiarygodne.
16: Mówił Grzegorz Jach z Komendy Głównej Policji. Zlot zakończy się w sobotę o 11:00 happeningiem na rynku.
22: Nie tylko akwawit. Miasto oprócz modernizacji pływalni będzie przygotowywać wokół niej infrastrukturę.
23: Przy ulicy Wolińskiej i Kardynała Wyszyńskiego, tak żeby autobusami dogodnie dojechać.
16: Prezydent Grzegorz Rusiecki dodaje, że powstaną m.in. nowe parkingi, by pomieścić wszystkich gości pływalni.
9: Wrzuć na luz!
24: Wrzuć na luz!
9: Wrzuć na luz!
24: Radio SK!
25: Kilka chwil temu dzieci powiedziały, że po golu musi być cieszynka. Cieszynka to też, mam nadzieję, u was teraz po pracy. Mam nadzieję, że to był dobry dzień w pracy, ale że przed wami jeszcze lepsze popołudnie i wieczór. Razem wrzucamy na luz! Michał Hanczak z tej strony. No to co? Puk, puk, puk i lecimy z nowym męskim graniem.

0: Sebastian napisał, że wraca do domu z pracy, słucha w samochodzie Eski. Bardzo się cieszę. Pozdrowienia oczywiście dla wszystkich, którzy nas słuchają wracając z pracy. Wrzucamy razem na luz. No, dzisiaj jestem za mikrofonem Han Solo, czyli sam. Kasi Węsierskiej nie ma, ale wróci spokojnie. Za chwilę też Sanach, za chwilę Milki i David Guetta, a tymczasem możemy być dumni z siebie, ponieważ w naszym kraju, jak donoszą zagraniczne media, rośnie liczba miliarderów. I to jest taka rosnąca liczba najszybciej w Europie, a nasz kraj coraz bardziej kojarzy się z luksusem, o czym świadczy chociażby coraz więcej takich światowych marek luksusowych, które otwierają swoje podwoje właśnie na przykład w Warszawie czy innych polskich miastach. I podobno ten wzrost liczby miliarderów w naszym kraju będzie jeszcze nabierał tempa. I teraz to jest taki moment, kiedy powinniście się dookoła siebie rozejrzeć, bo nikt się wam nie przyzna do tego, że został milionerem, ale będą znaki. I teraz zobaczcie i zastanówcie się nad tym, kto z naszego radiowego duetu nie przyszedł dzisiaj do pracy. Radio
1: SK. Reklama.
2: RTV Euro AGD.
3: Jak okazje?
2: To w euro!
3: Emocje rosną!
2: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor TCL 85 cali QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4999. Teraz za 4499 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 latach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Ze znajomymi jeżdżę do restauracji u Lipowego. Szybkie obiady w pracy jem u Lipowego. Z dziećmi na pyszną kawę i smaczny deser chodzę do Lipowego. Przy trasie do Boszkowa jem obiad u Lipowego we Włoszakowicach. Jadąc z Leszna do Głogowa, zawsze jemy obiad u Lipowego we Wschowie. Restauracja u Lipowego. Wschowa Henryka Wieniawskiego 19. Przy drodze krajowej nr 12. Włoszakowice, ulica Karola Krupińskiego 2. Musicie tu być.
5: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody.
6: Skoda.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
10: 22 urodziny Kodalo. Teraz wszystkie okulary korekcyjne aż 70% taniej. Przyjdź do salonu Kodalo Optyk i odbierz 70% zniżki na swoje wymarzone okulary. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów i regulamin akcji dostępny w salonie. Podmiot prowadzący reklamę Kodalo Optyk.
11: Teraz w Play telewizor Samsung QLED Q7 F2 55 cali aż 50% taniej w pakiecie światłowodu i telewizji z HBO Max na rok w prezencie. Najniższa cena z 30 dni to 2199 zł, teraz 1099, bo w Play płacisz mniej.
12: Play.
13: Jak mistrzowskie zakupy, to kup teraz i zapłać do 30 dni później z Allegro Pay. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
14: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić Ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką.
15: Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
18: I po reklamie.

0: 16.30.
1: Na zabawę zaprasza sponsor konkursu, właściciel parku wodnego Santago.
0: A ze mną na antenie jest Mikołaj. Mikołaj, ja od razu muszę cię zapytać, ile ty lat jesteś po ślubie?
2: Znaczy, już mam 27 lat, ale po ślubie jestem już 3 lata.
0: 3 lata? Już? Nie, to dopiero, bo napisałeś na sk.pl, że tak naprawdę najbardziej z takim wakacyjnym czasem kojarzą ci się wyjazdy z twoją żoną. Wiesz, ja
2: tak,
0: znam...
2: Tak, już jesteśmy 10 lat po ślubie, 10 lat razem, a 3 lata po ślubie.
0: Okej, okay, ale no to długi staż ogólnie, bo ja mam takich kolegów, co mówią, że wakacje są wtedy, kiedy można wyjechać bez żony na przykład w delegację, a u ciebie to jeszcze kwitnie miłość, widzę, pełna, gorąca.
2: Oczywiście, oczywiście. Na delegatkę też zapytam żonę.
0: Na drewno do lasu. Dobrze, a powiedz mi w takim razie, Mikołaj, jak już z żoną gdzieś jedziecie, to co lubicie robić, żeby jednak ten z jednej strony żar uczuć podtrzymać, a z drugiej trochę się schłodzić?
2: Generalnie na sportowo. Chodzimy po górach, jeździmy nad jezioro, na jakiś sup, pływamy, bierzemy supa do bagażnika, pompujemy i płyniemy po prostu.
0: Okej, okay, czyli widzę, że lubicie aktywności wszelkie. No to powiem ci tak, 20 czerwca też jakieś aktywności będziesz mógł uskutecznić, dlatego że zapraszam ciebie, twoją żonę i jeszcze dwie osoby, no całą twoją ekipę tak naprawdę, na rozpoczęcie lata w Santago.
2: Pięknie, super, bardzo dziękuję, rewelacja.
0: Bardzo proszę, można tam sobie popływać, można się poopalać, przede wszystkim można spotkać się wtedy z ekipą Radia SK. Będzie Michu Sopkowski, będzie Kama Ryciak, będą konkursy z nagrodami i koncert Mesai, a do tego wszystkiego jeszcze my fundujemy ci nocleg i dajemy 500 kieszonkowego.
2: Super. Żona się bardzo ucieszy.
0: No, mam nadzieję. Ciekaw jestem, kto tam jeszcze do was dołączy. Wy możecie dołączyć, dlatego że sk.pl to jest właściwy kierunek i jeszcze tam można się zgłosić, bo jutro jeszcze kogoś na to rozpoczęcie lata w Parku Wodnym Santago wyślemy.
1: Na wspólną zabawę zaprasza sponsor konkursu, właściciel Parku Wodnego Santago. www.santago.com

0: Fani Dawida Podsiadły nie mogą narzekać na nudę i marazm, bo po hicie sezon przyszedł czas na nowość, na błysk. To jest nowy hit, który gramy na antenie Radia SK. Ostatnio też Dawid zaczął trasę obrotowy tour, no i zapowiedział współpracę z Soblem. A tymczasem inny raper, Oki, ogłosił, że nagrał kawałek z Dawidem Podsiadło. I ten kawałek swoją premierę będzie miał już dzisiaj o północy. No ciekawy jestem, który raper kolejny zaprosi Dawida do współpracy, albo którego rapera Dawid zaprosi. A za kilka chwil w Radiu SK Dawid i Damiano w jednym, czyli Damiano Dawid.
1: Reklama.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana. I mamy to!
3: Studio Disney i Pixar prezentuje Toy Story 5.
4: Kopelatko w boju.
5: Ty ducha we mnie masz.
3: Wasze ulubione zabawki. Buzz, Woody, Jessie i reszta paczki powracają w kolejnej części kultowej serii Toy Story 5. Tylko w kinach od 17 czerwca.
6: Kompleks Banderosa nad jeziorem w Osiecznej. Piękne miejsce na Twoje wesele, komunie i każdą imprezę. Goście doceniają naszą smaczną kuchnię, miłą obsługę i wyjątkowy klimat naszej sali. A ceny? Takie jak my. Bardzo przyjazne. Przyjdź, zobacz, przekonaj się. Kompleks Banderosa. Telefon 506 167 208.
7: Szefie, brakuje nam kabla solarnego, profili i uchwytów tych, no, dachowych. Montaż opóźni się o 2 dni.
8: Nic się nie opóźni. Odkąd korzystamy z hurtowni MK Team, wszystko jest na czas. MK Team to hurtownia z pełnym asortymentem dla fotowoltaiki, dostarczająca wysokiej jakości produkty dla instalatorów z całej Polski.
7: A magazyny energii też mają?
8: Oczywiście, są również kompleksowym wykonawcą instalacji fotowoltaicznych. Wejdź na mkteam.pl lub odwiedź na Facebooku i przekonaj się sam.
9: Remont, budowa, porządki na magazynie. Potrzebujesz pozbyć się gruzu, złomu lub odpadów? Nowimex zrobi to za Ciebie. Podstawiamy kontenery na gruz oraz odpady budowlane i przemysłowe. Odbieramy złom, makulaturę i folię. Szybko, legalnie i ekologicznie. Zadzwoń 603 56 32 07. Odwiedź nas. Konkolewo, ulica Zielona 10 lub na nowimex.com.pl. Zapraszamy.
10: Na sprzedaż lub wynajem nowe lokale usługowe przy szpitalu w Lesznie. pbodeveloper.pl.
11: Już 19 i 20 czerwca w sercu Warszawy. Wydarzenie, którego nie możesz przegapić. Warszawskie Targi Obronne w centrum Expo 21. Przyjdź i poznaj rozwiązania, które wpływają na bezpieczeństwo Twoje i Twojej rodziny. Technologia, sprzęt, eksperci. Kup bilet na warszawskietargiobronne.pl. Partnerzy strategiczni wydarzenia Orlen S.A. i Polska Grupa Zbrojeniowa S.A.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Teraz aż 70% rabatu na drugą tańszą płytę CD i winyle z wybranej oferty. Miksuj je dowolnie między gatunkami. I do 70% zniżki na wybrane zabawki. Tak, aż 70%. A na Empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
14: I po reklamie.

0: 5 minut nam zostało do godziny 17, a że wszystkie hity zaczynają się w Estę, to z przyjemnością wam gram Body Talk, to Ale Farben i René Miller na naszej antenie. Za kilka chwil po 17 między innymi Dawid Podsiadło i jego sezon, wcześniej oczywiście newsy z kraju i ze świata, a tymczasem pytanie, przez jaką książkę płakaliście najbardziej? Bardzo mnie to rozbawiło, kiedy przeczytałem odpowiedzi na to pytanie w internecie. Przez jaką książkę płakaliście najbardziej? Zbiór zadań z chemii do liceów i techników. Podpisuję się pod tym!
1: Sponsorem programu jest raz, dwa, trzy, drukuj.pl. Sklep internetowy z zaopatrzeniem do biur.

0: Reklama.
1: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Czy można powtórzyć pytanie?
1: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Tak.
1: Brawo!
3: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
6: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
8: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz woda perfumowana Paco Rabanne Invictus Victory 100 ml za 329,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 389,99. Allegro Days do 15 czerwca.
9: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
10: Jedziemy.
11: Dziś ja prowadzę. Prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
9: Od 1 do 15 czerwca Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
12: Dzień dzieciaka z Łomej Grata, czwarta edycja.
13: Sobota, 13 czerwca od 10 do 15.
14: Wśród darmowych atrakcji czekają na Was malowanie limuzyny i gratów, park dmuchańców, kłady, fotobudka 360, piana party,
13: a także byczek Fredek i żużlowcy Unileszno, niesamowite show driftowe, akrobatyka na linie, pokazy kaskaderskie oraz wiele innych atrakcji pełnych emocji.
15: Nie zabraknie również pysznych przekąsek i czegoś na ochłodę.
14: A to wszystko za free!
13: Całe wydarzenie poprowadzi duet
14: DJ Inox
13: i Tomasz Dryła.
14: Spotykamy się w sobotę 13 czerwca na placu Złomuj Grata.
13: Lasocice przy S5, zjazd Leszno-Zachód.
12: Wpadaj do nas!
16: Europrofil zaprasza. Jakie materiały budowlane mamy? Prawie wszystkie. Z nami budujesz od fundamentu po sam dach. W ofercie pokrycia dachowe, ogrodzenia, kostka brukowa, mieszaniki, farby, tynków, narzędzia, elektronarzędzia oraz materiały budowlane każdego rodzaju. Skontaktuj się jeszcze dziś po szybką i darmową wycenę. A potem przyjedź i wybieraj spośród materiałów budowlanych dostępnych od ręki. euro-profil.com.pl. Pelikan koło kościana. Zielona 28. Uwaga! Europrofil to także producent wiązarów dachowych. Indywidualne projekty, szybka dostawa.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Sezon rowerowy w Euro Rower otwarty. W ofercie ponad 1000 modeli rowerów dla profesjonalistów, amatorów i dzieci. Ogromny wybór rowerów elektrycznych. Zapraszamy do salonów Euro Rower w Lesznie, ulica 17 stycznia 45 oraz we Wschowie, ulica Nowopolna 6. Szczegóły na www.euro-rower.pl. Euro Rower, tu jest twój rower.
19: I po reklamie.
20: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
21: Rondo Gronowo w tej chwili najbardziej oblężone, jeśli chodzi o sytuację drogową w Lesznie. Natomiast jeśli chodzi o sytuację pogodową, to możecie sobie wyobrazić, że za tydzień weekend ma być z temperaturą 30 na plusie i z pięknym słońcem. A ten weekend, który jutro rozpoczynamy, no z przelotnymi jeszcze opadami deszczu. Jutro akurat bez deszczu z 18 na plusie
20: maksymalnie. Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
22: 17. Agata Chruściak, zapraszam. Trzecie weto prezydenta do ustawy o kryptoaktywach. Te wyznaczały KNF jako organ nadzorczy dla tego rynku. Karol Nawrocki znów odrzucił przepisy przygotowane przez rząd.
23: Rząd z uporem maniaka uprawia walkę z kryptocieniem, zamiast realnie rozwiązywać problem.
22: Brzmi niewiarygodnie, ale prezydent znów zawetował ustawę o kryptowalutach. Jest to chyba bardziej uwikłane niż wszyscy myśleli, napisał w mediach społecznościowych premier Donald Tusk. 100 tysięcy złotych, tyle kosztowało dostarczenie surowicy drogą lotniczą z Monachium do Krakowa. Preparat uratował życie 16-latka, którego ukąsiła żmija lewatyńska. Teraz pozostaje pytanie, kto za to zapłaci.
0: O zwrot kosztów będziemy się zwracać kompleksowo po zakończeniu leczenia. Nie przewidujemy, aby wtedy miały zajść okoliczności niepozwalające na zwrot kosztów leczenia.
22: Mówi Katarzyna Pokorna-Hreniszyn, rzecznik szpitala w Prokocimiu. NFZ odpowiada, że nie zwróci kosztu transportu surowicy, bo nie finansuje działań LPR. Może za to zapłacić za samoleczenie nastolatka. O 21 rusza mundial rozgrywany na boiskach USA, Kanady i Meksyku. W zmaganiach bierze udział aż 48 drużyn. Zdaniem ekspertów największe szanse na zwycięstwo ma Hiszpania. Są reprezentacje, które celują tylko w złoto, mówi Jerzy Engel, były selekcjoner reprezentacji Polski.
1: I one po to tam jadą, jak Argentyna, Brazylia, czy Anglia, czy Hiszpania, Francuzi. Dotychczas tylko 8 narodowości zdobyło Mistrzostwo Świata.
22: A zwycięzcę poznamy 19 lipca.
2: SK Leszno News.
21: Tomek Szymlet. Nakaz natychmiastowego opuszczania mieszkania i zbliżania się do pokrzywdzonej. Takie środki zastosowano wobec 36-latka z powiatu gostyńskiego, który od 2 lat znęcał się psychicznie nad żoną. W chwili zatrzymania był pijany. Usłyszał zarzut, za który odpowie przed sądem. Bieganie, maszerowanie skikami i wiosłowanie przez całą dobę to sportowa część trzeciego ultramaratonu wsparcia w Lesznie dla Lilianki z Konkolewa. Do tego piknik rodzinny, mówi Maria Hampel.
10: Warkoczyki, animacje dla dzieci, maskotki.
21: Początek w sobotę o 10 na Jesionowej 13.
24: Rzuć na luz!
25: Rzuć na luz!
24: Rzuć na luz!
25: Rzuć na luz!
24: Rzuć na luz!
26: No właśnie, i teraz znowu brakuje mi Kasi Węsierskiej, która powiedziałaby, że to jest międzynarodowa godzina szczęścia. Tłumby wiwatował, prawie jak na boisku mundialowym. No bo mamy 3 po godzinie 17 i większość z nas jest już po pracy. Oczywiście o tych, co w pracy, też myślę bardzo ciepło, wysyłam dużo ciepła, pozdrowień i tak dalej, no i oczywiście fajnych hitów. Tate McRae, Just Keep Watching na dobry początek tej godziny. Radio SK. Tu Hanczak, witajcie. I wanna know.

0: 14 minut po godzinie 17 to Jazzy Candy Night, wrzucamy na luz. Słuchajcie, no co za niespodzianka, takie odwiedziny to ja lubię, bo ja nie lubię, kiedy ktoś przychodzi bez zapowiedzi do mnie, bo z reguły to się wiąże ze stresem, ale kiedy przychodzi pani Jadzia, to oczywiście, że się cieszę.
1: Dzień dobry.
0: Tęskniliśmy za panią.
1: Tęskniliście za mną.
0: Oczywiście.
1: Ja za wami też.
0: No i dobrze, że pani przyszła do nas dzisiaj. Będzie pani oglądała mecze?
1: Ja przepraszam, jakie mecze?
0: Mundial się zaczyna. Mistrzostwa Świata w FIFA.
1: Nie widziałam.
0: A to spokojnie, ja tak samo. Ja wiem, bo pracuję tutaj, mam internet, kolegów, koleżanki, co się znają, ale ja pewnie nie obejrzę ani jednego. Zwłaszcza, że nas...
1: Polska gra?
0: Nie gra.
1: No nie będę oglądać.
0: To są... Macie odpowiedź, ale do zobaczenia. Ale za to, słuchajcie, my szykujemy specjalną akcję z okazji Mundialu. SK Karniaki Cup. O, dokładnie tak to się nazywa. A w roli głównej, no nie pani Jadzia, chociaż bardzo bym chciał, ale za to Sławomir Peszko. No i już od poniedziałku będziemy zbierać naszą drużynę, która w wielkim finale 4 lipca zagra na PGE Narodowym. Słuchajcie, to będzie naprawdę niezła akcja. Zaglądajcie na SK.pl, słuchajcie nas uważnie, zwłaszcza, że nagrodą główną w tym całym mundialowym szaleństwie w Radiu SK będzie 10 tysięcy złotych.
2: Promocja. Legenda powróciła w Radiu SK w każdy piątek od 20. SK Remix. Miksują Lost Frequencies, Robin Schulz, Afrojack, James Hyde i inni. A punktualnie o 22:00 stery przejmuje sam on.
3: What's up Radio SK, it's Armin van Buuren. I'm super excited to announce that my radio show is returning to Radio SK.
2: SK Remix już w piątek po 20:00. I przez cały czas w naszej SK-owej apce.
4: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Amica Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z naszych promocji na wybrane urządzenia AGD marki Amica. Na przykład pakiet usług objęty promocją za złotówkę, a kupując piekarnik wraz z płytą zmywarka za złotówkę. Sprawdź produkty objęte tymi promocjami, a także pozostałe promocje w ramach Amica Days. Takie okazje tylko do 15 czerwca. Szczegóły w tym regulaminy promocji w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Tu Dominika z Autoglas. Masz pęknięcie na przedniej szybie i myślisz sobie, kolejny wydatek. Spokojnie, w Autoglas z odpowiednim ubezpieczeniem za naprawę nic nie płacisz. Tak, tak, zero kosztów. Zadzwoń 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.

0: Są rzeczy, które po prostu muszą występować w duecie. Kawa i dobra książka. Czy słońce i plaża.
1: Tak samo w moim domu. Najlepszy duet to markiza zewnętrzna, która ogranicza nagrzewanie, i roleta wewnętrzna, która zaciemnia poddasze.
0: Niektóre rzeczy po prostu lepiej działają razem. Kup zestaw markizy i rolety na okno dachowe Velux i zaoszczędź 10%. Dowiedz się więcej na velux.pl.
2: Marzysz o idealnej kuchni? Poznańska 6.pl. W Cermax Leszno tworzy meble na wymiar, dopasowane do Twojego stylu. Kuchnie, sypialnie, salony. Od projektu aż po perfekcyjne wykonanie. Nowoczesny design i jakość, którą widać. Zaufaj doświadczeniu i stwórz wnętrze, do którego chce się wracać. Poznańska 6.pl. Cermax Leszno. Wylot z Leszna na Poznań 500 metrów za wiaduktem po prawej stronie. Poznańska 6.pl. Meble tworzone z pasją.
3: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
4: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: 22 urodziny Codano. Teraz wszystkie okulary korekcyjne aż 70% taniej. Przyjdź do salonu Codano Optyk i odbierz 70% zniżki na swoje wymarzone okulary. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów i regulamin akcji dostępny w salonie. Podmiot prowadzący reklamę Codano Optyk.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Masz stary pojazd? Każdy ci powie. Złomuj go u nas, w Śmiłowie. Firma Maci. Telefon 733 70 70 70. Złomowanie aut osobowych, ciężarowych, busów i sprzętu rolniczego. Zadzwoń 733 70 70 70.
9: I po reklamie.

0: Może i mamy w kraju małe ochłodzenie, ale od hitu Karol G od razu jakoś tak cieplej się robi. 28 minut po godzinie 17, Hanczak z tej strony, wrzucamy razem na luz. No i teraz mam nadzieję, że razem, bo czas na was. 664-402-302, dzwonicie do mnie, no i odpowiadacie na moje pytania. Słowami, które zaczynają się na pierwszą literę waszego imienia. Zobaczymy, jak u was dzisiaj z refleksem i formą. 664-402-302, dzwońcie. Tylko pamiętajcie, żeby słuchać mnie w słuchawce telefonu i mieć przyciszone radio i nie mieć żadnych głośników powłączonych, bo wtedy komfort naszej rozmowy i słuchania tego wszystkiego będzie dużo większy. Halo, witam serdecznie na antenie.
1: Darek, siema.
0: No, od razu imieniem lecimy. Darek, no dobrze, to już wiemy, jaka
1: Marek.
0: Litera. Dobra, jednak jestem głuchy. Może być Marek. Słuchaj, możesz sobie wybrać. Marek w takim razie. No to co można robić w trakcie oglądania meczu na pierwszą literę twojego imienia? Dzisiaj zaczyna się mundial.
1: Kurczę.
0: No, na M. 3, 2, 1.
1: Mleko pić.
0: Dobra, zaliczam. Mleko pić. No dobrze, dobrze. W kibice jakieś inne napoje też piją, ale o mleku jeszcze nie słyszałem po raz pierwszy. Dobra, to lecimy dalej. Przedmiot, którego często używasz na pierwszą literę twojego imienia. Tylko nie mów, że
1: miska.
0: Mleko. Miska! Okej. Czy to jest miska wielofunkcyjna, że w zależności od pory roku, albo pory dnia, albo pory tygodnia spełnia bardzo różne funkcje?
1: Tak.
0: Nie będę pytał jakie.
1: Uniwersalna.
0: Dokładnie, uniwersalna, wielofunkcyjna. No to jeszcze jedno. Słowo, którego nie chcesz już dzisiaj słyszeć na pierwszą literę twojego imienia.
1: Marudzenia.
0: A to ładne. No to ja nie będę już dłużej marudził, tylko gram nowość od Gipsa i Kukona. To jest hit pod tytułem Ty masz, a ty masz ode mnie jaskowe gadżety, Marek.

0: Italo Disco The Colors na antenie Radia SK. 24 minuty nam zostały do godziny 18. W sprawie mundialu poniekąd odezwała się słuchaczka na Messengerze Radia SK.
1: Jestem chyba jedyną na świecie osobą, która jest w stanie podbiec, kopnąć powietrze obok piłki, potknąć się o nie i przywrócić.
0: Dzisiaj naprawdę tutaj w programie Wrzuć na luz popołudniowym miałem całą ligę mistrzów, jeśli chodzi o piłkę nożną. Ale nie, droga słuchaczko, nie jesteś absolutnie jedyna. Mam wrażenie, że jesteś żeńskim odpowiednikiem mnie. Dracula, Tame Impala i Jenny, już za kilka chwil będzie jeszcze Katy Perry przed godziną 18. No i jeszcze nowość od Kuby i Kuby wam zagram. Radio
2: SK. Autopromocja. Cześć, tu Sławomir Peszko, mam dla was coś naprawdę.
3: Sławek, spokojnie, powiedz, o co chodzi.
2: Chodzi o to, że w Radiu SK będziecie mogli...
3: Aha, a co, można wygrać?
2: No wiem, co do wygrania jest.
3: Dobra, czyli na razie nic nie wiadomo.
2: Dokładnie, ale będzie się...
4: Wkrótce w Radiu SK. SK, Karniaki K.
2: Strzelisz coś?
5: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Żwirownia Włoszakowice Żwirlech zaprasza do skorzystania ze swojej oferty. Posiadamy betoniarnię. Znajdziesz u nas żwir sortowany do tynkowania, murowania oraz podsypkę. Posiadamy ziemię przesianą pod trawę. Ponadto oferujemy roboty ziemne, podbudowy pod hale, obiekty, korytowanie ziemi, podsypka z zagęszczeniem, stabilizacja betonowa, rozbiórki budynków, możliwość wywozu z systemem BDO. Więcej na żwirlech.pl. Żwirlech Głuszak, Włoszakowice, Wolności 15.
8: Czas na nowe mieszkanie w Gostyniu. Osiedle Wichrowa Park. Klimatyzacja, monitoring i rolety elektryczne w standardzie. Komfort, bezpieczeństwo i spokój każdego dnia. Wichrowa Park. Od PBO Developer.
9: Blisko, wygodnie, wyjątkowo.

0: punkty w jednym miejscu. Do tego wygodny podziemny parking. Galeria Starówka. Serce zakupów w sercu Leszna.
1: Dmuchańce Bożkowo. Kolorowe dmuchańce, kłady, wata cukrowa, popcorn i lody. Bożkowo przy wjeździe od strony Leszna, ulica Dworcowa. Wszystkie atrakcje w jednym miejscu z darmowym parkingiem dla 100 aut. Baw tatu Bożkowo. Musicie tu być.
2: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
3: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
4: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Mózg paruje od szarej codzienności? Czas na totalny reset. Wskakuj na rower i ruszaj przed siebie malowniczymi trasami Velo Małopolska. Tatry, Pieniny, rzeki, świetne widoki i absolutny chillout. Jedziesz kompletnie bez spiny, w swoim tempie, robisz fajne foty i chłoniesz wolność. Czysta energia pod kołami. Sieć tras rowerowych Velo Małopolska to doskonały plan relaksu. Sprawdź na rowery.visitmałopolska.pl. Zaprasza Iwona Gibas, członek zarządu województwa małopolskiego.
7: I po reklamie.

0: przestań grzebać tym mikrofonem, bo przekręcisz.
1: Lubię czasem sobie pomajstrować.
0: Kuba i Kuba na antenie Radia SK, Stygnie Lato, to jest ich nowy hit. No u nas jest zróżnicowanie imiona, jeśli chodzi o imiona.
2: Ale nazwiska
0: Michał
2: mam
0: i
2: blisko.
0: Hanczak Adamczak.
2: Hanczak Adamczak.
0: Dwa kije.
2: Nie idźmy w to.
0: Nie idźmy w to, nie. A w sumie, patrz, jakby no. Na przykład twoja siostra, bo moja, wyszła za jakiegoś Amerykanina o nazwisku Norris, to by było Hanczak Norris i Adamczak Norris.
2: Mogło tak być.
0: Mm. Imprezka za chwilę. Zostańcie z Eską. Hanczak, do usłyszenia, do jutra.
3: Sponsorem programu jest raz, dwa, trzy, drukuj.pl. Sklep internetowy z zaopatrzeniem do biur.

0: Reklama.
1: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
4: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
5: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
6: Leszno, gotowi na nowość?
7: Tu kot Bella. Miau.
6: Robot Bella już w Bajkolandii. Bella tańczy, Bella animuje i Bella rozkręca urodziny.
7: Bella lubi pizzę i dobrą zabawę.
6: Urodziny, obiady rodzinne i domowa atmosfera w jednym miejscu. Bajkolandia. Leszno, Wolińska 21B.
8: Skrzynia biegów w twoim samochodzie odmawia posłuszeństwa? Zaufaj fachowcom z 20-letnim doświadczeniem. Serwisujemy, naprawiamy, regenerujemy skrzynie manualne i automatyczne z gwarancją. Firma Kistowski. Tworzanki 2. 600 785 190. www.kistowski.shop. Jesteśmy uczestnikami programu Rzetelna Firma oraz laureatem złotych certyfikatów rzetelności. Uwaga! Zajmujemy się również sprzedażą silników regenerowanych i używanych.
9: Disney Plus.
10: To jest mój czas.
9: Inspirowana faktami historia szybkiej kariery chłopaka, którego sukces wciąga w niebezpieczną grę.
11: Mam propozycję.
12: To nie jest jakaś wkrętka?
9: Nowy polski film Król Dopalaczy. Oglądaj w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
13: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku rollercoasterów numer 1 na świecie. Tylko teraz rodzinna promocja 3 plus 1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl i zaplanuj wakacje już dziś.
14: Ekonomiczny na przyrodniczym? No przecież! 1 czerwca ruszyła rekrutacja na studia stacjonarne i niestacjonarne na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Proponujemy nowoczesne kierunki studiów, ekonomię oraz finanse i rachunkowość. Rekrutujemy również na kierunki prowadzone w języku angielskim. Studia z przyszłością? Wybierz Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Szczegóły na ekonomicznynaprzyrodniczym.pl.
15: Wiesz, co czuje dziecko, gdy ma przed sobą cały dzień? Że wszystko jest możliwe. We wrocławskim zoo tak jest każdego dnia. Ponad 12 tysięcy zwierząt, jedyne afrykarium w Polsce. 32 hektary przygody w samym sercu miasta. Zacznij dzień tam, gdzie kończy się zwykły świat. Zaplanuj przygodę wcześniej, a tańsze bilety kupisz online na stronie zoo.wrocław.pl. Zapraszamy.
16: Urodzinowe pizzobranie w Da Grasso. Pizza 32 cm z napojem za jedyne 37 zł. Zamów na dagrasso.pl.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Szukasz nowego auta w atrakcyjnej cenie, ale na polskim rynku brak ciekawych egzemplarzy? Zaufaj ekspertom z Flycars i jeszcze dziś zleć sprowadzenie wybranego samochodu z USA. Zapewniamy fachową pomoc na każdym etapie. Skorzystaj z naszych usług importu i odkryj, jak łatwo i szybko możesz mieć wymarzone auto z USA. Znajdź nas w Lesznie, Poznaniu, Wrocławiu, Kaliszu lub na www.flycars.pl. Zadzwoń i umów się na spotkanie. 789 789 514. Flycars.pl. Twoje auto z USA bliżej niż myślisz.
19: I po reklamie.
20: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
21: A co tam, panie, w weekend w pogodzie w Lesznie dziać się będzie? Ano powiem wam, że tak niespecjalnie w sumie. Jutro chociaż bez deszczu, ale tak nie za ciepło, do 18 powyżej zera. Popada w sobotę, momentami intensywnie, ale będą też przejaśnienia z 20 na plusie. Chłodno będzie w niedzielę, 16 stopni Celsjusza, też z przelotnymi opadami.
20: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
22: 18. Agata Chruściak, zapraszam. Ewakuacja Pentagonu to po tym, jak doszło do incydentu z niebezpiecznymi materiałami, informuje agencja Reutera. Budynek Departamentu Obrony USA został zamknięty, a na miejscu są służby. Duże utrudnienia na A1 w Łódzkiem. Droga w kierunku Łodzi jest zablokowana. Ruch odbywa się jedynie pasem awaryjnym. To po tym, jak w miejscowości Brodowe doszło do zdarzenia kilku pojazdów.
23: SK Sport News.
22: Już o 21.00 początek Mistrzostw Świata w piłce nożnej. Mundial rozpocznie się od spotkania Meksyk-RPA, ale zanim sportowcy wybiegną na murawę, czeka nas część artystyczna.
0: Tak część oficjalna brzmiała 4 lata temu, kiedy rozpoczynał się mundial na boiskach między wydmami Kataru. Jak będzie teraz? FIFA nie chce zdradzać za dużo. O nieoficjalne przecieki też wyjątkowo trudno, bo każdy detal wydarzenia jest ściśle chroniony. Wiadomo, że ceremonia odbędzie się w wyjątkowym miejscu dla futbolu, czyli Estadio Azteca w Mexico City. Stadionie, który już trzeci raz będzie gościł Mistrzostwa Świata. Jest to 8 co do wielkości stadion globu, na którym wcześniej puchar dla najlepszej drużyny wznosili m.in. Pele i Maradona.
22: O czym informował Mateusz Gołębiewski.
23: SK Leszno News.
21: Tomek Szymlet. Rozpad łączy nas Leszno stał się faktem. Pierwszy radny klubu Łukasza Borowiaka zmienił barwy. Ireneusz Matłoka przeszedł do Koalicji Obywatelskiej. Czy zdradził swoich wyborców?
1: Ja ich nie straciłem, ponieważ moje wartości są nadal takie same.
21: Klub radnych Koalicji Obywatelskiej liczy teraz 15 osób. Najwięcej w historii leszczyńskiego samorządu. Leszno stawia na pomoc seniorom. Miasto pozyskało ponad 280 tysięcy złotych z unijnego programu Premia Społeczna. Dzięki temu osoby starsze i niesamodzielne otrzymały blisko 7 tysięcy godzin profesjonalnej opieki we własnych domach. Usługi zrealizują lokalne organizacje pozarządowe.
23: Imprezka.
11: Imprezka.
23: Imprezka. Imprezka.
21: Prawie 3 minuty po godzinie 18 rozpoczynamy imprezkę w Radiu SK. Rafał Adamczak, dzień dobry. No to co, to rozpoczynamy razem ten mundial wspólnie, ale my nasze skowy, taki swój, też będziemy mieli. And the Dust, Cherries i Zakaria, taki jest muzyczny początek.

Swedish House Mafia i Wait So Long w Radiu SK w naszej imprezie 11 po 18. Czwartek już mamy. Wiadomo, że w czwartek jest zdecydowanie lepiej o tej porze niż w poniedziałek. Wiadomo, że jeszcze tylko piąteczek, a nawet może nie cały, bo może jutro coś się wydarzy, że wcześniej wyjdziemy do domu. No i już witamy się z kolejnym weekendem, a mam nadzieję, że ten weekend, który się zbliża, to dla was będzie czas pełen przyjemności. Mam też taką nadzieję, że wydarzenie sportowe, mimo że bez udziału biało-czerwonych, które rozpoczyna się dzisiaj, tutaj mam na myśli Mundial, Mistrzostwa Świata w piłce nożnej, też was jakoś tak trochę optymizmem napawają, no bo wiadomo, to się nam zawsze kojarzy z czasem wolnym, z latem, z wakacjami, a te też już za chwilę. Łapmy kontakt, dajmy sobie znać, co tam u nas, jak ten czwartek w pracy minął, jak minął w szkole, jak minął na uczelni, ewentualnie jak jeszcze będzie mijał, jakie macie pomysły na kibicowanie, w ogóle jakie macie przeczucia co do tych Mistrzostw Świata, kto będzie mistrzem, kto może finalnie sięgnie po główne trofeum, też możemy sobie poprzewidywać trochę. Dajcie znać, krótko mówiąc, w każdej sprawie, w jakiej tylko chcecie, bo od tego tutaj jesteśmy, żebyśmy się jakoś razem wspierali, jeżeli takiego wsparcia potrzebujecie. 664-402-302, tutaj można SMS-owo, można też, a nawet trzeba, z głosówkami na naszym Messengerze. A jeżeli chodzi o plan muzyczny na najbliższe chwile, to będzie Dua Lipa, Training Season, to za moment, bo teraz już Eminem i Lose Yourself w Radiu SK.

0: To jest imprezka w Radiu SK i hity na czasie. Ilenium i Ellie Goulding na wokalu. Don't Want Your Love już za nami, 22 minuty po godzinie 18. Okazuje się, że pomysły na weekend są też inne niż takie, o których ja mogłem w ogóle pomyśleć. Kto by w ogóle przewidział, że można i tak szlachetnie? Radek w tej sprawie.
1: Siema SK, a jeśli ktoś dzisiaj oddał krew, jutro ma wolne, bo są dwa dni przecież przewidziane, to już ma weekend teraz. Tak można żyć.
0: No pewnie, że można. Pozdrawiamy. Trudno się nie zgodzić. Radek w ogóle wielki szacun za oddawanie krwi, niskie ukłony, ale mało tego, że już dzisiaj ma wolne, już ma weekend, to ten ktoś ma jeszcze dużo czekolady.
2: Reklama.
3: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić Ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
4: Kompleks Banderoza nad jeziorem w Osiecznej. Piękne miejsce na Twoje wesele, komunie i każdą imprezę. Goście doceniają naszą smaczną kuchnię, miłą obsługę i wyjątkowy klimat naszej sali. A ceny? Takie jak my. Bardzo przyjazne. Przyjdź, zobacz, przekonaj się. Kompleks Banderoza. Telefon 506 167 208.
5: Sezon rowerowy w Eurorower otwarty. W ofercie ponad 1000 modeli rowerów dla profesjonalistów, amatorów i dzieci. Ogromny wybór rowerów elektrycznych. Zapraszamy do salonów Eurorower w Lesznie, ulica 17 stycznia 45 oraz we Wschowie, ulica Nowopolna 6. Szczegóły na www.euro-rower.pl. Eurorower, tu jest Twój rower.
6: Grill już rozpalony? Bo my jesteśmy gotowi. W sklepach firmowych Słomiński 1904 wrócił pełny asortyment grillowy. Kiełbasy, karkówki i grillowe specjały z polskiego mięsa z naturalnymi przyprawami i według receptur, które znamy od ponad 120 lat. Słomiński 1904. Tradycja, która smakuje przy każdym grillu.
7: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.
8: Masz stary pojazd? Każdy ci powie. Złomuj go u nas, w Śmiłowie. Firma Maci. Telefon 733 70 70 70. Złomowanie aut osobowych, ciężarowych, busów i sprzętu rolniczego. Zadzwoń 733 70 70 70.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Wakacje z rodziną, a może z paczką przyjaciół, albo romantyczny wyjazd we dwoje? W Rainbow w Galerii Leszno mamy dla każdego coś innego. Skuś się na gorące last minute, albo zaplanuj urlop marzeń z wyprzedzeniem. Zwiedzaj, odpoczywaj, odkrywaj. Blisko i daleko. Zajrzyj do Rainbow w Galerii Leszno i zarezerwuj już dziś swoje wymarzone wakacje.
11: I po reklamie.

0: Tabletka, ona nas tak czaruje, robi to rewelacyjnie i my to lubimy, prawda? Komu miałabym powiedzieć w Radiu SK w imprezce? To są hity na czasie, 23 minuty pozostały do godziny 19. Jeżeli jest w was jakiś taki wielki dąs na rzeczywistość mundialową tych oficjalnych mistrzostw świata, że nasi nie dali rady, że się nie zakwalifikowali, że co to za mistrzostwa świata bez biało-czerwonych, komu my tam będziemy kibicować? No słuchajcie, nos do góry, bo są inne mistrzostwa nasze eskowe, które sobie sami zorganizowaliśmy i nazywa się to SK Karniaki Cup, a z nami jest Sławek Peszko, czyli to będzie naprawdę fajna impreza. Moi drodzy, o co w tym wszystkim chodzi? Chodzi o to, żebyście weszli na sk.pl, no i tam oczywiście napisali nam, dlaczego właśnie wy zasługujecie na to, żebyśmy was powołali do naszej eskowej ekipy. I jak do was zadzwonimy i traficie na antenę eskową, to będzie zadanie od Sławka Peszki, czyli tekst Sławka z wygwizdanym jednym słowem, które wy będziecie musieli odgadnąć. O, to na przykład może brzmieć tak.
1: Ja swoje już się nabiegałem. Teraz jedyne, co mogę robić, to podawać piłki albo...
0: No i jak odgadniecie, co tam zostało wygwizdane, to macie szansę na udział w finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowym w Warszawie z nagrodą główną 10 tysięcy złotych na wspólną zabawę z nami SK w loży VIP-owskiej, na tysiaka kieszonkowego i jeszcze nocleg dla dwóch osób w hotelu w Warszawie. No to jest chyba niezła sprawa, co? Więc zachęcam, wchodźcie, sprawdzajcie temat sk.pl, no i tutaj się oczywiście zgłaszajcie, a co najważniejsze, te zgłoszenia są za darmo. Zaczynamy już poniedziałek.
2: Reklama.
3: Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj. Kupuj taniej w sklepach CCC, aplikacji i na ccc.eu.
4: Żwirownia Włoszakowice Żwirlech zaprasza do skorzystania ze swojej oferty. Posiadamy betoniarnię. Znajdziesz u nas żwir sortowany do tynkowania, murowania oraz podsypkę. Posiadamy ziemię przesianą pod trawę. Ponadto oferujemy roboty ziemne, podbudowy pod ale obiekty, korytowanie ziemi, podsypka z zagęszczeniem, stabilizacja betonowa, rozbiórki budynków, możliwość wywozu z systemem BDO. Więcej na żwirlech.pl. Żwirlech Głuszak, Włoszakowice, Wolności 15.
5: Wielki sport zawsze w TVP. Zaczynamy Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. Już dziś o 18.30 w TVP Sport ceremonia otwarcia, a zaraz po niej mecz Meksyk-RPA. Oglądaj od 20.25 w TVP1.
6: Wiesz, co czuje dziecko, gdy ma przed sobą cały dzień? Że wszystko jest możliwe. We wrocławskim zoo tak jest każdego dnia. Ponad 12 tysięcy zwierząt, jedyne afrykarium w Polsce. 32 hektary przygody w samym sercu miasta. Zacznij dzień tam, gdzie kończy się zwykły świat. Zaplanuj przygodę wcześniej, a tańsze bilety kupisz online na stronie zoo.wrocław.pl. Zapraszamy.
7: Tymczasem w salonie Filman.
8: I jak pani widzi?
9: Widzę wyraźnie. Nadchodzącą beztroskę.
7: Załóż okulary, poczuj lato. Okulary przeciwsłoneczne z korekcją już od 199 zł. Odwiedź salon optyczny Filman w Galerii Leszno.
10: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Okulary korekcyjne są wyrobem medycznym służącym do korygowania wad wzroku. Podmiotem prowadzącym reklamę jest Filman Spółka z o.o. Lista producentów produktów objętych ofertą znajduje się pod adresem filman.pl/info/producenci.
11: Hej, leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
12: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy 10 czerwca dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych rodzajów czekolady Wedel lub tuńczyka Lisner. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
13: 22 urodziny Kodano. Teraz wszystkie okulary korekcyjne aż 70% taniej. Przyjdź do salonu Kodano Optyk i odbierz 70% zniżki na swoje wymarzone okulary. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów i regulamin akcji dostępny w salonie. Podmiot prowadzący reklamę Kodano Optyk.
14: Mózg paruje od szarej codzienności? Czas na totalny reset. Wskakuj na rower i ruszaj przed siebie malowniczymi trasami Velo Małopolska. Tatry, Pieniny, rzeki, świetne widoki i absolutny chillout. Jedziesz kompletnie bez spiny, w swoim tempie, robisz fajne foty i chłoniesz wolność. Czysta energia pod kołami. Sieć tras rowerowych Velo Małopolska to doskonały plan relaksu. Sprawdź na rowery.visitmałopolska.pl. Zaprasza Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 190 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
2: I po reklamie.

0: Mam nadzieję, że obowiązki tego czwartku jakoś was tak nie wypłukały z energii totalnie i jeszcze teraz na powrocie do domu, ewentualnie jeszcze w tej fajniejszej części dnia będzie ogień, prawdziwy fire, fire, tak trochę w temacie, to jest Eska, to jest imprezka, 5 minut i będzie godzina 19, dzisiaj startuje mundial, to jest wydarzenie sportowe, które wiąże się z jakimiś emocjami i przeżyciami, każdy z nas ma jakieś wspomnienia z którymś tam z mundiali, a tych historii no już trochę było. Ja pamiętam ten z 1998 roku, finałowy mecz Francja-Brazylia, kiedy Francja pokonała Brazylię 3-0 i nawet minuty tego meczu nie widziałem, ale jakoś tak go kojarzę tylko dlatego, że właśnie tego dnia i właśnie o tej porze miałem 18 urodziny i wiecie, co się działo, jak się ma 18, nie? To chyba nie muszę wam tłumaczyć. Ale jeszcze jest wspomnienie mundialowe, Żanety.
1: Dokładnie pamiętam mistrzostwa w 2006, czyli 20 lat temu, gdy wygrali Włosi, byłam wtedy w ciąży i wytypowałam ten właśnie wynik. W ogóle wcześniejsze wyniki też, każdy mój typ był 100% trafny. A w tych mistrzostwach typuję Meksyk, bo to będzie nieco Meksyk, jak wygrają. Pozdrawiam, Żaneta.
0: No to zobaczymy, czy to się sprawdzi. Jeżeli chcecie tutaj, moi drodzy, pójść tym typem Żanety, to uwaga, bo ona potem doprecyzowała i dosłała jeszcze wiadomość. Uwaga, teraz nie jestem w ciąży.
2: Reklama. O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Czy można powtórzyć pytanie?
2: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Tak.
2: Brawo!
4: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Leszno, gotowi na nowość? Tu kot Bella.
7: Miau.
6: Robot Bella już w Bajkolandii. Bella tańczy, Bella animuje i Bella rozkręca urodziny.
7: Bella lubi pizzę i dobrą zabawę.
6: Urodziny, obiady rodzinne i domowa atmosfera w jednym miejscu. Bajkolandia. Leszno, Wolińska 21B.
8: 1, 2, 3, 4, 5% na koncie. Powiedz mi, co czujesz?
9: Czuję moc, a moje konto wypełnia zysk. To czas spokoju i korzyści.
10: Tę moc poczujesz w Alior Banku. Otwórz konto oszczędnościowe na start w aplikacji Alior Mobile i zyskaj do 5% w skali roku na 3 miesiące do 200 tysięcy złotych. Spełnij warunki określone w regulaminie promocji konto oszczędnościowe na start 9. edycja dostępnym na aliorbank.pl. Promocja obowiązuje do 30 lipca 2026 roku.
11: Doktorze, syn znowu kaszle.
12: Winny może być kopciuch. Stary piec jest przyczyną groźnego dla nas smogu, który powoduje duszności i infekcje dróg oddechowych.
11: Co mogę zrobić?
12: Zachęcam do wymiany pieca i ocieplenia domu w ramach programu Czyste Powietrze. Można dostać dotację do 100%. To recepta na zdrowie całej rodziny. Wejdź na czystepowietrze.gov.pl.
13: Kampania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Ministerstwa Klimatu i Środowiska finansowana ze środków Unii Europejskiej, Krajowego Planu Odbudowy i Funduszu Modernizacyjnego.
14: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca, błon śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica SPA.
15: Europrofil zaprasza. Jakie materiały budowlane mamy? Prawie wszystkie. Z nami budujesz od fundamentu po sam dach. W ofercie pokrycia dachowe, ogrodzenia, kostka brukowa, mieszalniki, farby, tynków, narzędzia, elektronarzędzia oraz materiały budowlane każdego rodzaju. Skontaktuj się jeszcze dziś po szybką i darmową wycenę. A potem przyjedź i wybieraj spośród materiałów budowlanych dostępnych od ręki. euromyślnikprofil.com.pl. Pelikan koło kościana. Zielona 28. Uwaga! Europrofil to także producent wiązarów dachowych. Indywidualne projekty, szybka dostawa.
16: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
19: Jak tak, to Allegro.
20: I po reklamie.
21: Leszno na czasie.
19: Joanna Haliasz, dzień dobry. Pogoda dziś barowa lub jak kto woli kinowa. W Multikinie w Lesznie wyświetlą jeszcze dziś filmy pod tytułem Wpatrując się w słońce. Dramat niemiecki z ubiegłego roku o wielopokoleniowej traumie kobiet opowiedziany w formie pamiętnika. Pokażą go o 20 w cyklu Offowe Kino. Jeszcze dziś zobaczycie tam też Władców Wszechświata, film oparty na kultowym serialu animowanym sprzed lat o walce dobra ze złem Himena i Szkieletora. A także najnowszy film Stevena Spielberga pod tytułem Dzień Objawienia z Emily Blunt w roli głównej. Seans o 19.20, więc musicie się pospieszyć.
0: To już jest ten wieczór. Zaczynają się Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. I chociaż to sportowa impreza, to ma też swój muzyczny akcent, a w sumie to nawet nie jeden. Tym razem mundial odbywa się w trzech krajach i praktycznie każdy z nich będzie miał swoje otwarcie zawodów, razem z koncertami. Lada chwila w Meksyku mistrzostwa rozpocznie m.in. Shakira, która razem z Burna Boyem nagrała hymn tego mundialu, czyli piosenkę Die Die. Oprócz nich na stadionie wystąpi wiele innych latynoskich gwiazd, m.in. J Balvin czy Tyla. Jutro pierwsze mecze w Stanach i Kanadzie i tu też będą koncerty gwiazd. W Stanach, a konkretnie w Los Angeles wystąpi na przykład Katy Perry, czy raper Future, z kolei w kanadyjskim Toronto, zaśpiewają Alanis Morissette i Michael Bublé. Muzyka rządzić będzie też 19 lipca podczas finału mundialu. Piłkarskie mistrzostwa będą miały coś na kształt halftime show znanego z finału Super Bowl. Wiadomo, że wystąpi wtedy Madonna, Shakira, BTS, a wszystkie szczegóły mamy dla Was na naszej stronie, na sk.pl. I jeszcze pst, mam dla Was niespodziankę, to już w tej godzinie do kogoś z Was trafią bilety, nie, spokojnie, nie na mundial, ale na koncert Black Eyed Peas, który w najbliższą środę w ramach Warsaw Music Festival. Imprezka. Gdybyście mieli chrapkę na te bilety, zapraszam na sk.pl, tam są szczegóły i tam się możecie zgłosić do zabawy. A gdybyście mieli chrapkę na kolejne imprezkowe hity na czasie, bardzo proszę. Damiano Dawid, Kygo, Billie Eilish i Alox The Chainsmokers. Taki jest plan na początek tej godziny. Rafał Adamczak, dobry wieczór, dzień dobry.

0: Żeby wam nie umknęło, dzisiaj mamy Międzynarodowy Dzień Zabawy. No to w to możemy iść na ślepo. Każda zabawa jest dobra, prawda? I każdą lubimy. Alok, The Chainsmokers, May Stevens i Jungle. Już za nami Toreska Imprezka. I hity na czasie i 15 po 19.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Ludzie, którzy przed nami muzycznie, czyli Mighties i Alien BSC, nie sami, bo z nimi jeszcze For Money, tym razem dadzą nam utwór zatytułowany Deszcz. Wcześniej poznaliśmy Mightiesa i Aliena oczywiście z takiego numeru jak chociażby VIP, a telewizyjnie dali nam się poznać z udziału w programie Must Be The Music. Kojarzycie? Kojarzycie? No to teraz ta nowość właśnie od nich, o której już wspomniałem, jako że wszystkie hity zaczynają się w Esce, no właśnie. Może to będzie wielki hit? No to już zależy w sumie od was, ale róbcie głośniej.

0: 29 minut zostało do godziny 20. To jest Radio SK, to jest imprezka, to są hity na czasie. Wiktor Waligura i Dry School 4 pory roku, a my teraz się absolutnie bezwstydnie wpraszamy do kuchni Moniki, skąd pachnie kolacją, ale taką, moi drodzy. Cześć Monia, witam cię serdecznie.
1: Cześć, cześć.
0: To co tam przyrządzasz, co tam pichcisz w swojej klimatycznej kuchni? Opowiadaj. Narób nam ochoty na to.
1: Jajeczka poszedł ze szparagami.
0: O matko. Co za uczta. Słuchaj, no dobrze, to już wiemy, co jest u ciebie w kuchni i czym ta kuchnia pachnie i wszystkim teraz ślinka cieknie, ale wiemy, że w twoim pokoju, w tym rodzinnym domu, czas się zatrzymał. On przypomina czasy gazetki Brawo i podobno tam cały czas wisi plakat z Black Eyed Peas. Czy to prawda?
1: Tak, tak, jeszcze z Fergie.
0: O proszę, ale słuchaj, jaki ty masz, bo ty wiem, że masz więcej wspomnień związanych z tym zespołem, opowiadaj.
1: Tak, mieliśmy w szkole kiedyś konkurs taneczny i właśnie do piosenki Pump It tańczyłyśmy układ z koleżanką.
0: Pamiętasz cały czas ten układ?
1: Pół na pół, jak się uda, to odwzorujemy.
0: A jak koleżanka ma na imię, z którą tańczyłaś ten układ?
1: Daria.
0: Czy wy z Darią cały czas macie kontakt ze sobą, czy to jest takie wspomnienie lat szkolnych teraz, a ten kontakt gdzieś tam się urwał?
1: Mamy kontakt cały czas.
0: Mm-hmm. No dobra, to pozdrów Darię koniecznie od całej Eski. Słuchaj, a w takim razie z kim pojedziesz na koncert Black Eyed Peas, który już w środę w Warszawie na stadionie Legii w ramach Warsaw Music Festival? Kogo ze sobą zabierzesz?
1: No właśnie ją bym zaprosiła, mam nadzieję, że pojawię się w Warszawie.
0: Słuchaj, no oczywiście, że tak, bo takie podwójne zaproszenie na Black Eyed Peas podczas Warsaw Music Festival jest twoje.
1: O jest to super! Mam nadzieję, że Daria nas słucha i że już wie, że pojedzie.
0: A ja mam nadzieję, że będziecie mogły sobie dziewczyny ten układ przypomnieć i go odtworzyć pod sceną, kiedy Black Eyed Peas na scenie, wiadomo.
1: Ja również.
0: Wszystkiego dobrego, dobrej zabawy życzę. Widzimy się na Black Eyed Peas na Warsaw Music Festival już w środę. Dzięki pięknej, do usłyszenia.
1: Dzięki również, do usłyszenia.
0: A komu się nie udało dzisiaj, proszę się nie smucić, może się udać jutro. W gorącej 20 będą do zgarnięcia jeszcze takie bilety, ale nie tylko, bo też do zgarnięcia, uwaga, szansa na spotkanie z zespołem, więc cały czas działajcie na sk.pl.
2: Radio SK. Autopromocja.
3: Cześć, tu Sławomir Peszko, mam dla was coś naprawdę.
4: Sławek, spokojnie, powiedz, o co chodzi.
3: Chodzi o to, że w Radiu SK będziecie mogli...
4: Aha, a co, można wygrać?
3: No wiem, co do wygrania jest.
4: Dobra, czyli na razie nic nie wiadomo.
3: Dokładnie, ale będzie się...
5: Wkrótce w Radiu SK. SK, Karniakika.
3: Strzelisz coś?
2: Autopromocja.
6: Reklama.

0: dostaniesz gratis.
1: 3, 17, 41.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11.
4: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Szefie, brakuje nam kabla solarnego, profili i uchwytów tych, no, dachowych. Montaż opóźni się o 2 dni.
6: Nic się nie opóźni. Odkąd korzystamy z hurtowni MK Team, wszystko jest na czas. MK Team to hurtownia z pełnym asortymentem dla fotowoltaiki, dostarczająca wysokiej jakości produkty dla instalatorów z całej Polski.
5: A magazyny energii też mają?
6: Oczywiście, są również kompleksowym wykonawcą instalacji fotowoltaicznych. Wejdź na mkteam.pl lub odwiedź na Facebooku i przekonaj się sam.
7: Masz stary pojazd? Każdy ci powie. Złomuj go u nas w Śmiłowie. Firma Maci. Telefon 733 70 70 70. Złomowanie aut osobowych, ciężarowych, busów i sprzętu rolniczego. Zadzwoń 733 70 70 70.
8: Wielki sport zawsze w TVP. Zaczynamy Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. Już dziś o 18.30 w TVP Sport ceremonia otwarcia, a zaraz po niej mecz Meksyk-RPA. Oglądaj od 20.25 w TVP1.
9: Jeszcze to spróbuję. Co? Cisnę!
10: A mówiłam, Stachu, kabina to nie guma, nijak jej nie naciągniesz. Trzeba było?
9: Trzeba było, trzeba było. Trzeba było dopasować kabinę do łazienki w salonie Cermax. Jeśli szukasz nietypowej kabiny, to serwisant dokona pomiaru w twoim domu, a ty zamiast zimnego prysznica od żony weźmiesz kąpiel. W salonie Cermax wykonamy wizualizację twojej łazienki w 3D, a przez cały czerwiec do każdej kabiny marki Radaway otrzymasz w prezencie kosmetyk do jej pielęgnacji. Cermax, wyloty z Leszna na Poznań, 500 metrów za wiaduktem po prawej stronie. Cermaxleszno.pl.
11: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 190 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
12: Wiesz, co czuje dziecko, gdy ma przed sobą cały dzień? Że wszystko jest możliwe. We wrocławskim zoo tak jest każdego dnia. Ponad 12 tysięcy zwierząt. Jedyne afrykarium w Polsce. 32 hektary przygody w samym sercu miasta. Zacznij dzień tam, gdzie kończy się zwykły świat. Zaplanuj przygodę wcześniej, a tańsze bilety kupisz online na stronie zoo.wrocław.pl. Zapraszamy.
13: Remont, budowa, porządki na magazynie. Potrzebujesz pozbyć się gruzu, złomu lub odpadów? Nowimex zrobi to za ciebie. Podstawiamy kontenery na gruz oraz odpady budowlane i przemysłowe. Odbieramy złom, makulaturę i folię. Szybko, legalnie i ekologicznie. Zadzwoń 603 56 32 07. Odwiedź nas. Konkolewo, ulica Zielona 10 lub na nowimex.com.pl. Zapraszamy.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Kompleks Banderoza nad jeziorem w Osiecznej. Piękne miejsce na twoje wesele, komunie i każdą imprezę. Goście doceniają naszą smaczną kuchnię, miłą obsługę i wyjątkowy klimat naszej sali. A ceny? Takie jak my. Bardzo przyjazne. Przyjdź, zobacz, przekonaj się. Kompleks Banderoza. Telefon 506 167 208.
16: I po reklamie.

Jak świat filmowy splata się ze światem muzycznym, to wychodzą właśnie takie przyjemne rzeczy. Maciej Musiałowski, Flora w Radiu SK, to są hity na czasie, to jest imprezka 12, nie no dobra, bądźmy dokładnie 11 minut i będzie godzina 20. Pamiętajcie, że my, SK i Sławek Peszko, będziemy mieć dla was SK Karniaki Cup, czyli na PGE Narodowym będziecie mogli zgarnąć 10 tysięcy złotych w ramach tego wydarzenia, ale najpierw, żeby dołączyć do naszej ekipy, do naszej jedenastki, no to musi wam się udać, a wy musicie chcieć. Szczegóły macie na sk.pl i tam też możecie się zgłaszać. Tymczasem ja rzucam prawym okiem na to, co dzieje się w Meksyku. Ceremonia otwarcia Mistrzostw Świata w piłce nożnej 2026 właśnie się rozpoczęła, właśnie ruszyła. Słuchajcie, może wam takie skojarzenie przyszło do głowy, no bo to wiadomo, mistrzostwa mamy i w Kanadzie, i w Stanach, i w Meksyku, że o, Meksyk, no właśnie, meksykańska fala znana ze stadionów i imprez piłkarskich, a tutaj okazuje się, że wbrew swojej nazwie, meksykańska fala narodziła się w Stanach Zjednoczonych na początku lat 80. Po raz pierwszy została zorganizowana i sfilmowana 15 października w 1981 roku na stadionie w Oakland, a spopularyzowana nieco później na całym świecie właśnie dzięki transmisjom z mundialu. 86 rok to był mundial w Meksyku, tak, tak, oni już mają wprawę w organizacji tego rodzaju wydarzeń. No, coś mi się wydaje, że meksykańskiej fali na stadionach brakować nie będzie. A u was w domu? Teraz nie będzie nam brakować Lady Gagi.

0: Radek, który odezwał się do nas wcześniej, który dzisiaj krew oddawał. Szlachetny czyn, popieramy. Ja powiedziałem, że pewnie jest mu fajnie, bo mnóstwo czekolady dostał. I on nam podesłał sprostowanie. Dwie paczki orzechów, jedną czekoladę i soczek jabłkowy w kartoniku. No, na moim głodzie w tym momencie to i za to bym złoto oddał. Bibi Rexa, David Guetta, Seth Gerrard, to jest SK, to jest imprezka. 4,5 minuty i będzie godzina 20.
1: Autopromocja. Niektórzy nie dowierzają.
2: Jezu, naprawdę wkręciłam w takie coś?
1: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
3: No, udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
1: A są tacy, którzy po prostu grożą.
2: No, zabijecie po prostu.
1: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
4: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji
5: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Dyskontowe asy w Netto. Teraz arbuz luz tylko 2,69 za 1 kg, aż 70% taniej. A ręcznik papierowy Turbo Velvet jedynie 10,99 za jedną rolkę. Netto. Patent na tanie zakupy.
8: Szefie, brakuje nam kabla solarnego, profili i uchwytów tych, no, dachowych. Montaż opóźni się o 2 dni.
9: Nic się nie opóźni. Odkąd korzystamy z hurtowni MK Team, wszystko jest na czas. MK Team to hurtownia z pełnym asortymentem dla fotowoltaiki, dostarczająca wysokiej jakości produkty dla instalatorów z całej Polski.
8: A magazyny energii też mają?
9: Oczywiście, są również kompleksowym wykonawcą instalacji fotowoltaicznych. Wejdź na mkteam.pl lub odwiedź na Facebooku i przekonaj się sam.
10: Dzień dzieciaka, złomu i grata, czwarta edycja.
11: Sobota, 13 czerwca od 10 do 15.
12: Wśród darmowych atrakcji czekają na Was malowanie limuzyny i gratów, park dmuchańców, kłady, fotobudka 360, piana party,
11: a także byczek Fredek i żużlowcy Unileszno, niesamowite show driftowe, akrobatyka na linie, pokazy kaskaderskie oraz wiele innych atrakcji pełnych emocji.
10: Nie zabraknie również pysznych przekąsek i czegoś na ochłodę.
12: A to wszystko za free!
11: Całe wydarzenie poprowadzi duet
12: DJ Inox
11: i Tomasz Dryła.
12: Spotykamy się w sobotę 13 czerwca na placu Złomu i Grata.
11: Lasocice przy S5, zjazd Leszno-Zachód.
10: Wpadaj do nas!
13: Tymczasem w salonie Filman.
14: I jak pani widzi?
15: Widzę wyraźnie nadchodzącą beztroskę.
13: Załóż okulary, poczuj lato. Okulary przeciwsłoneczne z korekcją już od 199 zł. Odwiedź salon optyczny Filman w Galerii Leszno.
16: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Okulary korekcyjne są wyrobem medycznym służącym do korygowania wad wzroku. Podmiotem prowadzącym reklamę jest Filman Spółka z o.o. Lista producentów produktów objętych ofertą znajduje się pod adresem filman.pl/info/producenci.

0: jeszcze tu spróbuję. Co? Cisnę!
1: A mówiłam, Stachu, kabina to nie guma, nijak jej nie naciągniesz. Trzeba było?
0: Trzeba było, trzeba było. Trzeba było dopasować kabinę do łazienki w salonie Thermax. Jeśli szukasz nietypowej kabiny, to serwisant dokona pomiaru w twoim domu, a ty zamiast zimnego prysznica od żony weźmiesz kąpiel. W salonie Thermax wykonamy wizualizację twojej łazienki w 3D, a przez cały czerwiec do każdej kabiny marki Radaway otrzymasz w prezencie kosmetyk do jej pielęgnacji. Thermax, wyloty z Leszna na Poznań, 500 metrów za wiaduktem po prawej stronie. Thermax Leszno.pl.

0: Roza nad jeziorem w Osiecznej. Piękne miejsce na Twoje wesele, komunie i każdą imprezę. Goście doceniają naszą smaczną kuchnię, miłą obsługę i wyjątkowy klimat naszej sali. A ceny? Takie jak my. Bardzo przyjazne. Przyjdź, zobacz, przekonaj się. Kompleks Banderosa. Telefon 506 167 208.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Wakacje z rodziną, a może z paczką przyjaciół, albo romantyczny wyjazd we dwoje? W Rainbow w Galerii Leszno mamy dla każdego coś innego. Skuś się na gorące last minute, albo zaplanuj urlop marzeń z wyprzedzeniem. Zwiedzaj, odpoczywaj, odkrywaj. Blisko i daleko. Zajrzyj do Rainbow w Galerii Leszno i zarezerwuj już dziś swoje wymarzone wakacje.
3: I po reklamie.
4: Leszno na czasie.
5: Joanna Nachaliasz, dzień dobry. Dobry sposób na pobudzenie to mocna kawa, ale też mocne dźwięki. I jeśli macie ochotę usłyszeć na żywo coś naprawdę ciężkiego, to wpadnijcie jutro do zakładu w Lesznie. Na rogu Bocznej i Tylnej zagrają i zaśpiewają dwie kapele z niedalekiego Wrocławia. Będzie to Fury Date, nowoczesny metalowy band, który tnie jak brzytwa ostrymi riffami i emocjonalnymi tekstami. Posłuchacie go o 21:00. Godzinę wcześniej o 20:00 wystąpi tam Wiria. Ich występy to prawdziwe katarzis energii i emocji. Bileciki dostępne także na bramce przed koncertem.
6: Muzyką się żyje.
7: Dosłownie przed momentem na ceremonii otwarcia mundialu tegorocznego wystąpiła Shakira i zaśpiewała hymn mundialu Daj, Daj. A co u nas w Polsce? A u nas Oki ogłosił, że nagrał kawałek z Dawidem Porsiadło. Na premierę nie trzeba będzie długo czekać. Ten kawałek usłyszymy już o północy. Jeszcze kilku artystów dołączyło do line-upu tegorocznego openera. To przede wszystkim polscy wykonawcy, m.in. Zaria, Sokół, Kasia Sienkiewicz czy Ralf Kamiński. Całą listę znajdziecie na sk.pl, a opener startuje w Gdyni 1 lipca. Wśród najważniejszych gwiazd są Calvin Harris, Teddy Swims, Zara Larsson, The Cure, Florence and the Machine, Jenny czy Martin Garrix. Także w lipcu do Polski przyjadą autorzy hitu, który zna cały świat. 10 lipca na letniej scenie Progressive w Warszawie zagra zespół Hertz. Na żywo usłyszymy m.in. wielki hit Wonderful Life. Słuchajcie uważnie, Eski, bo będziemy mieli dla Was bilety. Żadne bilety z kolei nie są potrzebne na koncerty z cyklu SK Music Tour. W najbliższy weekend będziemy w Czeladzi, a tam na scenie m.in. Beata i Baim, czy zespół Piersi, a więc będzie zabawa, będzie się działo. No i w sobotę i w niedzielę koncerty poprowadzi nasz człowiek, Kasia Węsierska.
8: Imprezka.
9: Imprezka.
8: Imprezka.
7: A ja nazywam się Rafał Adamczak i jestem z wami tutaj dzisiaj w Esce, w imprezce. Dajcie znać, co u was słychać, jak ten czwartkowy wieczór się układa. Czekam na głosówki na Messengerze, no i gram Eben Hearts. Tak zaczynamy później męskie granie tegorocznych hymn.

kto te oglotki, to bardzo proszę przywrócić się teraz do porządku. James Hype, ten, który zagra w SK Live Remix dla was jutro. Jego set od godziny pierwszej w nocy, SK Live Remix. W każdy piątek odpalamy o godzinie 20. Przypominam, o pierwszej w nocy będzie grał dla was James Hype, właśnie gość, który za nami w eskowej imprezce. Kwadrans po godzinie 20. Oczywiście Mistrzostwa Świata. To jest teraz to, o czym mówi cały świat, nie tylko ten piłkarski. Oczywiście są różne zakłady związane z tym wydarzeniem. Można obstawiać wszystko. Bukmacherzy się prześcigają, mam wrażenie, w wymyślaniu różnych dziwnych zakładów. Wyniki meczów to jest jedno, ale wyobraźcie sobie, że nawet można było obstawiać, czy podczas ceremonii otwarcia Shakira będzie miała na głowie sombrero, czy kibice wykonają meksykańską falę oraz czy na scenie pojawi się pies Chihuahua. No, to ceremonia otwarcia za nami. Teraz już wiecie, jakie są odpowiedzi na te pytania. Inni są smutni, inni może uśmiechnięci, jeżeli w ogóle w to weszli. Sombr i 12 to 12 muzycznie już teraz w Radiu SK. Później będzie Sean Paul razem z Alexis Jordan, Got to Love You.

0: 20.30, imprezka w Radiu SK. Marisa J, kochaj, już za nami, cały czas kątem oka spoglądam, co się dzieje w studiu mundialowym telewizyjnym i widzę, że już atmosfera taka dość mocno podgrzana przed pierwszym meczem, który na tym mundialu, czyli Meksyk kontra RPA. Tak w ogóle, jeżeli chodzi o statystyki i liczby, to wszystko wygląda dość imponująco. 48 reprezentacji, 104 mecze, wszystko w 39 dni. Już o tym mundialu mówi się, że jest rekordowy. Z trzema gospodarzami, Kanadą, Meksykiem i Stanami Zjednoczonymi. Teraz rozpoczynamy. Finał będzie 19 lipca. Podobno ten mundial jest ogromnym wyzwaniem logistycznym również dla samych kibiców, no bo przemieszczać się, jeżeli chcą zobaczyć kilka meczów, a odległości ogromne, no to rzeczywiście. Słuchajcie, Meksyk RPA, to jest 121. Pierwszy mecz otwarcia tego mundialu, ale jak my jutro rano otworzymy oczy, to już będziemy po drugim meczu, który o 4 rano dokładnie naszego czasu Korea Południowa grać będzie z Czechami. Tak to dokładnie wygląda. Co tam mundial? Co tam Mistrzostwa Świata? My tutaj ze Sławkiem Beszko też robimy niezłe zamieszanie. Słuchajcie, możecie do nas dołączyć, do ekipy, do naszej ekipy, która weźmie udział w SK Karniaki Cup. To wydarzenie planowane jest na 4 lipca na PGE Narodowym. Tam będziecie mogli zawalczyć o 10 tysięcy złotych, ale najpierw dajcie znać, zgłoście się na sk.pl i przekonajcie, że to wy zasługujecie na powołanie do naszej ekipy, więc działajcie, sk.pl, tu macie wszystkie szczegóły, tutaj sprawdzicie, o co chodzi w naszej zabawie i tutaj się zgłosicie, a zaczynamy od poniedziałku. I ja mam teraz taki pomysł, słuchajcie, ponieważ Sławek Peszko dołącza jakoś na ten czas naszych mistrzostw eskowych do naszej drużyny, to co by wy byście Sławkowi powiedzieli tak na powitanie i na zachętę? Nagrajcie to w głosówce, sprawdzimy. Na pewno Sławkowi przekażemy. Co byście powiedzieli Sławkowi Peszce właśnie na powitanie w naszej eskowej drużynie? A zaczynamy z nim zabawę już w najbliższy poniedziałek. Ja czekam na głosówki.
1: Autopromocja.
2: A gdyby w tym roku zacząć lato w Tropika?

0: dorzucamy jeszcze 5 stów kieszonkowego.
1: Zgłoś się na SKPL.
2: Na wspólną zabawę zaprasza sponsor konkursu, właściciel parku wodnego Santago. www.santago.com.
1: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Masz stary pojazd? Każdy ci powie. Złomuj go u nas w Śmiłowie. Firma Maci. Telefon 733 70 70 70. Złomowanie aut osobowych, ciężarowych, busów i sprzętu rolniczego. Zadzwoń 733 70 70 70.
1: Będzie się jadło. W pizzerii Koloseum zawsze coś dobrego. Spróbuj naszych bestsellerów. Pizza Szaman, grillowany kurczak, wiejska prosciutto. Do tego codziennie dostępna oferta 2 plus 1 gratis. Pizzeria Koloseum, ulica Armii Krajowej 15. Telefon 526 24 34. Jedz, pij, żyj!
5: Masz problem z filtrem cząstek stałych? Firma Ekologiczne Auto Skrzywienia gwarantuje najskuteczniejszą regenerację DPF-ów popartą 10-letnim doświadczeniem i tysiącami zregenerowanych filtrów. Dostarcz do nas swój DPF lub przyjedź na kompleksową usługę. Odwiedź nas na ekologiczneauto.pl lub zadzwoń pod numer 602 100 082. Nie ryzykuj, wybierz nas. Ekologiczne Auto Krzywiń, lider w regeneracji DPF.
2: Miejski Dom Kultury i Radio SK zapraszają na Dni Zduńskiej Woli 2026 wraz z SK Music Tour. 18-21 czerwca. Na stadionie miejskim wystąpią m.in. Maciej Skiba, Ich Troje, Kabaret Paranienormalni, Wiktor Dyduła, Spięty i Mary z Polski, która zagra utwory Kontroli W i Kosmetyków Mrs. Pinky. Dodatkowo scena alternatywna w ratuszu. Patronat honorowy nad wydarzeniem sprawuje prezydent miasta Zduńska Wola. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
1: Blisko, wygodnie, wyjątkowo. Galeria Starówka zaprasza na zakupy. Cukiernia Sowa, Family Pets, Pizza Hut, Sklep Trafika, Apart, Kanal Plus, Orange, Biedronka, Salon Plus, Siłownia Just Gym, Biuro Podróży TUI i inne punkty. Do tego wygodny podziemny parking. Galeria Starówka. Serce zakupów w sercu Leszna.
6: Jeszcze to spróbuję. Co cisnę?
7: A mówiłam, Stachu, kabina to nie guma, nijak jej nie naciągniesz. Trzeba było?
6: Trzeba było, trzeba było. Trzeba było dopasować kabinę do łazienki w salonie Thermax. Jeśli szukasz nietypowej kabiny, to serwisant dokona pomiaru w twoim domu, a ty zamiast zimnego prysznica od żony weźmiesz kąpiel. W salonie Thermax wykonamy wizualizację twojej łazienki w 3D, a przez cały czerwiec do każdej kabiny marki Radaway otrzymasz w prezencie kosmetyk do jej pielęgnacji. Thermax, wylot z Leszna na Poznań, 500 metrów za wiaduktem po prawej stronie. Thermaxleszno.pl.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Biedronka.
10: I po reklamie.

Na takie klasyki u nas zawsze będzie miejsce, bo to hity zawsze na czasie w Esce, w imprezce. Kwadrans przed godziną 21. Zaraz Smith & Tell i Swedish Jam Factory. Będzie też Jonathan Bledka i Gibbs. I na pewno jeszcze w imprezce dzisiaj Olivia Rodrigo. A jako, że my zbliżamy się do fajnego wydarzenia i naszych mistrzostw, gdzie Sławek Peszko będzie z nami. I oczywiście wielkiego finału Esca Karniaki Cup 4 lipca na Narodowym, gdzie będziecie mogli zgarnąć 10 tysięcy złotych. No to postanowiłem, żebyśmy Sławka w naszych szeregach powitali i poprosiłem was o takie powitania i wasze wiadomości, które Sławkowi będziemy mogli przekazać. I Bartek wysłał wiadomość pod 664-402-302. Forma przemija, twoje anegdoty nigdy witamy. I jeszcze Zbyszek. Twoja kariera jest jak dobry serial. Nie każdy ogląda, znają wszyscy. I trudno się nie zgodzić. Do tego oczywiście wielkie oklaski powitalne, ale mam nadzieję, że Sławek będzie miał okazję przywitać i powitać was osobiście niebawem, więc zasłuchujcie koniecznie. Na temat SK Karniaki Cup koniecznie zgłębiajcie na sk.pl, badajcie, no i nie czekajcie, zgłaszajcie się. No bo po co czekać, prawda? 14 minut i będzie 21.

0: To jest taki pierwszy moment na tym mundialu, kiedy właśnie reprezentacje Meksyku i RPA wychodzą na boisko, żeby rozegrać mecz otwarcia, czyli pierwszy mecz Mistrzostw Świata 2026. A my powoli naszą imprezkę czwartkową zamykamy, ale to nie znaczy, że ten dzień się kończy. Ja wam życzę, żeby jeszcze mnóstwo przyjemności was spotkało, żeby jeszcze było fajnie, a wierzę, że tak będzie. Olivia Rodrigo muzycznie Drop Dead już za nami. Hitów na czasie Radio SK nigdy nie brakuje. Rafał Adamczak, ja wam dziękuję za dzisiaj i naprawdę fajnego w dalszym ciągu czwartkowego wieczoru wam życzę.
1: Autopromocja.
2: Legenda. Legenda. Powróciła.
3: W Radio SK. W każdy piątek od 20. Remix. Miksują Lost Frequencies, Robin Schulz, Afrojack, James Hyde i inni.
4: A punktualnie o 22:00 stery przejmuje sam on.
5: What's up Radio SK? It's Armin van Buuren. I'm super excited to announce that my radio show is returning to Radio SK.
4: SK Remix już w piątek po 20:00.
3: I przez cały czas w naszej eskowej apce.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
6: Masz stary pojazd? Każdy ci powie. Złomuj go u nas, w Śmiłowie. Firma Maci. Telefon 733 70 70 70. Złomowanie aut osobowych, ciężarowych, busów i sprzętu rolniczego. Zadzwoń 733 70 70 70.
7: Kompleks Banderosa nad jeziorem w Osiecznej. Piękne miejsce na twoje wesele, komunie i każdą imprezę. Goście doceniają naszą smaczną kuchnię, miłą obsługę i wyjątkowy klimat naszej sali. A ceny? Takie jak my. Bardzo przyjazne. Przyjdź, zobacz, przekonaj się. Kompleks Banderosa. Telefon 506 167 208.
8: Wielki sport zawsze w TVP. Zaczynamy Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. Już dziś o 18:30 w TVP Sport ceremonia otwarcia, a zaraz po niej mecz Meksyk-RPA. Oglądaj od 20:25 w TVP1.
9: Skrzynia biegów w twoim samochodzie odmawia posłuszeństwa? Zaufaj fachowcom z 20-letnim doświadczeniem. Serwisujemy, naprawiamy, regenerujemy skrzynie manualne i automatyczne z gwarancją. Firma Kistowski. Tworzanki 2. 600-785-190. www.kistowski.shop. Jesteśmy uczestnikami programu Rzetelna Firma oraz laureatem złotych certyfikatów rzetelności. Uwaga! Zajmujemy się również sprzedażą silników regenerowanych i używanych.
10: Marzysz o idealnej kuchni? Poznańska 6.pl. W Cermax Leszno tworzy meble na wymiar, dopasowane do twojego stylu. Kuchnie, sypialnie, salony. Od projektu aż po perfekcyjne wykonanie. Nowoczesny design i jakość, którą widać. Zaufaj doświadczeniu i stwórz wnętrze, do którego chce się wracać. Poznańska 6.pl. Cermax Leszno. Wylot z Leszna na Poznań 500 metrów za wiaduktem po prawej stronie. Poznańska 6.pl. Meble tworzone z pasją.
11: Jedziemy!
12: Dziś ja prowadzę! Prosto, w prawo, jesteśmy w salonie Cherry!
13: Od 1 do 15 czerwca Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
14: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Biedronka.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Sezon rowerowy w Eurorower otwarty. W ofercie ponad 1000 modeli rowerów dla profesjonalistów, amatorów i dzieci. Ogromny wybór rowerów elektrycznych. Zapraszamy do salonów Eurorower w Lesznie, ulica 17 stycznia 45 oraz we Wschowie, ulica Nowopolna 6. Szczegóły na www.euro-rower.pl. Eurorower, tu jest twój rower.
2: I po reklamie.
17: Leszno na czasie.
18: Joanna Nachaliasz, dobry wieczór. W ten weekend swoje dni świętować będą dwa miasta, Wschowa i Krobia. I od tej drugiej zacznę. Muzyczną gwiazdą piątkowego wieczoru będzie Mister Polska, którego koncert rozpocznie się o 21:30. Posłuchacie go na placu przy szkole podstawowej. W sobotę o 20:30 w tym samym miejscu, o statkach na niebie i nie tylko, śpiewać będzie Andrzej Krzywy z zespołem Demono. We Wschowie pierwszy koncert zaplanowano jutro o 18:30. Wystąpi Tymek, a po nim Łydka Grubasa i Kubańczyk. W sobotę o 20:00 Blacha 21:15 i o 21:00 zespół Piersi.

0: News.
1: 25 lat za radiowym mikrofonem. Nie, nie mówię o sobie, mówię o Arminie Van Burenie, który od tego zaczął swoją DJ-ską przygodę. Estate of Trance to jest właśnie nazwa jego programu, od którego wszystko się zaczęło i przez który wzbudził miłość wielu fanów na całym świecie do siebie samego, dzięki czemu w tym roku mógł świętować 25-lecie Estate of Trance i przy okazji zrobić z tego powodu naprawdę dobrą imprezę. To nie tylko program radiowy, ale to też sety DJ-skie, imprezy, na które zaczęli przychodzić naprawdę wielcy fani Armina Van Burena i to trwa do dziś. Kilka tygodni temu byliśmy z naszymi słuchaczami w Rotterdamie, gdzie właśnie odbywała się jedna z imprez Estate of Trance z okazji 25-lecia Armina Van Burena na scenie i przed radiowym mikrofonem i przyznaję, naprawdę było tam mnóstwo ludzi, którzy świetnie bawili się do tego rodzaju muzyki, którzy Armina Van Burena kochają, a że ten lubi dzielić się sceną, to nie był tam sam, a było tam sporo także innych DJ-ek i DJ-ów. W tym roku, jeżeli ktoś nie dotarł do Rotterdamu, będzie miał szansę przeżyć to wszystko na żywo w Warszawie, dlatego że Estate of Trance jest częścią Music Warsaw Festiwalu, który odbędzie się już w czerwcu tego roku w Warszawie i właśnie jeden dzień poświęcony jest Estate of Trance, na którym wystąpi nie kto inny, a Armin Van Buren. Warsaw Music Festival to jest nowa impreza na mapie stolicy, która odbywa się nie w konkretne dni, a jest rozciągnięta praktycznie na cały miesiąc i odbywa się w takich interwałach, czyli macie kilkudniowych setów połączonych w jedną całość pod nazwą Warsaw Music Festival i właśnie jedną z tych części jest Armin Van Buren, który pojawi się w Polsce i zagra na scenie wraz z innymi DJ-ami w ramach akcji swojej Estate of Trance. Żeby poznać tego przedsmak, to teraz czas na wywiad z Arminem Van Burenem, który udało mi się przeprowadzić właśnie w Rotterdamie, pomiędzy tak naprawdę jego setem, kiedy był jeszcze w emocjach, przed tym, co wydarzy się na scenie, którą przygotował dla swoich fanów z okazji 25-lecia Estate of Trance.
0: SK Music News.
1: Cześć Armin, dobrze Cię widzieć. To ja może zacznę od pytania chyba trudnego. Jak to jest być żywą legendą? Nie wiem zupełnie, jak na to odpowiedzieć, bo nie czuję, żebym był żywą legendą. Ale jestem bardzo wdzięczny za to, gdzie jestem i super wdzięczny za wszystkich fanów, którzy przyjeżdżają bawić się do mojej muzyki. A w takie weekendy jak ten czuję się tak, jakbym miał urodziny i trochę tak jest, bo świętuję 25-lecie swojego programu radiowego. A to, że jestem otoczony swoimi fanami i słuchaczami powoduje, że czuję się tak, jakbym wyprawiał urodziny na 22 tysiące osób. Ale wydaje mi się też, że teraz Armin Van Buren to jest marka sama w sobie. I nawet jeżeli ktoś nie słucha twojej muzyki, to kiedy słyszy Armin Van Buren, to wie, o kim mowa. To bardzo miło i nawet trochę mnie zawstydza. Nie wiem do końca, jak na to odpowiedzieć. Ale jestem bardzo wdzięczny za to, co dostaję od swoich fanów z całego świata. A ja po prostu robię to, co kocham. Muzyka to całe moje życie i pasja. I kiedy wypuszczam tylko nowy kawałek, nie mogę doczekać się reakcji tego, co powiedzą słuchacze. Takie momenty jak ten są bardzo emocjonalne, dlatego że wczoraj, kiedy grałem swój set, zdarzyło mi się płakać pośród tylu fanów. Czuję się niejako wybrany, że mogę być tu, gdzie jestem. Wiem też, że muszę i jestem wdzięczny i chciałem podziękować też całemu mojemu teamowi, który ze mną pracuje, bo bez nich nie byłoby mnie tu, gdzie jestem. Czuję się teraz jak dziecko, które trafiło do sklepu z cukierkami. W czerwcu tego roku przyjeżdżasz do Polski. Nie możemy się doczekać, żeby Estate of Trance zagościło właśnie także w naszym kraju, więc fajnie, że tutaj z nami będziesz. No to teraz pytanie, bo na pewno usłyszymy dużo dobrej muzyki, na pewno usłyszymy świetny set od Armina Van Burena, na pewno dużo ludzi czeka na to, żeby usłyszeć i zobaczyć się na żywo. Ale jaki będzie twój pierwszy posiłek w Polsce, kiedy przyjedziesz właśnie w czerwcu na Warsaw Music Festival? Może to będą pierogi? Prawdopodobnie coś z mojej diety. Jak wiesz, stosuję dietę Men's Health już od naprawdę wielu lat, więc zero pierogów. Traktuję bycie DJ-em jako sport zawodowy, więc jeśli chcę grać najlepsze sety, muszę się wysypiać, trenować i jeść zdrowo. Nie byłbym w stanie siedzieć tu i z tobą rozmawiać o tej godzinie, gdybym pił alkohol czy brał różnego rodzaju używki albo jadł śmieciowe jedzenie. Ale jest jedno polskie danie wysokobiałkowe z polskiej kuchni i raczej zdrowe, które uważam mógłbyś spróbować. Nazywa się tatar. To jest surowe mięso wołowe, posiekane z cebulą i z polskimi ogórkami kiszonymi. Spróbuję na pewno i spróbuję zapamiętać jego nazwę. Armina Van Burena, jedzącego tatara, czy też nie, będziecie mogli zobaczyć już w czerwcu tego roku podczas Warsaw Music Festivalu w Warszawie. Radio SK jest patronem tej imprezy. A więcej takich rozmów jak z Arminem Van Burenem znajdziecie na sk.pl, zakładka podcasty. Tam was odsyłam, tam też cykl Mój Pierwszy Raz, który przeprowadza z artystami Michał Hanczak. To nie są takie pierwsze razy, o których pomyśleliście, a żeby to udowodnić, już teraz Ralf Kamiński i jego pierwsze razy w Radio SK.
0: Mój pierwszy raz.
2: Mój pierwszy raz na scenie.
3: Mój pierwszy raz na scenie to było przedszkole. Miałem wtedy 5,5 roku, może 6 lat. To było na Dzień Mamy z koleżanką. Zaśpiewałem taką piosenkę. To jest chyba ludowa. Ja mamusi synek, ty mamy córeczka.
2: Mój pierwszy muzyczny idol.
3: Mój pierwszy muzyczny idol to był Kuba Molenda z zespołu LO27. Była taka piosenka, leciała w latach 90. pod koniec. O, mogę wszystko. Naprawdę to był mój pierwszy muzyczny idol i zespół, który kochałem.
2: Miałeś kasetę, plakat?
3: Kasetę miałem i plakat miałem z magazynu Popcorn.

0: każdym razie szkoda, że tego nie ma w streamingu, bo to była świetna płyta, genialny głos dziecięcy. No ja płakałem, że nigdy nie poznam Kuby Molendy i nigdy nie pójdę na ich koncert, bo to też nie było takie oczywiste w tamtych latach 90., żeby jeździć na koncerty, przynajmniej u mnie w rodzinie.
1: Mój pierwszy raz na czyimś koncercie.
0: Oj, ja bardzo późno zacząłem chodzić tak naprawdę na koncerty. Może nie przypomnę sobie takiego pierwszego razu, takiego pełnoprawnego koncertu, ale pamiętam, że pierwszy raz taki bilet kupiłem prawilnie na festiwal i to dosyć niedawno, bo w 2015 roku albo 14 na jeden dzień Open Air Festival, bo był Tom Odell też między innymi, nie było mnie po prostu stać kupować bilety na koncerty. Nie miałem na to. Marzyłem na przykład iść na Kaję, jak wydała płytę Skałę i to naprawdę dla mnie to był bardzo duży wydatek, ale tak właśnie pamiętam, że tak już właśnie ten open air, to pamiętam, to takie było szarpnięcie się na maksa. Stąd bardzo jest mi właśnie przykro, jak była ta sytuacja z tym festiwalem Fest, jak dużo ludzi nie odzyskało pieniędzy za bilety, ponieważ no mogę sobie tylko wyobrazić, jak nie wiem, ktoś zbiera całe wakacje i nie jedzie na ten festiwal, na ten. Tragedia, no ale mam nadzieję, że jakoś się to los odwróci.
1: Mój pierwszy instrument
0: i mam go nadal, nawet przywiozłem do Warszawy, nie używam, to był keyboard, który moja babcia i dziadziu kupili mi na keyboard Casio na komunię. I mam go po prostu jako taki relikt. On gra, ale jest, tak.
1: Pamiętasz jakiś pierwszy utwór, który się nauczyłeś grać?
0: Może tak nie za bardzo pamiętam, jaki ja utwór nauczyłem się grać, natomiast pamiętam bardzo dokładnie, ponieważ w gimnazjum, na początku gimnazjum, kiedy miałem 12 lat, zacząłem robić filmy animowane na komputerze. Trochę na Paint'cie malowałem, potem na Photoshopie i montowałem i robiłem soundtracki do tych filmów. I na tym właśnie keyboardzie 97 albo 8 roku ja sobie komponowałem te soundtracki i tak robiłem, mówię, kurde, fajne te piosenki chyba są, tak mi się wydaje, ale ja nie wiem, czy tak się pisze piosenki, czy w ogóle i nawet jak dzisiaj pamiętam te niektóre piosenki, to naprawdę to ten talent kompozytorski, no miałem.
1: Mój pierwszy raz w talent show.
0: Mój pierwszy raz w talent show był bardzo taki, no, traumatyczny, ponieważ żadne talent show bardzo mnie nie chciało. Ja pamiętam, jak próbowałem dostać się w ogóle do Mam Talent na początku i żaden precasting mnie w ogóle nie chciał. Nic. Później do X Factor, tak samo, pierwsza edycja w ogóle mnie nie chcieli, przepadłem w precastingu, czyli nawet mnie komisja nie zobaczyła i dopiero za drugim razem dostałem się do tego talent show X Factor, byłem w 40, ale wtedy Dawid Podsiadło powrócił, bo on był w pierwszej edycji, odpał na bootcampie. Ja jak już zobaczyłem Dawida, to mówię, to na pewno nie będzie mój rok, ale już zrozumiałem, że nie chcę kontynuować swojej przygody z talent shows, tylko chcę autorsko robić swoją muzykę niezależnie.
1: Mój pierwszy raz jako Ralf Kamiński.
0: Mój pierwszy raz jako Ralf Kamiński to było bardzo dawno temu, w liceum. Założyłem sobie serwis MySpace, to był międzynarodowy, taki zanim Facebook był. Międzynarodowi znajomi, różne zespoły, które na przykład Adele została odkryta na MySpace i ja tam zostałem Ralf Kamiński i to też w ogóle tak było połączone z takim wyjazdem na francuski obóz do Francji językowy i tam już zostałem Ralfem od liceum.

0: pierwszy hit?
1: Mój pierwszy hit, Jezus, nie wiem, no myślę, że tak pierwsza taka piosenka, która tak poleciała szerzej, to była piosenka Zawsze z pierwszej płyty, no a później, ale też tak nie z dnia na dzień, Kosmiczne energie, ale takim ukochanym utworem z mojej właśnie płyty numer 2 jest utwór 2009, skomponowany wiele lat przed publikacją.
0: Mój pierwszy raz, gdy poczułem się rozpoznawalny.
1: Niesamowite to było, ponieważ jak ja wydałem swój pierwszy teledysk, to młoda wytwórnia, której zaczynałem być, ponowo przechodziła restrukturyzację i został zlikwidowany dział promocji na tydzień przed premierą mojego pierwszego singla, co singla Podobno, i piosenka po prostu bez żadnej promocji została wrzucona na YouTube'a. Nikt o mnie nie napisał, może jakiś portal krzak. I tak to właśnie wyglądało. Nie stałem się znany, tak mi się to wydawało, z dnia na dzień. I tak jakoś dwa miesiące później, czy miesiąc, barista pewnej kawiarni powiedział, że zobaczył mój teledysk i jest świetny. I ja pamiętam, że tydzień latałem, że ktoś, kogo ja nie kojarzę, mnie rozpoznał i słyszał mój teledysk, widział. Niesamowite uczucie.
0: Moja pierwsza złota płyta.
1: Moja pierwsza złota płyta, no nie była bardzo szybko, nie była bardzo szybko. To był drugi album Młodość. Ona była znacznie szybciej, ale została mi wręczona po 3 latach, czy po 2. No, mam wszystkie moje złote płyty. Tak pół roku temu postanowiłem sobie je wywiesić. Mam taką jedną ścianę. No.
0: Mój pierwszy raz, gdy otrzymałem Fryderyka.
1: To było bardzo wzruszające dla mnie, tym bardziej, że ja w ogóle po pierwszej swojej płycie, która no, była niewątpliwym sukcesem, nie zostałem zauważany przez branżę, nawet nie zostałem nominowany do debiutu. Nigdy nie nominowano mnie jako debiut, więc taki trochę to był ten, i wydawało mi się, że na drugiej płycie, no to już jak się pojawiły tam 3 nominacje czy 2, dostanę tego Fryderyka. No nie dostałem i dopiero przy albumie Kora zostałem, to było dla mnie szokujące, zostałem artystą roku. Byłem w szoku, widząc m.in. Matę, że ja jestem artystą roku.
0: Mój pierwszy bal u Rafała.
1: No pierwszy bal u Rafała to był na Open Air Festival, więc bardzo stresujące mieć premierę tak trudnego projektu, gdzie jest taniec, gdzie jest cała reżyseria, przed tysiącami ludzi na main stage legendarnego festiwalu, na który sam jeździłem.

0: Mój pierwszy raz w Akademii Pana Kleksa.
1: Oj, powiem tak, że to był mój pierwszy raz na planie wielkim filmowym i był przerażający, ponieważ tak się denerwowałem tym, że to jest plan filmowy, że to jest wielki film, że są aktorzy, że mam grać. No, to było bardzo dla mnie duże przełamanie się i odważenie, żeby to w ogóle zrobić, ale bardzo to chciałem, bo wiedziałem, że to mnie rozwinie i już mój drugi raz w filmie, który też niedługo będzie miał premierę na festiwalu Berlinale, nie był aż tak przerażający i bolesny. Niech nikt nie czuje chłodu. Witajcie w naszej bajce! To, którą część śpiewa, to już się tam działa na tak zwanej górze, bo to jest na górze. To jest wielki utwór, wielka produkcja, wielka wytwórnia, więc nagraliśmy, myślę, że każdy musiał nagrywać całość, a potem już tam, wiesz. Natomiast to dla mnie była niesamowita przyjemność i też ogromnym sukcesem pokazuje to, że ten utwór jest tak popularny, że ja nagrywałam go u siebie w mieszkaniu, a na górze usłyszałem niedawno, jak sąsiedzi słuchają, dzieci sąsiadów słuchają tej piosenki.
0: Moja pierwsza koncertowa wpadka.
1: Tych wpadek to było bardzo dużo, szczególnie na pierwszej trasie, ponieważ ja nie miałam ani swojego świetlika, ani tak naprawdę swojego dźwiękowca, a reżyseria świateł rozpisana dla każdego miejscowego świetlika, jakbyśmy po prostu, wiesz, zero miejsca na błędy. I pamiętam, jak graliśmy jeden z pierwszych koncertów trasy i mieliśmy takie swoje przedłużacze, którymi włączaliśmy sami lampki na scenie, żeby mieć je w dobrym miejscu włączone. I pamiętam, że support, który przed nami grał, ktoś nam to rozłączył, więc to była taka wpadka, która wyprowadziła mnie z równowagi.
0: Awanturujesz się w takich sytuacjach?
1: Nie, już potem? Nie, ale wtedy pamiętam, że każdy błąd potrafił mi zniszczyć cały koncert, a teraz mam tak, że naprawdę zawsze się dzieją jakieś, coś się rozwala, coś, komputer się nie odezwie, nie wiem, coś się pomylę w choreografii, no jest naprawdę to tak trudny koncert i mówię, no trudno, lecimy dalej, no to jest taka walka, żeby uratować zawsze koncert.
2: Mój pierwszy raz.
3: Po więcej takich treści wpadajcie jak zawsze na sk.pl, tam też newsy ze świata muzyki 7 dni w tygodniu przez 24 godziny na dobę.
4: SK Leszno News.
0: To jest podsumowanie dnia w Radiu SK Leszno. Zapraszamy Joanna Haliasz-Kwitkiewicz i Tomek Szymlet. Młodzi żużlowcy Unii Leszno pokazali klasę w Toruniu. Juniorzy Byków wygrali drugą rundę drużynowych mistrzostw Polski na tamtejszej motoarenie. Choć pojechali bez kacpramani, walczyli do samego końca z gospodarzami. Ostatecznie o zwycięstwie zdecydował zaledwie jeden punkt. Leszno zdobyło 34 punkty, a Toruń 33. O wygranej zdecydowało to, że cała drużyna pojechała bardzo równo. Najwięcej punktów dorzucił Emil Konieczny 10 oraz Kuba Wojtyńka 9. Niestety z tego sukcesu trudno się w pełni cieszyć, bo zawody skończyły się dramatem dla jednego z naszych zawodników. W 13 biegu doszło do groźnego wypadku. Marcel Juskowiak walczył na prostej z Janem Heleniakiem. Doszło do kontaktu i żużlowiec Unii z impetem upadł na tor. 18-latek trafił do szpitala. Klub potwierdził dzisiaj najgorszy scenariusz. Marcel złamał obojczyk. Czeka go operacja i dłuższa przerwa w jeździe. To jest fatalna wiadomość dla Unii, ale też dla startu Gniezno, gdzie chłopak startował jako gość w meczach ligowych. Marcelowi życzymy oczywiście szybkiego powrotu do zdrowia.
3: W Lesznie trwa tydzień profilaktyki poświęcony problemom młodzieży. To m.in. hejt, uzależnienia, ale i samotność. To o nich opowiada spektakl z młodymi ludźmi w roli głównej. Jutro z kolei rozpocznie się drugi wielkopolski zlot paszportów. To wszystko w ramach programu Przyszłość a Ty, promującego wśród młodzieży życie bez używek i uzależnień. Spektakl Sekret powstawał od kilku dni w drugim liceum ogólnokształcącym w Lesznie. Mówi Grzegorz Jach, pełnomocnik komendanta głównego Policji do spraw edukacji na rzecz bezpieczeństwa, twórca programu PAD i reżyser spektaklu.
5: Świetnie, że pedagodzy, psychologowie, dorośli, dziennikarze mówią bez przerwy o zagrożeniach, ale chodzi o to, że jest jeszcze jeden ważny partner, rówieśnik. Jeżeli rówieśnik mówi o tych zagrożeniach, sami Państwo czujecie, że staje się to bardziej wiarygodne, bo w dyskotece nas nie ma. Nas, dziennikarzy, policjantów, nauczycieli, rodziców nie ma. W dyskotece jest rówieśnik i dlatego PAD to jest program grupy rówieśniczej. Młodzi mówią młodym. Oprócz tego ten sam spektakl, którego premiera będzie już jutro w Teatrze w Lesznie, jest adresowany do rodziców. I wierzcie mi Państwo, że emocje są olbrzymie. Zapraszam, żeby zobaczyć je na żywo. Jak odbierają ten spektakl rodzice? PAD to jest spotkanie młodych ludzi z młodymi ludźmi w ważnych sprawach.
6: Jakie to są ważne sprawy, proszę powiedzieć? Jakie zagrożenia?
5: Narkotyki, dopalacze, przemoc rówieśnicza, hejt, samookaleczenia, myśli samobójcze. To jest dramat. Ale wiecie Państwo, co wyłania się z tego dramatu najbardziej? Samotność. Samotność. Chodzi o to, że coraz więcej jest takie badanie pokazane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, raport o młodzieży 2025. 38% młodych ludzi odczuwa samotność, a 17% nie ma kumpli. 17% nie ma koleżanki, kolegi, którym może powiedzieć o swoich problemach. Mnie to przeraża. Dlatego chcę ich spotkać, żeby tych kumpli spotkały. Żeby nie byli wykluczani z grupy rówieśniczej z jakiegoś powodu. Bo co? Bo ciuchy nie takie, bo buty nie takie, bo makijaż nie taki, nie taka fryzura. Zobaczcie Państwo, co się dzieje. Internet. Ocena w internecie, która jest często powodem i źródłem depresji. I my mówimy, kurczę, jesteś fajna taka, jaka jesteś. Jesteś fajny taki, jaki jesteś. Nie zmieniaj się z powodu internetu. Miej swoją wartość i pokaż to innym i inni to docenią. I to się tutaj dzieje w programie PAD.
3: W przedstawieniu Sekrety zagrają uczniowie leszczyńskich szkół. Niektórym z nich problemy poruszane w spektaklu nie są obce.
7: W prawdziwym życiu też spotkałem się z takimi problemami. Sam jestem ofiarą tego, że przez dłuższy czas nie mogę nawiązać bliższych relacji z moimi rówieśnikami. Może nie narkotyki, ale wejpy i inne tego typu używki są powszechne w moich kręgach znajomych. Myślę, że przez to, jak autentyczną tematykę porusza ten spektakl, to może on dotrzeć do wielkiej, szerokiej liczby osób.
8: Bardzo duże przedsięwzięcie, bierzemy udział w ważnym spektaklu, jak i również dla wszystkich oglądających, jak i dla nas, ponieważ to my poruszamy tematy, które są pośród nas i nie tylko chcemy je przekazać sobie, młodzieży, ale również dorosłym, żeby zobaczyli, jak to jednak jest w naszym świecie i jak to u nas wygląda.
3: Tydzień profilaktyki potrwa do soboty, zakończy go o 11 na rynku w Lesznie Happening.
5: Chcę powiedzieć, że robimy ten projekt w całej Polsce. To jest projekt ogólnopolski policji, ale bez samorządu, bez oświaty, o czym już powiedziałem wcześniej, to by nie było możliwe, dlatego że jesteśmy tu w szkole, jesteśmy w drugim LO. Jesteśmy w drugim LO Mikołaja Kopernika, tu jest baza tego wszystkiego, ale młodzież też jest z innych szkół, więc jest oferta dla całego miasta. I chcę powiedzieć, że naprawdę, mając doświadczenia przed chwilą z Gdyni, Sopotu, Świnoujścia, Łodzi, za chwilę Katowice, naprawdę w Lesznie to jest wielka przyjemność pracy, to są bardzo zdolni młodzi ludzie, bardzo zdolni. Grają tutaj główne role i tak jak Tytus gra dilera narkotyków, to jest super fajny chłopak, który gra taką wredotę, gra taką okropną rolę, ale jest tak tym sugestywny i w kontrapunkcie jest Agata, która zmienia świat. Ona wprowadza punkt zwrotny i mówi, nie musisz tego robić, nie musisz biec, możesz być szczęśliwy tu, gdzie jesteś. I to jest jej piękna rola. Podobnie Ida i tu jest i Piotr, którzy też pokazują możliwą zmianę. No i tu jest z nami jeszcze Michał, który jest kapitanem paszportu w tej szkole. To jest bardzo ważne, że my nie kończymy spektaklem, że po spektaklu zostaje społeczność. Społeczność tej szkoły, innej szkoły, tego miasta i ta społeczność ma swoich liderów, tak jak Michał tutaj w tej grupie i ci liderzy też przyjadą tutaj z tą społecznością PAD-u z innych miast w piątek do Leszna. Proszę Państwa, w Lesznie, wielkopolski zlot paszportu. To tu do Leszna przyjadą inne miasta Wielkopolski, ale także inne miasta z kraju. I to jest to, co powiedziałem, spotkanie. Oni się spotkają nie tylko ze sobą, z uczniami swoich szkół, ale z swoimi rówieśnikami z innych miast. I powstaje wielka społeczność dobra. Społeczność programu PAD.
0: Ponad 6,5 miliona złotych, tyle kosztowała jedna z najważniejszych inwestycji infrastrukturalnych ostatnich lat w gminie Rydzyna. Chodzi o stację uzdatniania wody w Dąbczu, która po 2 latach intensywnych prac zmieniła się nie do poznania. Zarówno jeśli spojrzymy na nią z zewnątrz, jak i pod kątem zaawansowanej technologii, jaka trafiła do środka budynku. Stary obiekt od dawna domagał się gruntownej modernizacji. Gmina dynamicznie się rozwija, przybywa mieszkańców, a co za tym idzie, drastycznie rośnie zapotrzebowanie na bieżącą wodę. Dzisiaj stacja jest już w pełni zautomatyzowana, jednak kluczem do sukcesu okazało się to, co zrobiono głęboko pod ziemią. Wiceburmistrz Rydzyny Łukasz Bartkowiak tłumaczy, dlaczego te prace były tak przełomowe.
9: Jednym z najważniejszych elementów przebudowy było wykopanie studni głębinowej, która głębokość sięga blisko 160 metrów.
0: Tak potężna technologiczna rewolucja musiała kosztować. Ostateczny rachunek zamknął się w kwocie blisko 6,5 miliona złotych. Samorząd nie udźwignąłby tego ciężaru sam. Kluczowe okazało się gigantyczne dofinansowanie rządowe, które pokryło aż 6 milionów złotych z całej puli. Dla mieszkańców Dąbcza i okolicznych miejscowości oznacza to koniec problemów z ciśnieniem oraz stabilną jakość wody w kranach. Co ważne, rydzyńscy urzędnicy nie zamierzają na tym poprzestać. Nowoczesny obiekt w Dąbczu to dopiero pierwszy krok do całkowitej modernizacji lokalnej sieci wodociągowej.
9: W kolejnych latach czeka nas modernizacja stacji utopienia wody w Kłodzie, a więc drugiej co do wielkości stacji wodociągowej na terenie gminy Rydzyna.
0: Wygląda więc na to, że gmina Rydzyna systematycznie zabezpiecza się na wypadek ewentualnych susz i rosnących potrzeb budowlanych. Po Dąbczu i Kłodzie lokalny system wodociągowy ma być jednym z najnowocześniejszych w całym powiecie leszczyńskim. Rozpad łączy nas. Leszno stał się faktem. Pierwszy radny byłego już klubu Łukasza Borowiaka zmienił barwy. Ireneusz Matłoka przeszedł do Koalicji Obywatelskiej. Posłuchajcie, co powiedział o swojej decyzji na konferencji prasowej.
10: Podejmując decyzję o kandydowaniu do Rady Miasta, miałem na uwadze, że mieszkańcy, kiedy obdarzą mnie swoim zaufaniem, będą przede wszystkim kierować się oceną mojej dotychczasowej pracy, jak i działalnością na rzecz społeczności lokalnej. A nie z jakiego ugrupowania przystąpiłem do wyborów. Przez wiele lat pełniłem funkcję publiczną i na tej płaszczyźnie budowałem swoje relacje i wiarygodność, co zaowocowało otrzymaniem mandatu radnego. Mandat otrzymałem od mieszkańców i wobec nich czuję się odpowiedzialny. Oczekują oni ode mnie dialogu, podejmowania inicjatyw i realnego wpływu na sprawy miasta. Po analizie moich dotychczasowych działań i pracy w Radzie Miasta uznałem, że większą skuteczność będę miał w klubie Koalicji Obywatelskiej. Pozytywnie oceniam pracę, którą klub robi dla miasta Leszna, jak i pracę, którą wykonuje, ogromną pracę, którą wykonuje prezydent Grzegorz Rusiecki. Jest to decyzja nie przeciw komuś, a wynikająca z realnej mojej oceny możliwości i dokonania wyboru więcej większą sprawczością i możliwością działań na rzecz miasta Leszna. Chciałbym podkreślić, że nie zmieniam swoich wartości i patrzenia na sprawy miasta, a jedynie zmieniam miejsce, z którego będę realizował swój mandat. Z szacunkiem odnoszę się do osób, z którymi rozpocząłem tę kadencję. Razem przebrnęliśmy przez kampanię wyborczą, za co jestem wdzięczny. Jednocześnie uważam, że każdy radny ma prawo wyboru takiej formuły działania, która da mu możliwość większej sprawczości w działaniach na rzecz mieszkańców i miasta Leszna. Wierzę, że moją decyzję radni, że moją decyzję mieszkańcy ocenią przez pryzmat moich dalszych efektów pracy wykonywaniu mandatu radnego miasta Leszna.
11: A tym wyborcom, którzy jednak głosowali na pana ze względu na listę, co pan powie?
10: Nadal uważam, że ja ich nie straciłem, ponieważ moje wartości są nadal takie same.
0: Dodajmy, że klub radnych Koalicji Obywatelskiej liczy teraz 15 osób i jest to największy klub w dziejach leszczyńskiego samorządu. Grzegorz Rusiecki, prezydent Leszna, otrzymał absolutorium. Posłuchajcie, jak odpowiadał na niektóre zarzuty ze strony Prawa i Sprawiedliwości przed głosowaniem.
12: Ja przypomnę, że na tej sali rok wcześniej, w roku 24 październiku, odbyło się pierwsze posiedzenie komisji, na której szeroko prezentował to pan prezydent Janowski, kwestie związane z demografią. Od października do stycznia, kiedy została podjęta decyzja, tak, przeze mnie, na podstawie tych raportów i tych analiz, o likwidacji SP1 minęły 4 miesiące. W tym czasie nie wpłynęły żadne propozycje ze strony radnych, w jaki sposób rozwiązać tę kwestię. I wie pan, panie radny Kośmider, samorząd polega na tym i sprawowanie władzy polega na tym, tym, że w którymś momencie trzeba podjąć decyzję. Po prostu w którymś momencie trzeba podjąć decyzję. Ale jeżeli jest Pan mi w stanie pokazać inny samorząd, naprawdę, jeżeli jest mi Pan w stanie pokazać inny samorząd, który w trakcie likwidacji placówki oświatowej organizuje spotkania z nauczycielami, uczestniczy w spotkaniach z rodzicami, we wszystkich spotkaniach, w których byliśmy proszeni o spotkanie, był Pan prezydent Janowski i ja. Jak mi Pan jest w stanie pokazać drugi samorząd, który gwarantował 100% zatrudnienie dla nauczycieli i pracowników obsługi. Jeżeli Pan jest w stanie pokazać inny samorząd, który gwarantował przejście uczniów pełnymi oddziałami, jeżeli Pan uważa, że to jest brak dialogu i szacunku, to proszę pokazać mi drugi taki samorząd. Bo ja jestem w stanie pokazać Panu mnóstwo takich samorządów, które na tydzień przed sesją wrzucają projekt uchwały, przegłosowują go, likwidują placówkę. I takich przykładów mogę pokazać mnóstwo. Mówi Pan o demografii, w pełni się zgadzam. Demografia jest ogromnym problemem nie tylko miasta Leszna. W większości samorządów Polski to jest problem ogólnopolski. Tutaj ta współpraca z tym czy innym rządem, podejmowanie takich czy innych decyzji, ale proszę zwrócić uwagę na to, że przecież decyzją wspólną, naszą wspólną, tutaj byliśmy w tym zgodni, było powołanie miejskiego żłobka. To jest inwestowanie w remonty placówek oświatowych. To jest budowa nowych budynków komunalnych, TBS-ów. Przecież to jest pewna sztafeta zapoczątkowania w poprzednich kadencjach i teraz realizowana. To jest modernizacja kilkunastu kamienic. To jest dzisiaj projektowanych nowych 22 mieszkań, żeby wyremontować pustostany, aby stworzyć jak największą bazę dla potencjalnych mieszkańców. To jest modernizacja infrastruktury. Inwestowanie w rekreację, w czas wolny, w to, żeby miasto było atrakcyjne. W 40 minut możemy dojechać do Poznania, do Wrocławia, ale możemy tu mieszkać. Mówi Pan o tym, że nie ma dialogu. Jedną z pierwszych decyzji było uruchomienie dyżurów dla mieszkańców. Jedną z pierwszych decyzji było konsekwentne realizowanie całego cyklu spotkań. Odbywają się one we wrześniu, w październiku. Już dzisiaj zachęcam Pana do udziału w tych spotkaniach. Naprawdę, radni też biorą w nich udział. Można spotykać się z mieszkańcami i wysłuchiwać. Tam nie ma pytań zadawanych z karteczki. Tam przychodzą ci, którzy chcą i mówią to, co chcą. Czasami to są pozytywne, a czasami negatywne uwagi. Trzeba je również wziąć pod uwagę. Mówi Pan o wydatkach bieżących. To proszę pokazać mi drugiego prezydenta miasta, który swoją prezydenturę rozpoczyna od ograniczenia zatrudnienia w Urzędzie Miasta. Który swoją prezydenturę rozpoczyna od tego, że we wszystkich spółkach są dzisiaj zarządy jednoosobowe. Na koniec mówi Pan o odwadze. Odwagi nie można mylić z brawurą. Odwaga wymaga świadomości, trudności podejmowanych decyzji i wzięcia za nie odpowiedzialności. Ale odwaga polega na tym, że nie myślimy o tym, co będzie za rok, za dwa czy w najbliższych wyborach, tylko myślimy o mieście, które wszyscy tutaj mamy w swoich sercach i o tym, jak ono będzie funkcjonować za lat 10 czy 15. Odwaga nie jest wartością samą w sobą. Jest wartością wtedy, kiedy przynosi pozytywne, długofalowe rezultaty.
0: Pamiętajcie o tym, że możecie znaleźć bardzo fajne materiały, także audio, wideo, ciekawe galerie zdjęć. Wystarczy wejść na naszą stronę leszno.sk.pl. Piszemy nie tylko o mieście Lesznie, ale też o okolicach. Są ciekawe quizy, są ciekawe zabawy, także zachęcam gorąco. Przypominam też o tym, że żeby cały czas trzymać rękę na pulsie wydarzeń w Lesznie i w regionie, warto obserwować, polubić, komentować rzeczy, które pojawiają się na naszym profilu facebookowym, który nazywa się SK Leszno News.
4: SK Leszno News.
3: Joanna Haliasz, magazyn lokalny w Radiu SK Leszno. 8 osób zatrzymali w ciągu 2 dni gostyńscy policjanci. 5 poszukiwanych było do odbycia kary więzienia. Wśród nich 49-latka, która za kierowanie pojazdem po alkoholu spędzi za kratkami 69 dni. Mówi Monika Curyk, oficer prasowy policji w Gostyniu.
13: Wśród zatrzymanych znalazł się 50-letni mieszkaniec powiatu kościańskiego, skazany za uchylanie się od obowiązku alimentacyjnego. Mężczyzna po zatrzymaniu uiścił zasądzoną grzywnę, dzięki czemu uniknął wykonania kary pozbawienia wolności. Funkcjonariusze zatrzymali również 22-letniego mieszkańca powiatu gostyńskiego, poszukiwanego w związku z wyrokiem za posiadanie środków odurzających. Także on zdecydował na opłacenie grzywny, co pozwoliło mu uniknąć odbywania kary pozbawienia wolności. Kolejna zatrzymana osoba to 49-letnia mieszkanka powiatu gostyńskiego, skazana za kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości. Kobieta została doprowadzona do zakładu karnego, gdzie spędzi najbliższe 69 dni. Do zakładu karnego trafił również 44-letni mieszkaniec powiatu rawickiego. Mężczyzna został skazany prawomocnym wyrokiem sądu za kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości. Najbliższe 47 dni spędzi w więzieniu. Wśród zatrzymanych była także 54-letnia mieszkanka powiatu leszczyńskiego. Kobieta została skazana na 17 dni więzienia za dokonanie kradzieży. Ona także trafiła do jednostki penitencjarnej. Policjanci zatrzymali również troje obcokrajowców, wśród nich dwoje obywateli Gruzji, kobietę i mężczyznę, którzy nielegalnie przebywali na terenie naszego kraju. Cudzoziemcy zostali doprowadzeni do placówki Straży Granicznej, gdzie wydano wobec nich decyzje zobowiązujące do powrotu do swojego kraju w terminie 30 dni. Dodatkowo usłyszeli zakaz wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz innych państw w strefie Schengen przez okres 8 miesięcy. Trzeci z zatrzymanych cudzoziemców to obywatel Kolumbii, który również przebywał w Polsce nielegalnie. Mężczyzna został doprowadzony do placówki Straży Granicznej, gdzie zostaną wobec niego wykonane dalsze czynności zmierzające do wydania decyzji administracyjnej zobowiązującej go do powrotu do kraju pochodzenia.
3: Półtora roku bezwzględnego więzienia i dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów. Taki m.in. wyrok usłyszał 35-letni kierowca Renault. 5 maja dochował busem na posesji w Poladowie. Miał wtedy blisko 2,5 promila alkoholu w organizmie i sądowy zakaz kierowania pojazdami. Mówi Jarosław Lemański, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Kościanie.
14: Do zdarzenia doszło 5 maja w Poladowie, gdzie 35-letni kierujący samochodem marki Renault stracił panowanie nad pojazdem. Auto zjechało z drogi, dachowało, uszkodziło ogrodzenie posesji, a następnie zatrzymało się dopiero na elewacji budynku. Wykonane na miejscu badanie trzeźwości wykazało u niego blisko 2,5 promila alkoholu w organizmie. Kierujący posiadał również aktywny zakaz prowadzenia pojazdów, obowiązujący aż do 2031 roku. Mężczyzna został zatrzymany, a sprawa trafiła do sądu w trybie przyspieszonym. W poniedziałek zapadł wyrok w tej sprawie. Sąd skazał 35-latka na karę 1,5 roku pozbawienia wolności, orzekł wobec niego dożywotni zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych oraz zobowiązał go do zapłaty 10 tysięcy złotych na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym. Dodatkowo mężczyzna musi zapłacić 6 tysięcy złotych na wiązki.
3: Dudy Gracza, Sukiennicza i Chopina to tylko kilka ulic w Lesznie, które w najbliższym czasie zostaną utwardzone. To rozwiązanie tymczasowe przed właściwym remontem, które poprawi komfort pieszych i kierowców. O zakończonych i planowanych pracach mówi Michał Wiśniewski z gabinetu prezydenta Leszna.
15: Na terenie leszczyńskich ulic trwają prace związane ze stabilizacją nawierzchni. Właśnie zakończono roboty na ulicy Krzyckiego. Na odcinku od Działyńskich i Chłapowskiego w kierunku Bojanowskiego ułożone zostało 350 metrów destruktu asfaltowego pochodzącego z trwających właśnie innych miejskich remontów ulic. To rozwiązanie nie jest oczywiście docelowe, ale znacząco poprawia codzienny komfort mieszkańców, bo ogranicza po prostu pylenie, błoto i poprawia przejezdność na drogach. Co ważne, Miejski Zarząd Dróg w Lesznie każdego roku typuje kolejne ulice do tego typu tymczasowych utwardzeń. W najbliższym czasie prace obejmą takie ulice jak Dudy Gracza, Sukienniczą, Chopina, Grabową, Tamę Kolejową, Jesionową, ulicę Dworzaczkowej, Kostery, czy kolejny odcinek ulicy Ruszczyca oraz ulicę Kudeli. Łącznie w tym roku na leszczyńskie drogi trafi ponad 2000 ton kruszywa oraz kolejne tony destruktu asfaltowego. Ważne jest to, by mieszkańcy mieli świadomość, że nie są to działania docelowe, ale znacząco poprawiające komfort mieszkania w różnych dzielnicach Leszna.
3: Leszczyńskie Byki rozpoczynają rundę rewanżową w PGE Ekstralidze. Już jutro Fogo-Unia Leszno podejmie Toruńskie Anioły. Organizatorzy spodziewają się rekordowej frekwencji na trybunach stadionu Alfreda Smoczyka. Deszczowa pogoda nie powinna przeszkodzić w jeździe, bo na torze rozłożono planteki. O jutrzejszym pojedynku i pierwszej części sezonu mówili podczas przedmeczowej konferencji prasowej dyrektor sportowy Unii Leszno Rafał Dobrowolski, kapitan Byków Janusz Kołodziej oraz Grzegorz Zęgota. Posłuchajcie jej fragmentów.
16: Pierwsza część sezonu, na ten moment 8 punktów w ligowej tabeli, 3 mecze wygrane na domowym torze, 1 mecz wyjazdowy. Troszkę szkoda na pewno tego meczu, który wspomniałeś w Toruniu, gdzie porażka 2 punktami nastąpiła. Jednak my nie składamy broni, teraz runda rewanżowa, ta pierwsza seria jakby tych spotkań wydaje mi się cięższa dla nas z tego względu, że mieliśmy 4 mecze wyjazdowe i 3 mecze na stadionie w Lesznie, teraz troszkę to się zmienia i mamy tych meczów więcej tutaj u siebie, więc tutaj jest ten jakby handicap w postaci własnego toru i tutaj liczymy na mocne punkty do ligowej tabeli. No i tutaj skupiamy się też na meczach wyjazdowych oczywiście, bo mamy mecz w Gorzowie wyjazdowy, mecz w Częstochowie i mecz w Lublinie, więc tutaj też nie składamy absolutnie broni i będziemy chcieli te mecze rozstrzygnąć na swoją korzyść. Sprawa fazy play-off jest cały czas nierozstrzygnięta. kilka drużyn jest jakby zaoferowanych w walce o tą czołową czwórkę i będziemy starać się do niej dostać i najbliższy mecz z Toruniem uważamy za kluczowy w tej walce i ten mecz na pewno dużo odpowie w kontekście tych miejsc w top 4.
17: A jeśli chodzi o sprzedaż biletów, wygląda na to, że szykuje nam się frekwencyjny tutaj hit, że tak powiem, od początku rozgrywek.
16: Zgadza się, bardzo dużo już mam sprzedanych biletów na piątkowy mecz. Będzie chyba najlepsza frekwencja w tym roku, jeżeli chodzi o mecze PGE Ekstraligi w Lesznie. Bilety cały czas są dostępne, więc zachęcamy do kupna wyjściówek. Prosimy nie zwlekać do ostatniej chwili. I też ważna informacja, żeby też nie czekać do wejścia na stadion na ostatnią chwilę, ponieważ przy tak dużej ilości kibiców te nasze bramy stadionowe też mają pewną przepustowość, więc tutaj, żeby bez nerwów wcześniej pojawić się na stadionie, żeby każdy mógł bez problemu punktualnie obejrzeć start do pierwszego wyścigu, bez nerwów dla Państwa i dla nas jako organizatorów. Przypominam, że przez internet te bilety są tańsze niż w dniu zawodów w kasach przy stadionie.
17: Kacper Mania ma ciężkie wejście w ten sezon, ciężkie przetarcie w PGE Ekstralidze. Czy jest jakiś plan, żeby pomóc temu zawodnikowi, jakoś wykrzeszać z niego trochę więcej energii?
16: Tak, zgadza się. Po meczu w Zielonej Górze tutaj do spółki Team Kacpra Mani i menedżer Rafał Okoniewski. Dwa tygodnie już przepracowane bardzo solidnie. Jak widać było też, Kacper nie brał udziału w zawodach DMPJ tydzień temu. Również dzisiaj nie pojechał na DMPJ do Torunia. Trening odbył tutaj z naszymi zawodnikami dzisiaj, który właśnie przed chwilą został zakończony. Trzy solidne treningi, więc to być może poprawi dyspozycję Kacpra w rozgrywkach PGE Ekstraligi. Wczoraj też nieszczęsny trochę upadek na U24 Ekstralidze w Gorzowie, ale wszystko jest w porządku. Miejmy nadzieję, że te występy Kacpra będą teraz lepsze. Mamy mecz w Lesznie w piątek, później wyjazd do Częstochowy. Zobaczymy, jak to rozwinie się po tych meczach i miejmy nadzieję, że Kacper tutaj będzie, wróci nam do punktowania w co najmniej tych biegach juniorskich, a może też coś lepiej w kolejnych wyścigach.
17: Dziękuję bardzo. Przejdźmy teraz do kapitana leszczyńskiej drużyny, Janusz Kołodziej. Ciebie też poproszę o takie podsumowanie tej pierwszej części sezonu, jeżeli chodzi o Twoją perspektywę.
18: No tak, zaczęliśmy nowy sezon, więc nigdy nie wiadomo, jak wiele szczęścia będziemy mieć w tych, wiadomo, rozgrywkach, o które się tak mocno biliśmy i tak dalej. Natomiast wygląda to z mojej perspektywy, wydaje mi się, bardzo dobrze, jeśli chodzi o naszą drużynę. Jest się czym cieszyć, bo naprawdę te wyniki, mam wrażenie, że bardziej zaskakują pozytywnie niż rozczarowują negatywnie. Więc wydaje mi się, że jesteśmy na dobrej drodze, żeby walczyć o naprawdę wysokie cele. Cały czas się rozkręcamy i jesteśmy, uważam, na fali wznoszącej. No co, jeśli chodzi o mnie, no to nie byłem na początku sezonu jeszcze tak dobrze gotowy, jakbym chciał i tak dalej, więc ta przerwa dobrze mi zrobiła. Teraz jakby zupełnie jestem w innej sytuacji i pozycji, więc cieszę się, że mogę jakby pomóc chłopakom i no, jesteśmy drużyną razem, więc w kupie siła, więc no, cieszymy się, że możemy razem jeździć w drużynie.
17: Już w tym meczu w Zielonej Górze było widać, że taka wróciła radość z jazdy u Ciebie. Było to widać i w telewizji, i w parkingu. Tak w skali od 1 do 10, jak byś ocenił swoją obecną dyspozycję i komfort jazdy na motocyklu?
18: Bardziej przy tych maksymalnych liczbach, bo rzeczywiście, tak jak mówię, dla mnie było jakby troszeczkę za wcześnie, zabrakło mi dosłownie 2-3 miesięcy. To się wydaje dużo i bardzo dużo, niewiele i z drugiej strony dużo. Natomiast przez ten okres gdzieś tam wolny dla mnie miałem dużo czasu na to, żeby podciągnąć się i naprawdę poczuć swoje ciało tak totalnie, odłączając się troszeczkę od żużla na chwilę, żeby po prostu widzieć rzeczywiście, jak jest, na czym się mam skupić w 100%. Bo też wiadomo, że jak tam nie idzie, czy jeździ mi z kontuzją, czy nie wiem, z jakimś bólem, to trochę też czasami system potrafi się zawiesić. Udało mi się go odwiesić. Mam wrażenie, że teraz nawet lepiej funkcjonuje jak nawet przed kontuzją. Więc no, teraz się czuję świetnie i cieszę się, że nic nie dzieje się przypadkowo i mam wrażenie, że w tej sytuacji było podobnie.
17: W tej chwili jesteśmy na czwartym miejscu w tabeli, tam panuje naprawdę duży ścisk. Czy jako zawodnicy zwracacie uwagę na takie statystyki, czy po prostu podchodzicie do każdego meczu tak, że trzeba go wygrać i nie zwracacie uwagi na to, w którym miejscu tabeli teraz jesteśmy aktualnie?
18: Ta tabela według mojego podejścia, ona jakby wykaże jakby naszą pracę, nasz wkład pracy, to jak to wykonaliśmy i tak dalej, jakby im dalej będziemy iść, tym wiadomo, po sezonie najbardziej to pokaże. Natomiast nie wiem, jak dla mnie, to ja się skupiam jakby na tej chwili, na tym momencie, na tym, co nas czeka, na treningach, wyciągać z tego, co się da. Jak jest jakiś problem, to go rozwiązywać, jak są jeszcze jakieś rezerwy, to podciągać się i tak dalej. Statystyki ja zostawiam dla ludzi, którzy lubią statystyki, ja nie lubię statystyk. Generalnie mam ją w głowie, więc nie muszę patrzeć na tabelę i jakby teraz jak przeczytamy wszystkie drużyny po kolei, no to też wiemy, na którym miejscu jesteśmy. Nie musimy patrzeć na tą tabelę, ale wiadomo, że końcowo walczymy o to, żeby być jak najwyżej w niej, a fajne jest jakby dochodzenie do tego wszystkiego, czyli ta droga, jak właśnie idziemy, pniemy się w tym sezonie, to właśnie ta droga jest najfajniejsza, czyli teraz jesteśmy w najfajniejszym momencie sezonu.
17: Dziękuję bardzo, przejdźmy teraz do Grzegorza Zęgoty. Ciebie również poproszę o takie podsumowanie tej pierwszej części rozgrywek z twojej perspektywy.
19: Ja miałem trudne wejście w ten sezon, ale myślę, że to już za mną. Teraz już mecz w Zielonej Górze, myślę, że pewną taką, no, momentem może zwrotnym już. Tak naprawdę ten mecz, który mieliśmy też właśnie wcześniej, też już był jakimś takim sygnałem, że faktycznie te zmiany, które robimy, już idą w dobrym kierunku, więc cieszę się, tak jak Janusz, że ten sezon, szkoda, że się nie zaczyna dla nas, ale myślę, że jeszcze nie jest nic przekreślone. Jesteśmy w takim momencie sezonu, że możemy wszystko fajnie, że tak powiem, poukładać, żeby to wszystko grało i najważniejsze mecze są przed nami, bo to rewanże, bonusowe, play-offy, więc na razie, tak jak ja już powiedziałem, nie skupiam się na samym celu, aczkolwiek wiadomo, że celem są play-offy, tylko skupiam się na tej drodze, na wyciąganiu wniosków i poprawianiu pewnych rzeczy, które są i uważam, że nasz zespół ma duże rezerwy. Fajnie, że już no tutaj i u Janusza pojawił się uśmiech i bez wokół, bo jak jest u niego bez wokół, no to się udziela całemu zespołowi. To myślę, że Janek już było widać, jakie życie tętniło w naszym zespole i w parku maszyn. Więc no ja też mówię, poza jednym wyścigiem w Zielonej Górze ostatnim, no to uważam, że całkiem fajne, dobre zawody w moim wykonaniu. Oczywiście szkoda, że się nie udało pojechać wyścigu nominowanego, ale zespół jechał na tyle dobrze, że po prostu odbyło się to moim kosztem i ja do nikogo tutaj żalu akurat nie miałem, bo Kejnan jechał bardzo dobrze również i ostatni wyścig to swój wygrał, więc Rafał słuszną decyzję podjął, ale myślę, że im dalej w las, tym więcej jeździł tych wyścigów nominowanych, bo będę dawał argumenty ku temu, żeby postawił na mnie, więc jestem dobrej myśli i z optymizmem patrzę na to, co przed nami.

Wiesz, jara mnie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe, bo cię lubię.

0: Reklama.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Biedronka.
2: Masz stary pojazd? Każdy ci powie. Złomuj go u nas w Śmiłowie. Firma Maci. Telefon 733 70 70 70. Złomowanie aut osobowych, ciężarowych, busów i sprzętu rolniczego. Zadzwoń 733 70 70 70.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od czwartku wszystkie piwa w butelkach i puszkach 24 w cenie 12. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
5: I po reklamie.
6: Numer 1 w Lesznie.

idę po swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę.

0: Reklama.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Biedronka.
2: Sezon rowerowy w Eurorower otwarty. W ofercie ponad 1000 modeli rowerów dla profesjonalistów, amatorów i dzieci. Ogromny wybór rowerów elektrycznych. Zapraszamy do salonów Eurorower w Lesznie, ulica 17 stycznia 45 oraz we Wschowie, ulica Nowopolna 6. Szczegóły na www.euro-rower.pl. Eurorower, tu jest twój rower.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od czwartku wszystkie piwa w butelkach i puszkach 24 w cenie 12. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
5: I po reklamie.

0: promocja.
1: Legenda powróciła w Radiu SK w każdy piątek od 20. Lost Frequencies, Robin Schulz, Afrojack, James Hyde i inni. A punktualnie o 22:00 stery przejmuje sam on.
2: What's up Radio SK, it's Armin van Buuren. I'm super excited to announce that my radio show is returning to Radio SK.
1: SK Release już w piątek po 20:00.
0: I przez cały czas w naszej SK-owej apce. Autopromocja.

0: To jest Radio ESK.
1: Proszę, udaj się daleko, podróż gdzieś.
2: Może mam trochę problemów, wiem. Może wszystkiego się czepiam, wiem. Ale nie dam sobie wejść na głowę.

0: promocję.
1: Cześć, tu Sławomir Peszko, mam dla was coś naprawdę.
2: Sławek, spokojnie, powiedz, o co chodzi.
1: Chodzi o to, że w Radiu SK będziecie mogli...
2: Aha, a co, można wygrać?
1: No wiem, co do wygrania jest.
2: Dobra, czyli na razie nic nie wiadomo.
1: Dokładnie, ale będzie się...
3: Wkrótce w Radiu SK. SK Karniakika.
1: Strzelisz coś?
0: Autopromocja.

0: Eskaleszno.
1: Daje energię mi piękna pogoda, taka jak za oknem teraz. Rano koniecznie z cytryną woda, bo wczoraj był lekki melanż. W lobby pytałem, czy przedłużam dobę. Co dzień budzę się w nowych miejscach, lekarz coś mówił, dbaj o wątrobę. Ja piję zdrowie z kumplami.

się czekać. Tyle świata jest jeszcze do zwiedzenia. Zobacz, w którym kierunku chcesz uciekać. Zajmę się resztą, tylko już nie zwlekaj. Paryż nocą, zadymiony Amsterdam. Spacer nad wodą, twój uśmiech do zdjęcia. Piękny widok z 18 piętra.

dużo emocji mam na barkach znów. Ciężary zostawię w domu na wyjazd. Ważne byś była obok mnie jak duch. Tam gdzie sen się kończy, a życie zaczyna. Każdy gdzieś niesie swój krzyż, lecz trochę łatwiej gdy będzie.

0: pić? Nie poczułem nic, daj bis. Nie powiedziałeś tego free, to nie powiedziałeś nic.
1: Radio. Radio.

Wow, za dużo zmartwień nad ranem. Pamiętam tego dzieciaka z pierwszego traku z Kubanem. Szukałem wyjścia w Pacmanie, teraz tak szukam lekarek. Kończę nagranie i dalej, bo mam spotkanie w Różanej.